0: Wacka.
1: Stamtąd bliżej nam.
2: Gdzie?
1: Do Wacka.
0: Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka. Uśmiech losu czy za...

0: to promocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Tu radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest poniedziałek, 10 sierpnia. Święto świętego Wawrzyńca. Wyobraź sobie dziecko w łonie matki, otoczone ciszą, kołysane jej krokami, słuchające bicia jej serca.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec.

Wyobraź sobie ziarno wrzucone w ziemię. Otacza je ciemność. Pozornie nic tu się nie dzieje i może być to trudne do przyjęcia. Jesteśmy przyzwyczajeni do aktywności, działania, które przynosi konkretne efekty. Pomyśl o sferze w swoim życiu, w której doświadczasz teraz stagnacji, ciemności, niezrozumienia. Pomyśl o sprawach, w których trudno jest ci czekać, aż coś się zmieni. Opowiedz o tym Bogu.

Doświadczenie zatrzymania, braku działania, braku efektów może być tylko etapem przejściowym. To czas, gdy coś dojrzewa, by potem się narodzić. Nawet jeśli wydaje nam się, że coś w nas obumiera. Co czujesz, gdy myślisz o takim procesie? Jeśli chcesz, wróć do obrazu dziecka, otoczonego ciszą i bezpieczeństwem.

Boży paradoks. Życie zyskuje się nie tam, gdzie się go kurczowo trzymamy, ale tam, gdzie wypuszczamy z rąk nasze pomysły na działanie. To może nam się wydawać niezrozumiałe. Może dzisiaj, w ciemności, widzisz przed sobą tylko niewielki fragment drogi, tylko na jeden krok do przodu. Jezus zaprasza cię jednak dzisiaj do tego, by pójść za Nim. Co to dla ciebie oznacza?

Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec.

słuchając po raz kolejny słów Ewangelii. Zobacz, jaki kolejny krok na wspólnej drodze z Jezusem możesz dzisiaj zrobić.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Kilka minut pozostało do godziny 6. Oczekujemy już powoli na transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Dwie minuty po godzinie ósmej. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj upalnie we Wrocławiu maksymalnie będą dzisiaj 34 stopnie. W pozostałej części województwa również powyżej 30 stopni. We Wrocławiu aktualnie 18 stopni. Słonecznie, temperatura rośnie, wieje delikatny wiatr i dzisiaj bez opadów deszczu. Ciśnienie atmosferyczne jest póki co niskie, a jakość powietrza dobra.

0: Przepraszam za problemy techniczne. Już teraz rozpoczynamy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie.
1: Częstochowa Raków, aby tutaj odprawić nowennę i codziennie uczestniczą we mszy świętej rano. Witamy Was z księdzem Markiem. Cieszymy się bardzo z Waszej obecności i dziękujemy, że jesteście wśród nas i z nami. Wszystkich Was witam bardzo serdecznie, braci kapłanów, którzy koncelebrują tę mszę świętą. I w dniu dzisiejszym, kiedy obchodzimy święto świętego Wawrzyńca, cieszmy się z jego wstawiennictwa, bo to wielki święty i którego przykład jest dla każdego z nas wielką zachętą, jak odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa i równocześnie jak zaświadczyć o przeogromnej miłości Chrystusa Pana do nas. Msze święte są odprawiane w następujących intencjach. Ja modlę się o Boże błogosławieństwo dla księdza Krzysztofa, twórcy dzieła Rowerymki i jej uczestników, o opiekę Matki Bożej Jasnogórskiej. Ojciec Dariusz modli się dziękczynno-błagalna w intencji rodziny Wiewiórków. Ksiądz Jerzy prosi o łaskę uzdrowienia Adama, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny. Pozostali bracia kapłani modlą się w intencjach Panu Bogu wiadomych. Równocześnie pozdrawiamy wszystkich, którzy łączą się z nami przez różne mass media w czasie tej Eucharystii i włączmy ich to szczególne misterium i tajemnice naszego odkupienia. Abyśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą ofiarę, przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym. Módlmy się. Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie, święty Wawrzynie,

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak, byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki, według tego, co jest napisane. Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Ten zaś, który daje siewcy ziarno do zasiewu i chleb do jedzenia, dostarczy również wam ziarna i rozmnoży je i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Oto Słowo Boże.

wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy, padłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Oto słowo Pańskie.

Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Lecz jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Czcigodni bracia kapłani, moi drodzy bracia i drogie siostry, te słowa odnoszą się najpierw do Chrystusa, który przez swoją śmierć dał światu życie, ale także do Jego uczniów. I święty Wawrzyniec jest przykładem człowieka, który przez całe życie uczył się obumierać dla siebie w służbie Bogu i ludziom. Święty Wawrzyniec, którego dzisiaj czcimy, był wysoko poważany przez Kościół od czasów swojej męczeńskiej śmierci w połowie III wieku, mając około 33 lat, czyli w tym samym wieku, w którym nasz Pan oddał swoje życie. Wierzy się, że Wawrzyniec był jednym z 7 diakonów Rzymu, prawdopodobnie pełniąc funkcję archidiakona. Powierzono mu rozdzielanie dóbr Kościoła biednym i mówi się, że łączyła go bliska przyjaźń z papieżem Sykstusem II. Gdy cesarz Waleriusz rozpoczął prześladowanie Kościoła w roku 257, wydał edykt nakazujący egzekucję biskupów, kapłanów i diakonów. I 6 sierpnia 258 roku papież Sykstus i kilku diakonów poniosło śmierć męczeńską. Według świętego Ambrożego Wawrzyniec we właściwym sobie duchu cieszył się z ich heroicznej śmierci, ale jednocześnie smucił się, że on sam nie zginął wraz ze swoim duchowym ojcem. I wkrótce potem Wawrzyniec został aresztowany i prefekt Rzymu zażądał od Wawrzyńca wydania skarbów Kościoła. Spodziewał się złota i srebra i tych przebogatych różnych ornamentów Kościoła. A co zrobił Wawrzyniec? Przyprowadził ubogich, chorych, wdowy i żebraków, a następnie powiedział do prefekta: oto skarby Kościoła. To nie był dowcip ani sprytna odpowiedź. To było wyznanie wiary. Wawrzyniec wiedział, że największym bogactwem Kościoła są ludzie, zwłaszcza ci, których świat często nie dostrzega. Wściekły na ten śmiały czyn, prefekt skazał Wawrzyńca na śmierć przez pieczenie na ruszcie. I tradycja głosi, że Wawrzyniec świętą nieugiętością, gdy się palił, powiedział: mięso się piecze, odwróć je i jedz. Niedługo potem sam oddał życie za Chrystusa, był jak ewangeliczne ziarno pszenicy, które obumarło, aby wydać owoc. Bracia i siostry, święty Wawrzyniec, jak wszyscy męczennicy, osiągnął więcej dla Kościoła w śmierci, niż mógłby w życiu. Uosabia słowa Jezusa w dzisiejszej Ewangelii: jeżeli ziarno pszenicy nie wpadnie w ziemię i nie obumrze, pozostaje tylko ziarnem. Jeśli jednak umrze, przynosi wiele owoców. I można powiedzieć, że każdy męczennik umiera dwukrotnie. Najpierw przez całkowite oddanie siebie w miłującym służeniu i oderwaniu się od świata. I po drugie przez fizyczne męczeństwo. Nienawidzić swego życia w tym świecie oznacza żyć
z całkowitym poddaniem się woli Bożej, wolnym od egoistycznych dążeń. I życie w ten sposób przygotowało Wawrzyńca na jego ostatnią ofiarę. Kościół czci tych, którzy przyjęli fizyczne męczeństwo, ponieważ stają się żywymi ikonami ofiarnej miłości Chrystusa i są widocznymi wyrazami Ewangelii, a ich świadectwo przynosi ogromne owoce duchowe. Weźmy, może i dobrze by było się w dniu dzisiejszym zapytać, co mogłoby się stać, gdyby Wawrzyniec uciekł przed prześladowaniami, aby ocalić swoje życie. I ci, którzy go kochali, mogliby to zrozumieć, a nawet zachęcać go do takiego wyboru. Mógłby nadal pomagać ubogim i umrzeć w zapomnieniu, ale tego nie zrobił. I dziś pamiętamy go nie tylko ze względu na jego odwagę, ale dlatego, że Bóg postanowił uczynić go trwałą ikoną Ewangelii dla kolejnych pokoleń. Proszę zobaczyć, ile czasu upłynęło od jego śmierci, a my go z takim szacunkiem, z taką miłością wspominamy. Tak, jak okrutna śmierć Chrystusa stała się największym aktem miłości w historii, tak udział Wawrzyńca w tej miłości przedłuża ofiarę Chrystusa, w której i my jesteśmy wezwani uczestniczyć. I dzisiaj łatwo uwierzyć pod wpływem przeróżnych ideologii i mass mediów, że o wartości człowieka decydują pieniądze, stanowisko czy sukces. Ale święty Wawrzyniec przypomina nam, że Ewangelia uczy zupełnie innej hierarchii wartości. Pierwszym i największym skarbem jest Jezus Chrystus. To On uczy nas prawdziwej miłości i otwiera nasze oczy na drugiego człowieka. Dlatego ten, kto naprawdę kocha Chrystusa, nie może przejść obojętnie wobec potrzebującego człowieka. Zastanówmy się dzisiaj nad przykładem świętego Wawrzyńca. Bóg wzywa nas do głębszego oderwania się od tego świata, abyśmy mogli żyć pełniej dla Niego samego. Choć fizyczne męczeństwo może nie być od nas wymagane i dzięki Bogu za to, to duchowe męczeństwo codziennego oddania siebie jest drogą, po której wszyscy jesteśmy wezwani kroczyć. Starajmy się naśladować świętego Wawrzyńca, przyjmując tę drogę z odwagą, radością i całkowitym zaufaniem w Bożą opatrzność, aby nasze życie również mogło przynieść wiele owoców na wieczność. Niech święty Wawrzyniec wznawia się za nami. Amen.

0: serca byli ludźmi oddanymi Panu Bogu i ubogim. Ciebie prosimy. Módlmy się za podejmujących różne dzieła miłosierdzia, aby ich postawę i zaangażowanie w czynienie dobra Pan Bóg sowicie wynagrodził. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby zostali przyjęci do społeczności świętych i błogosławionych w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich zgromadzonych na świętej liturgii, abyśmy ze względu na wiarę i zbawienie własnej duszy umieli dochować wierności nauce Chrystusa. Ciebie prosimy.
1: Panie Jezu Chryste, wysłuchaj naszych pokornych modlitw, które zanosimy do Ciebie i przyjdź nam z pomocą, abyśmy po doczesnym pielgrzymowaniu dostąpili radości nieba, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, które z radością składamy, oddając cześć świętemu Wawrzyńcowi, i spraw, aby wyjednały nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętego Wawrzyńca ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem, naśladując Chrystusa, przelał krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc słabości się doskonali i umacnia słabych ludzi do złożenia świadectwa w wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi razem z nimi wołając.
1: Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Wawrzyńcem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka.
1: Amen.

Może proszę jeszcze chwilkę usiąść. Parę ogłoszeń duszpasterskich, pastoralnych, ponieważ to w tym tygodniu będą wielkie uroczystości na Jasnej Górze. Codziennie w kaplicy Matki Bożej msza święta o 15:30 odprawiana jest z intencji naszej Ojczyzny. Później o godzinie 16:15 jest różaniec święty, msza święta w intencji Ojca Świętego Leona o godzinie 18:30. Dzisiaj będzie nocne czuwanie, prowadzić będzie parafia Matki Bożej Saletyńskiej. W tym tygodniu, w dniach od 10 do 14 sierpnia na Jasną Górę przybędą pielgrzymki piesze z różnych zakątków naszego kraju. W związku z tym Kaplica Cudownego Obrazu i Bazylika będą częściowo wyłączone ze sprawowania posługi liturgicznej, a niektóre msze święte będą przyniesione do Wieczernika lub Kaplicy Sakramentu Pokuty i Pojednania. 15 sierpnia, to jest najbliższą sobotę, w uroczystość Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zapraszamy na Jasną Górę o godzinie 11:00. Zapraszamy na sumę pontyfikalną na szczycie, o 18:30 na procesję eucharystyczną po wałach z Bazyliki, a po jej zakończeniu na kolejną mszę świętą ponownie na jasnogórskim szczycie o godzinie 19:00. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkiego rodzaju wsparcie i ofiary złożone na sanktuarium, renowacje. Modlimy się za naszych dobrodziejów codziennie mszą świętą, jak również w czasie apelu jasnogórskiego. Gdyby ktokolwiek chciał może przyjść i zostać Paulinem, bardzo serdecznie zapraszamy do furty klasztornej. Coraz gorzej trochę z tymi powołaniami, ale miejmy nadzieję, że jakoś nastąpi to ożywienie. No ciekawe, że gdzieniegdzie liczba powołań wzrasta, na przykład w Australii liczba powołań wzrasta i to by się mogło wydawać, że nie powinna wzrastać, a wzrasta i dzięki Panu Bogu za to. No i u nas jeszcze przyjdzie to odnowienie i nadal liczba kapłanów będzie wielka, jak była. Na koniec polećmy Matce Najświętszej wszystkie intencje, jakie mamy w swoim sercu i może za tych wszystkich, którym obiecaliśmy modlitwę, którzy łączą się z nami. Niech Matka Najświętsza otacza ich wszystkich swoją przemożną opieką i wstawiennictwem. Pod Twoją obronę uciekamy. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Oto ofiara spełniona.

Już niecałe 10 minut pozostało do godziny 7. To Dawid Kwiatkowski na antenie Radia Rodzina, a przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Budzimy się razem z Radiem Rodzina. Przed chwilą zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. O godzinie 7.30 będziemy łączyć się z księdzem Łukaszem Romańczukiem, który opowie o dzisiejszym pielgrzymkowym dniu. To już ostatni dzień pielgrzymki na Jasną Górę.

0: Sukces Katarzyny Niewiadomej na Tour de France. Papież o zaufaniu Jezusowi. Wieloryb w Międzyzdrojach. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Katarzyna Niewiadoma Fini dała z siebie wszystko na Tour de France, ale Holenderka Demi Vollering była za mocna i ostatecznie to ona zwyciężyła wczorajszy ostatni etap i zarazem cały wyścig, a Polka zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Tour de France, co i tak jest ogromnym sukcesem dla Vollering oraz naszej kolarki. To piąte podium z rzędu w słynnym wyścigu. Z kolei Niemiec Marco Brenner, zwycięzcą 83. kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Najlepszy z Polaków Filip Gruszczyński zakończył zmagania na 25. miejscu w klasyfikacji generalnej. Mimo upału wiele osób przybyło na plac świętego Piotra, by modlić się wczoraj z papieżem na modlitwie Anioł Pański. W rozważaniu Leon XIV nawiązał do Ewangelii o Jezusie przychodzącym do uczniów podczas burzy na jeziorze. Wskazał na aktualne przesłanie tego wydarzenia.
1: Ten cud uczy nas zatem czegoś ważnego. Przede wszystkim, abyśmy nie wynosili się z powodu sukcesów i nigdy nie przeceniali własnych sił, a zarazem, abyśmy nie popadali w rozpacz, nawet w chwilach ciemności, kiedy czujemy się bezradni wobec problemów i mimo podejmowanych wysiłków wydaje się nam, że zamiast iść naprzód, cofamy się. W każdej sytuacji Jezus nas nie opuszcza, jeśli z pokorą Go przyjmiemy do łodzi naszego życia.
0: I jak wyjaśniał papież, dokonuje się to poprzez modlitwę, sakramenty i słuchanie Słowa Bożego, a owocem zaproszenia Chrystusa do życia są pokój, światło i siła do codziennych zmagań.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: O krok od tragedii w Łomży 4-latek zwisał po zewnętrznej stronie balkonu na 5. piętrze, po czym spadł na ziemię. Przytomnością wykazali się sąsiedzi, którzy zdążyli złapać dziecko, mówi Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji.
3: Sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii i 4-latek przytomny został zabrany do szpitala.
0: Według ustaleń policji podczas zdarzenia matka spała w mieszkaniu, miała 0,7 promila alkoholu we krwi. Wieloryb pływał w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Zwierzę zostało bezpiecznie odprowadzone na wody Wolińskiego Parku Narodowego przez ratowników WOPR-u. Trzeba było sprawdzić m.in., czy wieloryb nie zaplątał się w sieci, czy nie ciągnie ze sobą jakieś liny z kotwicą. Na szczęście okazało się, że nie, więc ten kilkumetrowy ssak morski mógł bezpiecznie wpłynąć na wody parku.
4: Trzeba pamiętać, że na terenie Wolińskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz pływania jednostek napędem silnikowym oraz lotów dronem, więc tam zwierzę miało więcej spokoju. Na dzień dzisiejszy, chwilę obecną, nie mamy nowych informacji na temat jego lokalizacji.
0: Mówił Konrad Wrzeciąkowski. To nie pierwszy raz, gdy wieloryb pojawił się w Międzyzdrojach. W lutym zeszłego roku na plaży Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ruszyła na pomoc zwierzęciu, które zaplątało się w sieć rybacką.
5: Cztery minuty po godzinie 7. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 15 stopni. Zachmurzenie nie jest duże, wieje delikatny wiatr i temperatura rośnie. Dziś będzie upalnie, maksymalnie 34 stopnie w stolicy Dolnego Śląska, a w pozostałej części województwa również gorąco. Lokalnie mogą wystąpić także burze, m.in. w Legnicy, w Wołowie czy w Jeleniej Górze.
6: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
10: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
9: Nie mam prawka.
10: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
9: Brzmi super. Dzięki.
10: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka. Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry. Przy mikrofonie Judyta Exner. Nie było mnie tutaj przez 2 tygodnie. Byłam na urlopie i no, dziwnie wraca się do takiego radia, do pracy po tak długim czasie, choć może niektórzy z Was dłużej urlopują. Ja spędziłam część tego urlopu nad morzem, właśnie w okolicy Międzyzdrojów, gdzie słyszeliśmy o wielorybie, który się tam pojawił i w zeszłym roku w Wisełce właśnie znaleziono małego, martwego wieloryba i było bardzo dużo zamieszania wokół tego. Ten wieloryb kilkakrotnie powracał wyrzucony do morza. Natomiast nie wiem, jaki był finał tej historii. Dzisiaj będzie upalnie na Dolnym Śląsku, bardzo gorąco, 34 stopnie we Wrocławiu maksymalnie. Co robić, żeby przed tymi upałami się jakoś chronić? Warto dobrze zasłonić okna w ciągu dnia, ale dobrze też uzupełniać płyny, pić wodę. No i właśnie o tej wodzie, o kranówce naszej wrocławskiej, do której zachęcamy, by ją pić. Pij kranówkę to taka kampania miejska, choć wielu z nas myśli, że ta woda, którą pijemy w kranach, która jest dostępna, pochodzi z Odry, a to nieprawda, to jest taki mit, bo ta woda w rzeczywistości MPWiK pobiera ją z rzeki Oławy, która zasilana jest wodami Nysy Kłodzkiej, a jej źródła znajdują się na terenach Przedgórza Sudeckiego i Masywu Śnieżnika, więc płynie do nas prosto z gór, a następnie trafia do zakładów produkcji wody Mokry Dwór i Nagrobli, gdzie przechodzi wieloetapowy proces uzdatniania, mówi Przemysław Gałecki, wiceprezes MPWiK we Wrocławiu.
13: Woda we Wrocławiu pochodzi z gór. Mam nadzieję, że coraz mniej osób myśli, że woda pochodzi z Odry, bo tak przecież nie jest. Tak nie jest grubo od ponad 100 lat. Woda pochodzi z Nysy Kłodzkiej, a następnie specjalnym kanałem przerzutowym trafia do rzeki Oława, a następnie trafia do zakładów produkcji wody. Mamy 2 takie zakłady.
5: I obalamy właśnie mity związane z tą wrocławską kranówką. Pierwszy dotyczy tego, że jest to woda z Odry. Wcale tak nie jest, jak usłyszeliśmy, jest to woda prosto z gór. Kolejną kwestią jest chlor, który znajduje się w naszej wrocławskiej kranówce, ale jest to kontrolowana ilość tej substancji i nie jest szkodliwy, ale potrzebny, by zapewnić bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Często też widzimy taki biały osad w kamień w czajniku. To nie jest problem zdrowotny. Ta twardość wody wynika często z obecności wapnia i magnezu, czyli minerałów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania. Kolejny mit, już 4, dotyczy wątpliwości kontroli jakości wody.
13: Woda kranowa we Wrocławiu spełnia wszelkie możliwe parametry. Badamy ją 100 tysięcy razy rocznie. To nie jest pomyłka. 100 tysięcy analiz rocznie wykonuje MPWiK Wrocław, aby cały czas badać parametry naszej wody. W związku z tym woda jest badana co kilka minut, przez całą dobę, przez cały rok. Woda, którą produkujemy w MPWiK, zawiera cenne mikroelementy, elektrolity, spełnia wszelkie możliwe normy. Jest bardzo zdrowa i jest niedroga, bo litr wody kosztuje nas niespełna 1 grosz.
5: No i co wy na to? Niedroga, zdrowa i prosto z góry, a dodatkowo badana co 5 minut, więc chyba warto przekonać się do tej naszej wrocławskiej kranówki.

0: Coraz bliżej ognia, to ogień ten dzisiaj na naszym niebie będzie nas rozgrzewać, a mowa o słońcu, bo dzisiaj będzie bardzo upalnie, ale teraz znowu troszeczkę o pielgrzymce. Dzisiaj ostatni dzień wrocławskiej pielgrzymki na Jasną Górę po godzinie 7.30. Posłuchamy relacji księdza Łukasza Romańczuka, który opowie właśnie o tym ostatnim dniu. Ale teraz troszeczkę o odczuciach i relacji pielgrzymów, bo dla wielu uczestników to nie tylko wielokilometrowa droga, ale także czas modlitwy, czas spotkania z innymi, czas duchowej przemiany. Niektórzy idą po raz pierwszy, ale są też doświadczeni pielgrzymi. Jednym z nich jest Filip, dla którego tegoroczna wyprawa jest już 19. Jak mówi, pielgrzymowanie stało się ważną częścią jego życia.
1: Który to jest mój raz? To jest świetne pytanie. 19, ponieważ to jest mój sposób na życie. To jest mój kościół, taki, który kocham. Kościół pielgrzymujący, kościół w drodze, kościół żywy, kościół młody. I chcę go doświadczać w jego najpiękniejszej formie. Myślę, że droga. To droga jest najpiękniejsza i to droga, którą tworzymy wspólnie.
0: Tak jak wspomniałam, dla części młodych uczestników tegoroczna pielgrzymka jest pierwszą. Ola i Kasia, studentki socjologii i budownictwa, zdecydowały się wyruszyć po zakończeniu pierwszego roku studiów i traktują pielgrzymkę jako podziękowanie i wspólne przeżycie trudniejszego czasu.
2: Miałyśmy taki pierwszy rok studiów, więc taki trochę cięższy czas i tak trochę powierzyłyśmy sobie te trudy sesje i właśnie powiedziałyśmy, że jak damy radę, to właśnie no tak podziękujemy i pójdziemy na tą pielgrzymkę, więc zdecydowałyśmy się właśnie i jesteśmy tutaj.
3: Tak, no właściwie to taki samy mamy powód i też uznałyśmy, że razem pójdziemy, że będzie fajnie i no jesteśmy.
4: Co was zachwyca w tym pielgrzymowaniu?
2: Na pewno taka trochę ekscytacja. Na pewno bardzo mi się podoba, że tu jest tak wiele ludzi i w różnym wieku, że to właśnie tak trochę zrzesza. Mam wrażenie te pokolenia, że tu właśnie rozmawialiśmy z jakąś starszą panią, że właśnie my jesteśmy studentkami, że tu jest w ogóle dużo dzieci, ludzi w średnim wieku i właśnie to jest po prostu niesamowite, że naprawdę ci wszyscy ludzie jakby idą w jednym celu i jesteśmy tutaj razem. Bardzo to jest fajne.
3: I że właśnie też ludzie idą taką dużą odległość, a pomimo tego i tak no dają radę. I myślę, że to jest bardzo też takie zachęcające na następne właśnie wyjścia, że pomimo tego, że jest ciężko, to potem się i tak dobrze wspomina i chce się pójść jeszcze raz.
0: Każdy ma swoją własną motywację, dla której wyrusza na pielgrzymkę. Czasami są to bardzo osobiste, chowane w sercu intencje. Anna uczestniczy we wrocławskiej pielgrzymce po raz drugi i chce przede wszystkim podziękować za miniony rok i powierzyć przyszłość Matce Bożej. Dla innych ważna jest sama atmosfera i możliwość spędzania czasu z bliskimi. Kuba, który na pielgrzymce jest kolejny raz, podkreśla znaczenie relacji z innymi uczestnikami.
5: Na pielgrzymce jestem oranem. Musiałbym szybko policzyć, nie pamiętam, ale chyba już z czwarty, piąty, może jakoś tak. Dlaczego pielgrzymuję? Bo kocham ten klimat oraz to, że mogę być tu przy bliskich dla mnie osobach i jedną z nich jest Bóg. Ale poza nim oczywiście są moi przyjaciele. Ja myślę, że ta radość, jaką niesie wspólnota i wspólny cel oraz przestrzeń na to, żeby poukładać sobie samego siebie duchowo, jeżeli chodzi o relacje i tak dalej.
0: Przepiękne i wzruszające. Ja nie miałam jeszcze okazji uczestniczyć w pielgrzymce, ale powoli dojrzewam do tego, żeby wraz z mężem wybrać się właśnie na tą pielgrzymkę na Jasną Górę. Ciekawa jestem, ilu z was już ma to za sobą, a może część z naszych słuchaczy, myślę, że na pewno jest właśnie w drodze.

0: 7:30 na zegarach. Zgodnie z zapowiedzią za chwilę ksiądz Łukasz Romańczuk opowie o 8 dniu pieszej pielgrzymki wrocławskiej, o ostatnim dniu. Zapraszam już teraz na jego relację.
1: I w końcu nastał ten upragniony dzień. 8 dzień pielgrzymki, poniedziałek, 10 sierpnia. Idziemy już na Jasną Górę pokłonić się Matce Bożej. Trasa prowadzi z jezior przez przedmieścia Częstochowy. Łącznie mamy do pokonania prawie 27 kilometrów, gdzie o godzinie 16 na Jasnej Górze, finał naszej pielgrzymki, msza święta. Wcześniej jeszcze każda z grup będzie miała indywidualny czas na spotkanie z Matką Bożą w kaplicy cudownego obrazu. Później na tak zwanych wałach będzie odprawiona msza święta. Za nami będzie 8 dni pielgrzymki, ale ponieważ jest to ostatni dzień, to jeszcze nie dajemy sobie taryfy ulgowej, bo jeszcze musimy powiedzieć o posłaniu ucznia misjonarza. I tutaj pomocą będzie dla nas fragment Dziejów Apostolskich, rozdział 5, wersety od 12 do 16. O tym, że wiele cudów i znaków działo się przez ręce apostołów. Oprócz tego pielgrzymi usłyszą także o powołaniu Jeremiasza, o trudzie misji, który trzeba podjąć, to 10 rozdział Ewangelii Mateuszowej, i o obleczeniu w nowego człowieka, list świętego Pawła apostoła do Galatów. I ta konferencja wieńcząca rekolekcje w drodze

to nie będzie zwykłe podsumowanie, ale konieczne też jest to, aby wyjaśnić i pokazać, że przebyta trasa to czas łaski, która powinna prowadzić nas do zmiany naszego wnętrza, bo takie są rekolekcje, także te rekolekcje w drodze, że my wracając do domu mamy stać się nowym, lepszym człowiekiem w Chrystusie. Ale oczywiście to wszystko jest procesem i te owoce będą oczywiście po pielgrzymce. Oczywiście w zależności od tego, jak dany człowiek zaangażował się w ten święty czas. I tak oto dochodzimy do finiszu naszej pielgrzymki. Ostatni, finałowy dzień. Ja z całego serca dziękuję wszystkim za to nasze codzienne się porankowe spotykanie i pamiętajmy o sobie wzajemnie w modlitwie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Już 39 minut, prawie 40 minut po godzinie 7. Powoli zbliżamy się do godziny 8. I ja przypominam, że dzisiaj końca dobiega piesza pielgrzymka wrocławska na Jasną Górę. O godzinie 16 zostanie odprawiona uroczysta msza święta, którą będziemy dla Was transmitować. Zapraszamy na to serdecznie.

0: Karolina Baszak na antenie Radia Rodzina. Już ponad 10 minut pozostało tylko do godziny 8. Przy mikrofonie Judyta Exner. Za nami audycja Dolny Śląsk, szlak zabytków techniki. Tutaj poruszaliśmy się właśnie po różnych ciekawych miejscach i chciałabym wam troszeczkę o tym opowiedzieć, bo te zabytki przemysłowe sięgają znacznie dalej niż okres panowania Prus i to są wyjątkowe miejsca, podkreśla dr Arkadiusz Muła, z którym rozmawialiśmy.
1: To dziedzictwo, które pokazuje skalę na pewno rozwoju i dynamiki tego obszaru dawnej prowincji śląskiej, która jest tyglem kulturowym na przestrzeni stuleci, zarówno była w rękach i Polski Piastowskiej, Czechów, Niemców, Austriaków. W dobie Prus pojawia się ten przemysł, ale on oczywiście jest zakorzeniony także w innej wcześniejszej tradycji. Jeżeli mówimy już o tych takich znamionach przemysłu i takich punktów newralgicznych na mapie Dolnego Śląska, warto na przykład zacząć historię od XVIII wieku, od doby rewolucji przemysłowej, która w sposób szczególny zaznacza się na naszym obszarze za sprawą chociażby takiego przemysłu jak tkactwo, które tutaj już kultywowali na naszym obszarze Cystersi.
0: To oczywiście fragment audycji Wakacje na Dolnym Śląsku. W zeszły weekend posłuchaliśmy o dolnośląskim szlaku zabytków techniki, a po godzinie 8 troszeczkę usłyszycie jeszcze o hucie szkła kryształowego Julia w Piechowicach, Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworznie Śląskiej, Zajezdni Popowice we Wrocławiu oraz o Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Troszeczkę o tym opowiem, a całość audycji jest do wysłuchania na naszej stronie internetowej.

0: Ukraina daje zielone światło na kolejne ekshumacje. Kraksa na wyścigu, 6 kolarzy w szpitalu. Za nami próba generalna przed wojskową defiladą. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Zielone światło dla Instytutu Pamięci Narodowej na poszukiwania kolejnych polskich ofiar Wołynia. Strona ukraińska zgodziła się na ekshumację w Hucie Pieniackiej i w Ugłach. W kolejce czeka jeszcze 12 innych wniosków, mówi zastępca prezesa IPN-u Karol Polejowski.
1: Czekamy na rozpatrzenie tych wniosków przez stronę ukraińską. Opieramy się tutaj z nadzieją na deklaracji prezydenta Władimira Zełenskiego, który zapowiedział między innymi przyspieszenie całej procedury wydawania zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje.
0: IPN przewiduje, że prace na terenie Huty Pieniackiej, gdzie ukraińscy nacjonaliści zabili około 850 Polaków, mogłyby ruszyć wiosną przyszłego roku. W tym tygodniu zakończono ekshumacje w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, gdzie odnaleziono szczątki 55 ofiar, w tym 26 dzieci. 6 młodych kolarzy trafiło do szpitala po kraksie na trasie wyścigu. Działo się to w Kijewie Królewskim w województwie kujawsko-pomorskim. Na terenie gminy odbywał się szosowy wyścig, 21. Memoriał imienia Wojciecha Paducha. Na drogę przewróciło się w sumie kilkunastu młodych kolarzy. Najciężej rannych zabrało pogotowie oraz śmigłowiec LPR-u.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wojna rodzi kolejną wojnę i przynosi ogromne cierpienie. Papież Leon XIV apeluje, by przerwać spiralę przemocy. Po niedzielnej modlitwie Anioł Pański mówił, że czas dać szansę dyplomacji i dialogowi, szukać drogi do pokoju.
3: Jestem blisko rodzin ofiar rannych oraz wszystkich, którzy cierpią z powodu trwającego konfliktu. Wobec tak wielkiego cierpienia ponawiam gorący apel o poszanowanie prawa humanitarnego oraz o zaprzestanie przez obie strony ataków obejmujących cele cywilne. Wojna rodzi jedynie kolejną wojnę i powoduje ogromne cierpienie. Nadszedł czas, aby przerwać spiralę przemocy i dać przestrzeń dyplomacji oraz dialogowi, by otworzyć drogę do pokoju.
4: Per aprire la strada alla pace.
0: Ojciec Święty podkreślił, że z niepokojem śledzi także tragiczną sytuację w Sudanie. Ponowił apel do władz o zapewnienie korytarzy humanitarnych dla ludności cywilnej. Wracamy do kraju. To był głośny poranek w Warszawie, wczoraj o świcie, na Wisłostradzie. Odbyła się próba generalna defilady, która odbędzie się 15 sierpnia. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przyjechało ponad 300 pojazdów. Mimo że było tak wcześnie, to nie zabrakło widzów.
5: Trzeba było wcześniej wstać, natomiast było warto.
6: Chcemy po prostu wyjść z jednostek, pokazać społeczeństwu, kim jesteśmy, co robimy, na czym pracujemy.
7: Pod oddziały sporci!
0: Święto Wojska Polskiego do jednostek lądowych dołączą siły powietrzne, w tym po raz pierwszy samoloty F-35.
8: Minęła godzina 8, sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj upalnie, maksymalnie 34 stopnie we Wrocławiu, w Strzelinie i w Oławie. Najmniej gorąco będzie w Szklarskiej Porębie, tam 28 stopni, ale to również wysokie temperatury, lokalnie możliwe opady deszczu w Jeleniej Górze, Polkowicach, a także burze w Legnicy i Wołowie. Aktualnie we Wrocławiu mamy 16 stopni, temperatura rośnie, wieje delikatny wiatr i na niebie jest troszeczkę chmurek.
9: Reklama.
10: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka, i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
11: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
12: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
9: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina.
13: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: 6 minut po godzinie 8 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Budzimy się razem z Radiem Rodzina. We Wrocławiu jesteśmy na 92 FM. Dzisiaj jest dla mnie trochę taki dzień na opak. Wróciłam tutaj po dwutygodniowym urlopie i o wielu rzeczach jakoś zapominam troszeczkę. I właśnie zapomniałam o kalendarium muzycznym. Zupełnie mi to wyleciało z głowy za chwilę, dlatego zaproszę Was, by wsiąść do tego pociągu i wyruszyć w tą muzyczną podróż jak co rano po godzinie 7, tym razem po godzinie 8. Przed godziną 8 również mówiłam o Dolnośląskim Szlaku Zabytków Techniki. Jest to audycja Wakacje na Dolnym Śląsku. Co weekend przybliżamy Wam różne ciekawostki związane z różnymi szlakami, którymi poruszamy się właśnie po Dolnym Śląsku. I w zeszły weekend, czyli wczoraj i przedwczoraj, był to Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki. Już za chwilę po godzinie 8, najpierw kalendarium muzyczne, a później kalendarium historyczne, a potem zaproszę Was do tego, żeby przyjrzeć się właśnie tym zabytkom techniki. Między innymi będzie to Muzeum Ceramiki w Bolesławcu czy Huta Szkła Kryształowego Julia w Piechowicach, ale to już za chwilę. Teraz kalendarium muzyczne, wszystko co związane z dzisiejszą datą i co ważne dla historii muzyki. When
14: you're weary. 10 sierpnia 1970 roku płyta Bridge Over Troubled Water duetu Simon & Garfunkel dociera do pierwszego miejsca brytyjskiej listy najlepszych albumów.

1943 roku urodziła się Roni Spector, wokalistka w grupie The Ronettes. Razem z koleżankami z zespołu wyśpiewała ponadczasowy przebój Be My Baby.

10 sierpnia 1961 roku Helen Shapiro zdobyła pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii piosenką You Don't Know. 14-letnia wówczas Shapiro została najmłodszą wokalistką, której piosenka dotarła na szczyt zestawienia na Wyspach Brytyjskich.

1943 roku urodził się Jimmy Griffin, wokalista i gitarzysta. W 1970 roku zdobył Oscara za najlepszą oryginalną piosenkę jako współautor For All We Know z filmu Lovers and Other Strangers.

10 sierpnia 1974 roku soulowa wokalistka Roberta Flack zdobyła pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych singlem z utworem Feel Like Making Love. Był to już trzeci hit Flack w Stanach Zjednoczonych.

1962 roku urodziła się Julia Fordham, wokalistka i autorka tekstów. Przygodę z muzyką rozpoczęła jako 14-letnia dziewczyna. Pisała i prezentowała swoje piosenki w klubach na południowym wybrzeżu Anglii.

10 sierpnia 1950 roku urodziła się piosenkarka Patti Austin. We wieku 4 lat zadebiutowała na deskach Apollo Theater u boku Dinah Washington. W 5 roku życia podpisała kontrakt z wytwórnią RCA Records. Najbardziej znana jest z utworu Baby Come To Me, nagranego w 1982 roku w duecie z Jamesem Ingramem.

0: A już teraz zapraszam na kalendarium historyczne, które przygotowała Ilona Baran.
1: Dzień dobry, dziś jest 10 sierpnia. Do końca roku pozostaje 143 dni. W 1681 roku poświęcono kaplicę świętego Wawrzyńca na Śnieżce. Znajduje się w południowo-zachodniej Polsce, we wschodniej części Karkonoszy, na szczycie Śnieżki, najwyższym wzniesieniu Sudetów. W 1741 roku 10 sierpnia wojska pruskie zajęły dotychczas austriacki Wrocław. Układ pokojowy podpisany został rok później, 11 czerwca, kończąc I wojnę śląską. W 1986 roku otwarto symboliczny cmentarz ofiar gór w Karkonoszach. Cmentarz znajduje się w Sudetach Zachodnich, położony na wysokości 1300 metrów nad poziomem morza. Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Przewodnika i Ratownika Górskiego. Święto obchodzone jest w dniu świętego Wawrzyńca, wczesnochrześcijańskiego diakona zamordowanego w 253 roku, który jest patronem GOPR.

Zgodnie z zapowiedzią za chwileczkę powrócimy na szlak zabytków techniki. To audycja Wrocław Wakacje na Dolnym Śląsku. Przypominam, że co weekend zabieramy Was właśnie w jakimiś ciekawymi szlakami, podążamy, odkrywamy dla Was Dolny Śląsk i polecamy Wam miejsca, które możecie odwiedzić. To już za chwileczkę przybliżymy właśnie, zajrzymy do Bolesławca i do różnych innych ciekawych miejsc. Zostańcie z nami. A teraz Jan Majewski na antenie Radia Rodzina. Jesteśmy dla Was na 92 FM we Wrocławiu.

0: 37 minut po godzinie 8 przy mikrofonie Judyta Exner. Zgodnie z zapowiedzią odwiedzimy ponownie Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki. Jest to fragment audycji Wakacje na Dolnym Śląsku. Co weekend zabieramy Was w różne ciekawe miejsca naszego województwa, żeby pokazać Wam, że bardzo blisko skrywają się miejsca warte odwiedzenia, o których często nie wiemy. Rozmawialiśmy właśnie o skarbach przemysłowych Dolnego Śląska z doktorem Arkadiuszem Muła. Posłuchajmy, co mówi na ten temat.
1: To dziedzictwo, które pokazuje skalę na pewno rozwoju i dynamiki tego obszaru dawnej prowincji śląskiej, która jest tyglem kulturowym na przestrzeni stuleci, zarówno była w rękach i Polski Piastowskiej, Czechów, Niemców, Austriaków. W dobie Prus pojawia się ten przemysł, ale on oczywiście jest zakorzeniony także w innej, wcześniejszej tradycji. Jeżeli mówimy już o tych takich znamionach przemysłu i takich punktów newralgicznych na mapie Dolnego Śląska, warto na przykład zacząć historię od XVIII wieku, od doby rewolucji przemysłowej, która w sposób szczególny zaznacza się na naszym obszarze za sprawą chociażby takiego przemysłu jak tkactwo, które tutaj już kultywowali na naszym obszarze Cystersi.
0: Śląskie manufaktury słynęły z produkcji wełny i lnu. Powstawały tu m.in. rękawiczki, pończochy i szale, które trafiały na arystokratyczne dwory Europy Zachodniej, a także inne zagraniczne rynki.
1: Takim ważnym produktem manufaktur Dolnego Śląska czy Przedgórza Sudeckiego, bo tam właśnie wełna i len były głównymi domenami produkcji, to oczywiście produkowano na przykład rękawiczki, produkowano pończochy i szale, takie owale, które trafiały na przykład na dwory arystokratyczne zachodniej Europy. Proszę sobie wyobrazić takie damy dworu w Madrycie na przykład. Tak? I teraz wyobraźmy sobie te obrazy Velázqueza, malarza barokowego, który pokazuje te damy dworskie, tą infantkę hiszpańską. Tak? I teraz wyobraźmy sobie, że właśnie ten dwór nosił czy pończoszki, czy rękawiczki właśnie, które tutaj ktoś dziergał tak ręcznie, mozolnie, wytężając wzrok.
0: Czyli z Dolnego Śląska prosto na obrazy Velázqueza. Niezwykła historia, prawda? Pewnie wielu z Was nie zdawało sobie z tego sprawy. Za chwilę powrócimy ponownie na Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki. Zostańcie z nami, jeszcze wiele ciekawostek przed Wami

0: Autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztolni, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Autopromocja.

0: 10 minut pozostało do godziny 9, a my wracamy na Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki. Tworzy go blisko 30 obiektów. Wśród nich znajduje się m.in. Młyn Hilberta w Dzierżoniowie, kompletnie zachowany zespół przemysłowy z lat 30. XX wieku, który, jak podkreśla dr Muła, z którym rozmawiamy właśnie o tym Szlaku Zabytków Techniki, jest najlepiej wyposażonym historycznym młynem zbożowym na ziemiach polskich.
1: Młyn w Dzierżoniowie, on prezentuje najlepiej wyposażone urządzenia do produkcji zbóż, do mielenia zbóż w ogóle na ziemiach polskich. Jest to kompletnie, można powiedzieć, zachowany zespół z lat 30. XX wieku. Ten młyn był elektryczny, natomiast bazował na jeszcze starszej tradycji młynu parowego, który tutaj pojawia się w dobie Biedermajerów w latach 30. XIX wieku. Jedna rodzina to prowadzi takich, można powiedzieć, mieszczan, tak, przedsiębiorców dolnośląskich, i to jest naprawdę bardzo ciekawa historia znowu naszego regionu.
0: Kolejnym wyjątkowym obiektem jest Huta Szkła Kryształowego Julia w Piechowicach. To żywy zabytek i jeden z ostatnich w Karkonoszach zakładów wytwarzających kryształy ręcznie. Obiekt słynie z tradycyjnego dmuchania i szlifowania szkła, a także z bogatej oferty turystycznej, w ramach której można z bliska podziwiać pracę hutników. Rozmawialiśmy o tym obiekcie z Anetą Celmer, menadżerką działu turystyki i marketingu w Hucie Szkła, która mówi: jesteśmy działającym zakładem, który produkuje wyroby kryształowe i szklane.
2: Huta Julia w tym roku obchodzi swoje 160-lecie w kontekście tradycji hutnictwa, tradycji rzemiosła i wszystkiego, co jest związane ze szklarstwem na naszym regionie. Miejsca, gdzie były huty, a tych hut, musimy o tym pamiętać, kiedyś było znacznie, znacznie więcej. Były to zakłady, które zatrudniały setki osób, setki hutników i setki zdobników. Były specjalnie dedykowane szkoły. Dobrym przykładem tutaj w najbliższej naszej okolicy są cieplice, czyli Szkoła Rzemiosł Artystycznych, gdzie kiedyś były dedykowane klasy hutników, czyli chodzili do szkoły, uczyli się, nabierali teoretycznych znajomości i tutaj tego fachu, ale praktykę odbywali w Hucie Julia. Budynek obecnego Krystalium, czyli nasza taka interaktywna wystawa, kiedyś to była, musimy o tym pamiętać, to była szkoła hutnicza, więc uczyli się, czy to im wychodziło lepiej, czy gorzej, ale uczyli się tego fachu, bo jest to niezmiernie trudny zawód. Tutaj to, że jeżeli ktoś lubi i chce i podziwia szklane przedmioty i chciałby zostać hutnikiem, to chęci to jest jedno, umiejętności to drugo, ale to są lata, wiele lat żmudnej pracy ciężkiej fizycznie, w warunkach takich, jak widzimy przy pracy na piecach, tak zwanych piecach hutniczych, więc uczyły się kiedyś całe pokolenia, teraz niestety już ta sztuka troszeczkę odchodzi w zapomnienie, na czym bardzo ubolewamy. Są to zawody, które powoli niestety są zawodami takie, które zanikają.
0: Początki zakładu szklarskiego w Piechowicach sięgają 1866 roku, kiedy Friedrich Wilhelm Heckert uruchomił tu warsztat zdobienia, rozbudowywany później o piece hutnicze. Od 2006 roku obiekt funkcjonuje jako firma rodzinna, która ratuje przed zapomnieniem unikalne rzemiosło regionu. To bardzo cieszy, bo wiele poniemieckich zakładów niestety nie przetrwało trudnego okresu transformacji i później albo zostały po prostu rozebrane, albo niszczeją i możemy je podziwiać, można tak powiedzieć. Warto ratować takie obiekty przed zapomnieniem. Niestety jest to niebywale trudne, bo wiąże się z ogromnym nakładem nie tylko finansowym, ale także czasu i taką chyba zmianą stylu życia, bo tutaj cała rodzina opiekuje się właśnie tym unikalnym rzemiosłem regionu. Zostańcie z nami po godzinie 9. Ponownie zajrzymy na Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki.

0: O krok od tragedii w Łomży sąsiedzi uratowali czterolatkę. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. W tym tygodniu czeka nas częściowe zaćmienie słońca. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Chwilę grozy w Łomży na Podlasiu. Czteroletnia dziewczynka spadła z balkonu na 5. piętrze. Jej życie uratowali sąsiedzi. Policja otrzymała zgłoszenie o dziecku, które wisi po zewnętrznej stronie barierki na balkonie jednego z bloków. Chwilę później spadło, mówi Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej w Łomży.
1: Jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
0: Gdy na miejsce dotarła karetka, czterolatka była przytomna. Razem ze swoją matką została przewieziona do szpitala. Policja ustaliła, że podczas niebezpiecznej sytuacji matka dziewczynki spała w mieszkaniu. Badanie alkomatem wykazało u niej 0,7 promila alkoholu.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Stowarzyszenie Wiosna, które co roku organizuje akcję Szlachetna Paczka, szuka wolontariuszy. Potrzeba ich jeszcze kilka tysięcy, by w grudniu, przedświątecznie, móc zorganizować weekend cudów i dostarczyć paczki z darami dla najbardziej potrzebujących rodzin czy samotnych seniorów. Pan Arek od lat jest jednym z wolontariuszy. Jak mówi, miesiące letnio-zimowe są kluczowe, bo wtedy poznaje się rodziny, które potrzebują wsparcia.
3: Generalnie praca wolontariusza polega na tym, przede wszystkim na spotykaniach się z rodzinami, na weryfikowaniu ich aktualnej sytuacji życiowej, na rozmowie, na dawaniu wsparcia. My jako wolontariusze odwiedzamy rodziny, ale to nie są rodziny, nie wiem, znajome i tak dalej, tylko które trafiają do nas z bazy danych.
0: Każda osoba rozpoczynająca wolontariat przechodzi szkolenie, otrzymuje praktyczne materiały i wsparcie doświadczonego zespołu Szlachetnej Paczki. Rolnik, który zaorał asfalt w Gliwicach, aresztowany na 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Drogowcy oszacowali straty na 400 tysięcy złotych. 60-letni rolnik w piątek ciągnikiem wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów. Twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Władze Gliwic przekonują, że cała droga należy do miasta. Nad Polską będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie słońca i chociaż dopiero stanie się to w środę, to już teraz zachęcamy do tego, aby się odpowiednio przygotować i pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. Paulina Nawrocka.
4: Patrzenie bezpośrednio na słońce to nie jest dobry pomysł, mówi Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.
5: Najbardziej przydadzą się specjalne okulary z folią, z odpowiednim filtrem certyfikowanym. Natomiast jeżeli nie mamy takich okularów, a posiadamy na przykład lornetkę, to wtedy dobrze jest użyć tak zwanej metody projekcji. Przez lornetkę przepuścić światło słońca na jakiś ekran za tą lornetką. Broń Boże, nie patrzeć nigdy przez lornetkę na słońce.
4: Zjawisko rozpocznie się około 19:15. Maksimum przypadnie tuż przed zachodem słońca.
0: Przypominamy, widowisko odbędzie się w środę.
6: Cztery minuty po godzinie 9:00 sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj upalnie, maksymalnie 34 stopnie we Wrocławiu, w Legnicy, Oławie i Strzelinie, 32 w Środzie Śląskiej, 31 w Wałbrzychu, 28 w Szklarskiej Porębie. Popada dzisiaj na Dolnym Śląsku, możliwe opady w Polkowicach i w Górze. Zagrzmi także w Wołowie i w Legnicy. We Wrocławiu aktualnie 19 stopni, temperatura rośnie, wieje delikatny wiatr, ciśnienie atmosferyczne jest niskie.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Ptaki śpiewają, ryby słuchają. To powieść Jana Dobraczyńskiego o świętym Antonim z Padwy, napisana w taki sposób, by pokazać go nie tylko jako świętego, lecz także jako człowieka pełnego pytań, napięć i poszukiwań. Nie tylko jako patrona rzeczy zagubionych, ale przede wszystkim jako uczonego, kaznodzieje i człowieka, który potrafił nadać zakonowi franciszkańskiemu ważny kierunek. Autor wydobywa z tej historii wzruszającą pokorę i duchową siłę Antoniego. To opowieść dla tych, którzy cenią literaturę religijną prowadzoną z rozmachem, ale bez patosu i chcą poznać mniej oczywiste oblicze jednego z najsłynniejszych świętych. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
8: Radio Rodzina.
9: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Już 6 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Budzimy się razem z Radiem Rodzina. Kto dopiero teraz wstaje, szczęśliwym jest na pewno. Ja wstałam po godzinie 5 i to było bardzo trudne po dwutygodniowym urlopie, kiedy można spać do woli. Na urlopie byłam na wyspie Wolin podczas urlopu i zjeździłam tam po przeróżnych malutkich wioseczkach na rowerze. No i bardzo uderzyło mnie to, kiedy na płocie bardzo małej wioski niedaleko Warnowa zobaczyłam taką wystawę zdjęć tego, jak ta wieś wyglądała przed wojną i była tam taka myśl przetłumaczona na 3 języki. Teraz ją sparafrazuję, bo nie pamiętam dokładnie, ale wspomnienia są jak perły, są zarówno klejnotami i przypominają łzy. I bardzo to było dla mnie poruszające, jak wielowarstwowa jest ta rzeczywistość, po której się poruszamy tutaj właśnie na Dolnym Śląsku czy na Pomorzu Zachodnim, gdzie te wspomnienia są przeplatane często łzami, tęsknotą za tym, co tu było, za tą ojczyzną opuszczoną, można troszeczkę powiedzieć. I wtedy zaczynamy automatycznie trochę myśleć o własnych korzeniach, o tym, skąd się wzięliśmy, gdzie są nasze pramatki, nasze dziadki, gdzie są nasze korzenie. Teraz o tym właśnie będzie ten utwór, stąd ta moja przydługa zapowiedź. Zespół Gosza, wrocławska formacja i wokalistka Gosia Tutko, która walczy z chorobą nowotworową, zbiera na płytę. Zachęcam do wsparcia jej zrzutki, bo ta choroba zaatakowała troszeczkę znienacka. To młoda wokalistka, mama dwójki dzieci. Warto wspierać jej marzenia, myślę. Pramatki, ojcowie i dziadki już teraz na antenie Radia Rodzina.

0: 15 minut po godzinie 9. Ze mną w studiu Ilona Baran. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Słyszymy się w poniedziałek, dzisiaj 10 dzień sierpnia, a dla mnie pierwszy dzień pracy po urlopie. Miło Cię widzieć, Ilona.
1: A dziękuję bardzo, Ciebie również, że widzę tą energię, tą pasję.
0: Tą opaleniznę nadmorską.
1: Dokładnie. I jeszcze ten tutaj dźwięk fal unosi się w powietrzu.
0: No tak, no tak.
1: Dobrze, zaczynamy. Trochę będzie dzisiaj dla studentów. Studia miejskie Urban Futures to nowy kierunek, który od roku akademickiego przyszłego ma być realizowany na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Oferta jest skierowana do osób, które chcą związać swoją zawodową przyszłość z projektowaniem i zarządzaniem miastami przyszłości. W pierwszym roku przewidziano 32 miejsca. Wspomniany kierunek będzie jako niestacjonarne studia drugiego stopnia. Dwuletnia nauka będzie kończyć się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. By móc podjąć studia na kierunku, trzeba być już absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych, zarządzania, architektury, urbanistyki, budownictwa, geodezji. Studia miejskie jest to propozycja właśnie dla osób, które chcą zdobyć kompetencje przyszłości. Program ma łączyć wiedzę techniczną, społeczną, technologiczną, przygotowując absolwentów do podejmowania decyzji odpowiadających na najważniejsze wyzwania tego XXI wieku. Tak czytamy w opisie przygotowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy. Uruchomienie nowego kierunku jest to odpowiedź uczelni na rosnące zapotrzebowanie specjalistów w tej dziedzinie. Absolwenci w trakcie nauki mają zdobyć właśnie kompetencje, które będą pozwalały na rozwiązania właśnie przyjazne dla mieszkańcom miast. Pozostajemy w temacie studenckim, ponieważ studenci Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu DSW stworzyli aplikację Rent Friends i to ta aplikacja ma połączyć osoby szukające mieszkania z tymi, którzy szukają współlokatora. Pomysł jest prosty i przypomina nieco taką znaną, popularną aplikację do randkowania. Użytkownik tworzy profil, odpowiada na pytania dotyczące stylu życia, a następnie może przeglądać profile potencjalnych współlokatorów i oferty mieszkań. Dlaczego taki pomysł? Jak wynika z raportu, studenci na rynku nieruchomości w 2025, aż 1/3 studentów zmienia mieszkanie co roku. Jednym z powodów mają być problemy ze współlokatorami. Różne przyzwyczajenia, poziom czystości, godziny funkcjonowania czy częste wizyty znajomych mogą sprawić, że wspólne mieszkanie szybko może przestać być wygodne. Twórcy aplikacji chcą więc, żeby przeprowadzką można było sprawdzić nie tylko cenę i lokalizację, żeby przed przeprowadzką można było sprawdzić nie tylko cenę i lokalizację mieszkania, ale również to, czy przyszli współlokatorzy do siebie po prostu pasują. W profilu właśnie można też określić dzielnicę, budżet, a także oczekiwania właśnie wspomniane dotyczące no tego porządku, ciszy i organizowania spotkań. To bardzo
0: komu
1: istotne.
0: Komu nie zdarzyło się źle trafić na współlokatora? Pamiętam, kiedyś mieszkałam z chłopakiem, który właśnie często zabierał do swojego pokoju naczynia i ja czasami musiałam po prostu się tam zakradać w poszukiwaniu jakiejś patelni zaginionej. No i to było bardzo, bardzo rzeczywiście niewygodne. Natomiast wiele ciekawych przepisów poznałam, bo on akurat był z Indii.
1: O,
0: no, coś za coś.
1: I jak przekonują twórcy projektu, czasem znalezienie mieszkania jest łatwiejsze niż znalezienie osoby, z którą można je spokojnie dzielić. I na koniec będziemy bardzo tak głowy do tyłu odchylać i patrzeć w niebo, a to już w 12 sierpnia zaćmienie słońca i takiego zjawiska nie było nad Europą od 1999 roku. 27 lat minęło od dnia, w którym całkowite zaćmienie słońca było widziane z kontynentalnej części Europy. Tym razem to elektryzujące astronomów zjawisko będzie można oglądać w całej okazałości z Hiszpanii późnym popołudniem i z Islandii na krótko przed zachodem słońca, a o której godzinie nad Polską. Całkowita faza zaćmienia będzie widoczna przez około 140 sekund w Hiszpanii, na Islandii, a w Polsce właśnie. Zjawisko będzie częściowe, a jego najgłębsza faza wystąpi w województwach zachodnich. Tarcza słońca będzie przesłonięta w 80-90%. Na terenie naszego kraju powinno zacząć się około godziny 19:00 z momentem kulminacyjnym przewidzianym przewidywanym na chwilę przed godziną 20, czyli tuż przed zachodem słońca. Tarcza słońca będzie wtedy tuż nad horyzontem, co należy uwzględnić przy wyborze miejsca do obserwacji, ponieważ na drodze do przyjemności widzowi stanąć może budynek, wzgórze, linia lasu lub inna przeszkoda przysłaniająca horyzont.
0: Czyli na jakąś górkę. Mamy tutaj we Wrocławiu trochę górek i właśnie na jedną z tych górek dobrze się wybrać, tam obserwować.
1: Tak, dobrze się wybrać i obserwować. No tutaj z naciskiem na te tereny, na województwo zachodnie. Ale jeszcze przypomnijmy, że w sierpniu czeka nas noc Perseidów z 12 na 13 sierpnia. Maksymalna aktywność meteorów z roju Perseidów. To już kiedyś opowiadałyśmy o tym. I ponoć wtedy spełniają się życzenia. Więc warto tutaj może spojrzeć w to.
0: Czyli
1: niebo.
0: To już, 12 zaćmienie,
1: moja droga, za dwa dni.
0: Za dwa dni zaćmienia, a potem od razu spadające gwiazdy.
1: No wspaniale to było.
0: Czyli mamy plan na ten week, na ten tydzień.
1: Na środę.
0: Na środę już za parę dni. No dobrze, to w takim razie co? Życzymy pięknego dnia, przygotujcie się dobrze na zaćmienie słońca i pomyślcie o życzeniach.
1: Dokładnie, a dzisiaj przygotujcie się kremy z filtrem SPV, nakrycia głowy, bo będzie gorąco.
0: I dużo wody. Do tego zachęcamy.

0: Już 30 minut po godzinie 9, a my powracamy na Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki. To fragmenty audycji Wakacje na Dolnym Śląsku. Przypominam, że w każdy weekend możecie wysłuchać naszej audycji, w której zabieramy Was właśnie różnymi szlakami Dolnego Śląska, pokazując jego ciekawe miejsca, nieznane może większości słuchaczom. No i właśnie teraz Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki. Kolejnym punktem jest Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Wyroby ceramiczne w Bolesławcu były popularne już w XVI wieku. W wyniku prac archeologicznych znaleziono ich fragmenty, a także zrekonstruowano je. O jednym z ciekawszych eksponatów opowiada Tadeusz Orawiec, kustosz Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
1: Bardzo ciekawym zbiorem jest inny zbiór archeologiczny, który prezentujemy. Zrekonstruowane naczynia i fragmenty naczyń z również śmietnika, czyli dołu odpadowego innej wytwórni znajdującej się niedaleko nas, niedaleko ówczesnego zamku bolesławieckiego. Tutaj mamy naczynia z XVI i początku XVII wieku, dzbany różnego rodzaju, flasze, co odróżnia je od innych. One były bardziej ozdobne. To nie były proste koganki, naczynia użytkowe, a one były już dekorowane na zewnątrz również, w sposób odmienny od innych środków i tutaj już możemy mówić ewidentnie o ceramice typowej dla naszego miasta, czyli ceramice bolesławieckiej, ponieważ naczynia XV-wieczne w tej formie występowały bardzo podobnie w innych ośrodkach. Tutaj te naczynia z XVI wieku były typowe już dla naszego miasta i w przypadku znalezienia tego kształtu, tej formy naczynia w innym miejscu niż Bolesławiec, jesteśmy w stanie stwierdzić, to jest Bolesławiec.
0: Kto nie zna ceramiki bolesławieckiej, to marka znana na całym świecie ze swoich wyrobów. Obecnie w mieście i okolicach działa około 30 oficjalnych i zorganizowanych producentów oraz mniejszych pracowni ceramicznych. Ja posiadam malutką kolekcję kubeczków, którą, uwaga, kupiła dla mnie moja mama na Pchlim Targu w Norymberdze i byłam bardzo zaskoczona, kiedy ją otrzymałam i dowiedziałam się właśnie, skąd pochodzi. Także ta ceramika wędruje sobie po całym świecie. Kojarzymy ją ze względu na specyficzne wzory w kolorze kobaltowym na białym tle. Jednak przez wiele lat typowe bolesławieckie wzory i kolory były nieco inne.
1: Dzisiaj mówimy o tym, że typowe dla Bolesławca jest technika dekorowania stempelkami. To jest to, co wyróżnia ceramikę bolesławiecką, ale najdłużej i najtrwalej związaną z ceramiką bolesławiecką polewą, czyli dawnym typem szkliwa,

0: było szkliwo ziemne. To była mieszanka ziem, glin, bardzo tania w otrzymaniu, ponieważ nie trzeba było do niej dokupać składników, tylko pozyskiwało się je metodą wykopywania, tak, i rozładniania. Kolor brązowy. Do tej pory on się pojawia na wyrobach produkowanych przez niektóre warsztaty bolesławieckie, a części osób do tej pory znana jest chociażby ze starszych kuchni makutra, garnek do kiszenia ogórków czy innych produktów spożywczych. Brązowe, ciężkie, oczywiście ciężkie w formie naczynia, ponieważ kamionka na ogół jest ciężka. Jej walory użytkowe to właśnie twardość i odporność na warunki atmosferyczne, ale również izolacja termiczna.
1: Jednym z najpopularniejszych wzorów na bolesławieckich wyrobach są tak zwane pawie oczka. Na naczyniach zaczęły pojawiać się jeszcze przed wojną.
0: Wzór pawiego oka pojawił się w przełomie XIX-XX wieku. Powrócił do produkcji w okresie powojennym. On cały czas funkcjonował w świadomości bolesławian i twórców ceramiki bolesławieckiej, ponieważ ceramika przedwojenna nie zniknęła po II wojnie światowej z Bolesławca. Ona cały czas funkcjonowała w domach prywatnych, funkcjonowała chociażby w muzeum i cały czas, czy do tego wzoru, czy do innych motywów technik dekorowania ceramiki bolesławieckiej, projektanci mogli się odnosić i mogą się odnosić, inspirując się nimi. Zresztą to widać niekiedy w formach, które przypominają niektóre formy serwisowe, przedwojenne. Pokazuje to też, że ceramika przedwojenna była uniwersalna czasowo, że były to formy, które przetrwały próbę czasu, bądź też dekoracje, które przetrwały próbę czasu i nadal podobają się.
1: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu prezentuje historię ceramiki od jej początków w mieście i regionie po współczesność. Nie brakuje w nim również odniesień do historii miasta. Obiekt można zwiedzać od wtorku do niedzieli i muzeum ma również swoją filię Centrum Dawnych Technik Garncarskich, gdzie można zobaczyć wystawę współczesnej ceramiki bolesławieckiej. Jeśli interesuje Was ten temat, na naszej stronie w zakładce Dolny Śląsk znajdziecie całą rozmowę z Tadeuszem Orawcem, kustoszem tego muzeum, gdzie na pewno poznacie szczegóły, a jeśli chcecie odwiedzić Centrum Dawnych Technik Garncarskich, również znajdziecie link do strony internetowej tej instytucji. Zostańcie z nami, za chwilę powrócimy na Dolny Śląski Szlak, w którym mówimy dziś o zabytkach techniki. Odwiedzimy zajezdnię numer 5 Popowice.

0: 15 minut pozostało do godziny 10. Wracamy na Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki. Teraz w planie zajezdnia numer 5 Popowice. To unikalny zabytek z techniki z 1901 roku. Być może nie wszyscy wiedzą, że właśnie wrocławskie tramwaje śpią w takim wyjątkowym miejscu. Dzisiaj pełni funkcję żywego muzeum i bezpiecznej przystani dla historycznych tramwajów i autobusów. Położony przy ulicy Legnickiej 65A, kompleks przetrwał obie wojny światowe, stając się jednym z najważniejszych punktów na industrialnej mapie Dolnego Śląska. Dzięki współpracy miasta, MPK oraz pasjonatów ze Stowarzyszenia Klub Sympatyków Transportu Miejskiego stacjonuje tu około 40 zabytkowych pojazdów, mówi Michał Wychodil, członek Klubu Sympatyków, przewodnik miejski i terenowy Dolnego Śląska.
1: Znajdujemy się na powierzchni około 7000 metrów kwadratowych. Te hale są długie, mamy część przednią hal i tylnią, które są w sąsiedztwie ośrodka, również w historycznych budynkach rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych, gdzie nawet dochodziły bocznice tramwajowe, tory. Później bardzo szybko zaczęły tutaj stacjonować tramwaje elektryczne. Ta pierwsza spółka, tłumacząc na język polski, nazywała się ciekawie, która właśnie tutaj miała swoją siedzibę, bo to było Towarzystwo Kolei Ulicznej. Zresztą taka drobnostka, ale też ciekawy szczegół, że do disiaj w języku niemieckim Straßenbahn, czyli tramwaj, to po prostu, tłumacząc dosłownie na język polski, uliczny pociąg. No i chyba wszystko się zgadza, bo kolej była pierwsza, a z tego wzięły się właściwie tramwaje. No i te tramwaje tutaj stacjonowały aż do II wojny światowej. Zmieniał się zarząd, bo najpierw były to prywatne spółki miejskie, które organizowały tą komunikację, a już po roku 45, a dokładnie w roku 46 uruchomiono tu tą zajezdnię ponownie. I do samego końca były tramwaje, a dzisiaj w ramach tworzenia też tego Muzeum Komunikacji przyszłego, miejmy nadzieję, są zarówno tramwaje historyczne, jak i zabytkowe autobusy, które znamy z wrocławskich i dolnośląskich szlaków i ulic, ale nie tylko, bo nawet z całego kraju. Mamy tutaj około 40 w sumie łącznie pojazdów, wagonów silnikowych, tramwajów, wagony doczepne, wagony gospodarcze, czyli takie specjalnego przeznaczenia technicznego, rzadziej widywane na ulicznych torach stolicy Dolnego Śląska, ale też właśnie autobusy różnych marek, które starsi, a nawet nieco młodsi znają właśnie jeszcze z dawnej rzeczywistości.
0: Wrocław dąży do przekształcenia tego miejsca w pełnoprawne Muzeum Komunikacji Miejskiej, tak żebyśmy mogli do niego zaglądać stale, bo na co dzień obiekt nie jest dostępny dla zwiedzających. Mieszkańcy i turyści mogą regularnie odwiedzać obiekt podczas organizowanych co roku dni otwartych.
1: Nie jest jeszcze dostępny dla zwiedzających, mogę tak powiedzieć, ponieważ są pewne plany, które były zapowiadane również przez miasto Wrocław. Już na początku tego roku pojawiły się kolejne informacje, bo takie są też nasze zamierzenia, aby tutaj w przyszłości powstało Muzeum Komunikacji Miejskiej. Aczkolwiek taka forma muzeum istniała tu przez laty, przez chwilę, ale była to zupełnie inna forma i jeszcze tutaj nie było takich ilości zabytkowego taboru komunikacji miejskiej, który możemy właśnie zobaczyć, ale zobaczyć możemy go też poza bramami zajezdni, ponieważ Klub Sympatyków Transportu Miejskiego gromadzi to nie tylko w celu zachowania dla potomnych i pokazania ważnej części historii Wrocławia, tego jak rodziła się ta komunikacja miejska, kiedy pojawiły się pierwsze tramwaje. Zarówno mówimy tutaj o okresie jeszcze w czasach niemieckich przed rokiem 45, ale również ciekawa i eklektyczna jest ta historia autobusów i tramwajów wrocławskich po II wojnie światowej, już pod zarządem polskim.
0: Tomasz Szymczyszyn z Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego jest także kolekcjonerem. Opowiedział nam o swojej pasji.
2: To tak się zdarza, że najpierw się kupi jeden, później się kupi drugi i później tak już leci. Chciałem sobie pojeździć trochę, no w MPK jeździłem, bardzo fajnie mi się jeździło, najlepiej karusami, jeździłem tam Jelczami, Volvami, nawet Mercedesem udało mi się trochę pojeździć, ale i karusem się jeździło najlepiej.
3: Co ma pan w swojej kolekcji?
2: Taki autobus marki węgierskiej i karus mam.
3: A czym się on charakteryzuje? Jaka jest jego specyfika? 280.
2: Bardzo wygodnie się prowadzi, jest wygodne stanowisko pracy kierowcy, bardzo dobra widoczność z kabiny. Tego w dzisiejszych pojazdach komunikacji miejskiej już nie ma niestety. Kierowca siedzi wysoko, ma odizolowaną kabinę od pasażerów, dzięki temu panuje nad pojazdem.
3: I gdzie pan nim wyjeżdża?
2: No to zależy, gdzie się trafi. Ostatnio byłem w Świeradowie. Tak złożyło się, było pod zapotrzebowanie, żeby pojechać takim autobusem. Jechało mi się bardzo fajnie. Spędziłem praktycznie cały dzień w kabinie autobusu. Pokonałem ponad 350 km.
3: A najdłuższa pana trasa?
2: To takie najdłuższe trasy, no to powiem pani, to tak było, że jak kupiłem ten autobus, no to kupiłem go w węgierskiej miejscowości Puszko-Pokladań. To jest na południowy zachód od Debreczyna, no to wsiadłem w ten autobus i jechaliśmy nim 14 godzin do Polski.
0: Mi zdarzyło się jechać takim autobusem po Wrocławiu w związku z obchodami Dnia Konstytucji 3 maja i pamiętam, że kiedy wchodził w zakręty, no to groza przetaczała się przez autobus. Wszyscy byli przerażeni, że zaraz się przewróci. Takie to były odczucia, ale tutaj też usłyszeliśmy, jak zaczyna się droga kolekcjonera. Ma się jeden, potem chciałoby się mieć drugi, no i wypadałoby mieć też trzeci. I tak po prostu to się dzieje.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Trudne rozmowy na linii Waszyngton-Teheran. Papież zwraca uwagę na sytuację w Sudanie. Dziś uwaga na upały i burze. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Nie prowadzimy ze Stanami Zjednoczonymi bezpośrednich rozmów, przekonuje szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi. Przyznał jednocześnie, że obie strony wymieniają wiadomości, ale przez pośredników. Prezydent Donald Trump przekonuje natomiast, że negocjacje trwają choć w ograniczonym zakresie. Kluczową rolę pośrednika w rozmowach dotyczących cieśniny Ormus odgrywa Oman. Ostatnio pojawiły się informacje, że Iran i Oman są bliskie uzgodnienia zasad w sprawie żeglugi.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Wołanie o pokój i pomoc humanitarną. Na trudną sytuację w Sudanie zwrócił uwagę papież Leon XIV. Mówił o tym po zakończeniu wczorajszej modlitwy Anioł Pański.
3: I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan.
4: Nadal z niepokojem śledzę tragiczną sytuację w Sudanie, zwłaszcza w mieście Al-Ubayid. Wyrażając moją duchową bliskość całemu narodowi, ponawiam apel do władz o zapewnienie ludności cywilnej korytarzy humanitarnych. Jednocześnie wzywam wspólnotę międzynarodową do wspierania wysiłków zmierzających do natychmiastowego zawieszenia broni.
1: Jak zaznaczył Ojciec Święty, wciąż napływają bolesne informacje o niewinnych ludziach zabitych i rannych na Ukrainie i w Rosji. Papież przypomniał o swojej bliskości z rodzinami ofiar rannymi oraz wszystkimi, którzy cierpią z powodu trwającego konfliktu. Nad niemal całą Polskę napływa przejściowo gorące powietrze, które na przeważającym obszarze Polski zafunduje nam dzisiaj upały, mówi o tym synoptyk Przemysław Makarewicz.
5: Temperatura maksymalna wzrośnie miejscami do około 33 stopni. Najchłodniej będzie w pasie województw północnych.
1: Do 28 stopni. Fale upałów w wielu miejscach w kraju mogą zakończyć gwałtowne burze i wichury.
5: Przez Polskę od północnego zachodu będzie stopniowo wędrował chłodny front atmosferyczny, który miejscami przyniesie gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu, lokalnie gradu, a także z silnymi porywami wiatru,
1: które mogą rozwijać prędkość 90 km na godzinę. Wtorek i środa mają być już chłodniejsze, upały wrócą w weekend. Podczas upałów turyści wchodzą do tatrzańskich stawów, szukając ochłody. Jednak, jak przypomina Tatrzański Park Narodowy, kąpiel w nich jest zabroniona. Mandat za takie wykroczenie może wynieść do 1000 zł, a po słowackiej stronie Tatr do 300 euro. W ostatnim czasie Straż Parku interweniowała m.in. wobec dwóch turystów, którzy zeszli ze znakowanego szlaku i kąpali się w czarnym stawie gąsienicowym.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: 4 minuty po godzinie 10 na Dolnym Śląsku. Dzisiaj upalnie, we Wrocławiu maksymalnie 34 stopnie, podobnie w Legnicy, w Środzie Śląskiej 32, jak i w Jeleniej Górze. Możliwe lokalnie opady deszczu oraz burze, m.in. w Legnicy, w Wołowie. Aktualnie we Wrocławiu mamy 21 stopni, temperatura rośnie, zachmurzenie jest niewielkie i wieje delikatny wiatr. Dziś nie popada, temperatura jutro natomiast będzie spadać.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: Reklama.
9: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
8: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
9: Nie mam prawka.
8: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
9: Brzmi super. Dzięki.
8: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
10: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
8: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Już 5 minut po godzinie 10 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim tym, którzy włączyli dopiero odbiorniki. Jesteśmy na 92 FM i nadajemy z serca Ostrowa Tumskiego. Przed godziną 10 zajrzeliśmy do zajezdni Popowice we Wrocławiu, bo jest ona częścią Dolnośląskiego Szlaku Zabytków Techniki. I właśnie, czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tramwaje we Wrocławiu są niebieskie? Mało kto wie, że ten charakterystyczny kolor nie jest przypadkowy, jego historia sięga pierwszych lat po II wojnie światowej i wiąże się zarówno z odbudową miasta, jak i udziałem krakowskich tramwajarzy. Na początku, przed wojną, tramwaje miały kolor kremowy, to był taki dominujący kolor, popularny w wielu niemieckich miastach i taki schemat utrzymał się również po 1945 roku. Przełom nastąpił dopiero w 1948 roku podczas przygotowań do wystawy ziem odzyskanych w ramach remontów taboru. Odnowione tramwaje zaczęto malować na niebiesko.
12: Wystawa ziem odzyskanych i hasło niebieski tramwaj zawieziecie na wystawę. W związku z WZO nabrały tempa prace porządkowe, odgruzowywanie, ale także remonty taboru. I te wyremontowane tramwaje właśnie pomalowano na kolor niebieski.
7: Wybór koloru miał również wymiar symboliczny i celowo nawiązywał do malowania tramwajów w innym polskim mieście.
12: A dlaczego na niebieski? O tym wspominał pierwszy polski powojenny kierownik zajezdni Cudzysłowiańskiej, ponieważ grupa operacyjna z prezydentem Drobnerem była sformowana w Krakowie i krakowscy tramwajarze zaczęli odbudowywać wrocławską komunikację po wojnie. I żeby podkreślić ten krakowski udział, postanowili pomalować wrocławskie tramwaje na krakowski kolor tramwajów. Bo przecież tramwaje historycznie są właśnie biało-niebieskie w Krakowie, bo takie są barwy miejskie Krakowa, biało-niebieskie. Więc to jest taka krakowska pamiątka.
7: Czyli to jest taki akcent krakowski we Wrocławiu. Jeśli nie wiedzieliście, to już wiecie, że charakterystyczne niebieskie wrocławskie tramwaje mają swoje źródło w Krakowie i zaimplementowali je tutaj krakowscy tramwajarze. My jeszcze zajrzymy za chwileczkę ponownie na wrocławski szlak zabytków techniki. Będzie to już nasza ostatnia stacja. O tym za chwilę.

0: Jacinta Omyslowicz na antenie Radio Rodzina, 11 minut po godzinie 10. Już za chwilę będziemy dla Was mieli konkurs, dwa zaproszenia na koncert, który odbędzie się już jutro, szczegóły za chwileczkę, bo przed nami ostatnia już stacja naszego dolnośląskiego szlaku zabytków techniki, tym razem Muzeum Kolejnictwa w Jaworznie Śląskiej. Przypominam, że są to fragmenty audycji Wakacje na Dolnym Śląsku. Co weekend zabieramy Was właśnie w ciekawe zakątki naszego województwa, nie wszystkim znane i myślę, że warte odwiedzenia jak najbardziej. A Muzeum Kolejnictwa w Jaworznie Śląskiej to jeden z największych kolekcji zabytkowego taboru kolejowego w Polsce. Powstało w miejscu, które w początku XXI wieku było zaniedbane i otoczone skupami złomu. Dziś przyciąga turystów z całego kraju i regularnie staje się planem filmowym. To ponad 150 jednostek taboru, 40 parowozów, 4 km torów i wagon wars, w którym do dziś serwowany jest żurek. Sama parowozownia, w której mieści się muzeum, jest niemal o 100 lat starsza od samej placówki, mówi Katarzyna Szczerbińska-Tercjak, dyrektor muzeum.
1: Wiąże się z taką trochę trudną historią, dlatego że sama parowozownia powstała w 1905 roku i jakby była niemiecką parowozownią, tutaj były obrządzane parowozy, lokomotywy, natomiast ona jakby właścicieli zmieniała podczas tego stulecia kilkukrotnie. W 1945 wiadomo, po wojnie wojska polskie weszły tutaj i była to już polska parowozownia. Następnie wiązało się też to, że parowozy zaczęły odchodzić do Lamusa i z tego stworzono lokomotywownię trzeciej klasy podlegającej pod Wałbrzych. Cały czas była to oczywiście spółka PKP. Następnie przez moment taki w 1997 roku w Polsce PKP stwierdziło, że zorganizuje muzea w takich skanseny. I to się nazywało właśnie skanseny lokomotyw parowych. W Polsce zostały stworzone takie trzy. To była Chabówka, to był Wolsztyn, no i tutaj na Dolnym Śląsku Jaworzyna Śląska. Nie potrwało to długo, nie nacieszyliśmy się parowozami na Dolnym Śląsku, dlatego że PKP zlikwidowało to miejsce. No i od 2000 roku tak naprawdę było bez żadnego opiekuna.
0: Przełom nastąpił, gdy ówczesna burmistrz Jaworzyny Śląskiej zwróciła się o pomoc do Politechniki Wrocławskiej. Inicjatywy podjął się profesor Piotr Gerber, który w 2004 roku utworzył prywatne Muzeum Kolejnictwa.
1: Podjął się trudu utworzenia w 2004 roku prywatnego Muzeum Kolejnictwa. Zebraliśmy trochę miłośników, trochę kolejarzy, no i postanowiliśmy się, że taką samozwańczą trochę rolę ratować to miejsce. Ja kończyłam studia właśnie u profesora Gerbera, no i mnie zachęcił do tego, żeby tuż po studiach zacząć też tutaj pracować. Z tego powstała coś większego, powstała Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego. No jak sama nazwa mówi, ratujemy zabytki przemysłowe i to te, które takie mniej atrakcyjne, mniej znane, to znaczy nie poświęcamy się pięknym pałacom czy pięknym kamienicom, natomiast ratujemy miejsca, to są fabryki, to są parowozownie, to są miejsca, gdzie kiedyś ludzie ciężko pracowali na to, żeby te piękne pałace powstały.
0: Zwiedzanie trwa około 3 godzin i odbywa się z przewodnikiem, który przybliża historię eksponatów oraz dawnej kolei.
1: Pierwszym elementem zwiedzania Muzeum Kolejnictwa to przewodnik i to on właśnie pokieruje przez zwiedzanie po ekspozycjach. Na ekspozycjach mamy zarówno makiety, kolejowe sale z pamiątkami kolejnictwa, gabinety naczelnika stacji i to jest wszystko chronologicznie ułożone, tak żeby człowiek mógł sobie, żeby turyści mogli poznać tą historię kolei, która tak naprawdę na świecie ma teraz już 200 lat, a w Polsce w tym roku polska kolej obchodzi stulecie.
0: Najstarszym eksponatem jest pruska lokomotywa TKH2 z numer 12 z 1996 roku, z 1896 roku, przepraszam, stojąca przy wejściu do hali parowozowni. Dziś Muzeum Kolejnictwa w Jaworznie Śląskiej jest częścią dolnośląskiego szlaku zabytków techniki i jednym z najważniejszych miejsc na mapie industrialnego dziedzictwa regionu. Byłam tam, jechałam kolejką wąskotrową. Przeżycie niezapomniane, polecam gorąco. Myślę, że no, zmieni to wasz sposób pojmowania podróżowania i to takie przyjemne turkotanie na torach potrafi uspokoić i wprowadzić taki transowy, przyjemny rytm.

0: Ja ostatnio w ramach sentymentalnej podróży po filmach dawno, dawno, dawno temu obejrzanych obejrzałam ponownie po raz enty Pretty Woman i właśnie ten utwór znajduje się na ścieżce dźwiękowej tego filmu. To był bardzo miły seans, polecam. Jest to film, przy którym naprawdę można się rozluźnić. A teraz, jeśli chodzi o muzykę, to pozostajemy przy muzyce, bo chcę zaprosić Was na koncert, który odbędzie się we Wrocławiu już jutro o godzinie 19 w Oratorium Marianum. To kolejny koncert z cyklu Wrocław Summer Classics i tym razem mowa o Vivaldi Experience. To taki koncert połączony z doświadczeniem, można powiedzieć, wizualnym. 4 pory roku i 400 obrazów. W tym samym czasie podczas koncertu odbędzie się projekcja ponad 400 obrazów mistrzów malarstwa, specjalnie dobranych do tej muzyki, które stworzą z muzyką spójną opowieść o naturze, zmieniających się porach roku i pięknie otaczającego nas świata. No i może właśnie zadaniem konkursowym będzie natura, opisanie tego, jak doświadczacie lata. Napiszcie do nas 71 48, zaczynamy od słowa rodzina, a potem opiszcie, co ciekawego doświadczacie latem. Ja byłam nad morzem, widziałam tam meduzy nieparzące, to bardzo ważne, moje dzieci to podkreślały. Można było brać je na ręce. Mają bardzo specyficzny, dość nieprzyjemny rybi zapach. W wodzie można było też zobaczyć malutkie ławice błyszczących rybek, które z daleka wyglądały jak pływające przecinki, jeden przy drugim, i one były zaganiane na te najpłytsze wody przez nieco większe ryby, których nazw niestety nie znam. I te one także tam się znajdowały. Były także coś bardzo dziwnego, jakby mini krewetki, które zakopywały się w piasku i kiedy wędrowało się przy tych najpłytszymi wodami, wyskakiwały i czasami podgryzały, chociaż mi nie zdarzyło się tego doświadczyć, ale takie lato na pewno zapamiętam. Czekam na Wasze opowieści, czeka na Was podwójne zaproszenie na jutrzejszy koncert w Oratorium Marianum. Przypominam, to Vivaldi Experience, 4 pory roku i 400 obrazów.
1: Tu Radio Rodzina.

Oj, ja tak mam zdecydowanie dzisiaj. Dzisiejszy poniedziałek jest trudny. Po długim urlopie rzeczywiście może wszystko się wydawać trudne i odbywać się nieco na odwrót. O wielu rzeczach dzisiaj zapomniałam. A tak wczesne pobudki do pracy, no nie zawsze są łatwe i przyjemne, ale ja uwielbiam wracać do Was, opowiadać Wam o różnych

rzeczach i właśnie teraz chcę opowiedzieć wam o koncercie, który już jutro i zapraszam was na niego gorąco. Mamy dla was dwa zaproszenia. Mowa o koncercie Vivaldi Experience. Jest to doświadczenie nie tylko słuchowe, nie będziemy tylko słuchać muzyki zespołu solistów Filharmonii Uniwersyteckiej, ale także będziemy oglądać obrazy. To 400 obrazów dobranych specjalnie do muzyki. Światowa sztuka, dzieła wybitnych artystów będą projektowane. My będziemy je oglądać i jednocześnie słuchać. Także jest to takie doświadczenie, jak się mówi dzisiaj, multisensoryczne. To już jutro o godzinie 19 w Oratorium Marianum w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeśli chcecie się wybrać, napiszcie nam trochę o naturze tego lata, jakiej doświadczacie. Ja byłam nad polskim morzem w Parku Narodowym w lesie i było tam przepięknie, było tam cicho i kojąco. Na przykład w lesie można było spotkać liczne żuki, ale także nieco niebezpieczne gzy, które urządliły, ugryzły w zasadzie, bo one nie mają żądła, one rozcinają skórę i wypijają krew, co wydaje się trochę straszne, ale to się dzieje naprawdę. Ugryzły mojego syna prosto w czoło, przez co zmienił się jego wygląd diametralnie w kilka dni. I taka ta przyroda była nieco właśnie drapieżna, ale także przepiękna. Czekam na wasze opowieści, jaka jest przyroda latem, jakiej doświadczacie, a zaproszenie na cztery pory roku Vivaldiego czekają.

Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej. Nobody wanted better.

0: To Oxford Drama na antenie Radia Rodzina, wrocławska formacja, 43 minuty po godzinie 10. Czy macie już plany na jutrzejszy wieczór? Jeśli nie, to przychodzimy z pomocą. Chcemy zaprosić Was na koncert. To koncert w ramach Wrocław Summer Classics. Muzyka klasyczna przez całe wakacje, a my zapraszamy Was na każdy z tych koncertów. Już jutro zespół solistów Filharmonii Uniwersyteckiej oraz Marcin Ostrowski na skrzypcach wystąpią w ramach koncertu Vivaldi Experience, 4 pory roku i 400 obrazów, które są dopasowane do zmieniającej się muzyki, zmieniających się pór roku, których będziemy doświadczać muzycznie oraz wizualnie. To będzie taka projekcja, wybrane dzieła największych malarzy, mistrzów malarstwa. Już jutro o godzinie 19 w Oratorium Marianum w Uniwersytecie Wrocławskim. Jeśli chcecie się wybrać, napiszcie nam o naturze, jakiej doświadczacie latem, co zmienia się na waszych oczach. Teraz słońce wschodzi już nieco później, to zaobserwowałam, oraz zachodzi później, może jest to wcześniej. Może to dosyć oczywiste, natomiast dni były tak długie i kiedy spędziłam je teraz nad morzem, po powrocie do miasta, to była taka dojmująca, duża zmiana. Kiedy do pracy się wstaje, jest jeszcze ciemno. Piszcie do nas 71-48, zaczynamy od słowa rodzina, czekamy na Wasze wiadomości. Mam dwa zaproszenia, albo jedno podwójne zaproszenie właśnie na ten koncert, który odbędzie się już jutro.
1: Kotlina Kłodzka 107,2 FM.

ostatnie 10 minut, by razem z nami wybrać się na koncert, na jutrzejszy koncert 4 pory roku Vivaldiego i 400 obrazów dopasowanych do tej muzyki, którą będziecie mogli usłyszeć w Oratorium Marianum o godzinie 19:00, koncert w ramach Wrocław Summer Classics. To podwójne zaproszenie, jeśli chcecie się wybrać tak, spędzić wieczór otoczeni muzyką i pięknymi obrazami mistrzów malarstwa, wystarczy do nas napisać 7148, zaczynamy od słowa rodzina i krótko opisać nam, jakiej natury doświadczacie teraz aktualnie, tam gdzie jesteście.

0: Polscy strażacy pomagają walczyć z ogniem w Hiszpanii. PiS chce wyjścia z systemu ETS. Wojsko przygotowuje się na defiladę. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Polscy strażacy pomagają w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. W sobotę wyleciała pierwsza grupa, dziś wylatuje kolejna, gotowa do walki z żywiołem. W sumie ma to być ponad 100 polskich strażaków pomagających tam rotacyjnie. W Portugalii, Hiszpanii oraz Stanach Zjednoczonych i Kanadzie trwa sezon pożarowy. Walkę z żywiołem utrudniają właśnie upały. Tomasz Orchowski o szczegółach.
1: W Stanach Zjednoczonych od soboty odnotowano ponad 180 nowych pożarów. Ogień szaleje w zachodniej części kraju, walczy z nim 30 tysięcy ludzi. W zachodniej Kanadzie pożary bardzo szybko się rozprzestrzeniają. Od wykrycia w piątek ogień podwoił swoją powierzchnię, ewakuowano tysiące osób. Sezon pożarowy trwa w najlepsze w Europie. Portugalscy i hiszpańscy strażacy walczą z kilkunastoma dużymi skupiskami ognia w strefie przygranicznej. Hiszpanię i Francję pod koniec lipca dotknęły ogromne pożary, w których spłonęły dziesiątki tysięcy hektarów roślinności.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wraca temat cen energii. Prawo i Sprawiedliwość chce stanowczych działań rządu w sprawie ETS-u, unijnego systemu handlu emisjami CO2. Zdaniem opozycji ten system powoduje wysokie ceny energii. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, nawiązał przy tym do niedawnej decyzji Senatu.
3: Po tym skandalu, kiedy Senat odmówił narodowi wypowiedzenia się w sprawie obniżenia cen energii, my składamy nasz projekt ustawy o wyjściu z ETS-u.
0: Ustawa złożona przez PiS ma uchylić przepisy przyjęte przez Sejm w 2009 i 2015 roku. Wojsko przygotowuje się do defilady na święto 15 sierpnia. Wczoraj rano na Wisłostradzie w Warszawie odbyła się próba generalna. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 różnych pojazdów. Szef Sztabu Generalnego generał Wiesław Kukuła zachęca do wzięcia udziału w tym święcie i przypomina, że wojsko nie porzuci wtedy swych codziennych zajęć.
4: Kolejne 10 tysięcy żołnierzy 15 sierpnia będzie zaangażowanych jak co dzień w ochronę polskiego nieba, wschodnia zorza, również w dalszym ciągu operacja bezpieczne Podlasie. Wojsko Polskie pomimo tego świątecznego, wyjątkowego dnia również ten dzień spędzi jak normalny dzień na służbie, dbając o bezpieczeństwo Polski i jej obywateli.
0: Defilada odbędzie się nie tylko w Warszawie. W Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie można obserwować paradę 20 okrętów Marynarki Wojennej. Najbliższa środa przyniesie dwie astronomiczne atrakcje. Jedną będzie zaćmienie Słońca, a drugą maksimum meteorytów z roju Perseidów. Zaćmienie całkowicie będzie można oglądać w Hiszpanii i Islandii. W Polsce księżyc zasłoni tarczę Słońca w 80%.
5: We Wrocławiu mamy już 30 stopni, taka wysoka temperatura, a nawet wyższa utrzyma się do godziny 19:20 i dopiero wtedy będzie powolutku spadać, a nad ranem będzie to 17 stopni, czyli też całkiem wysoko. Jutro ma przejść delikatne ochłodzenie, póki co upalnie na terenie całego województwa. Lokalnie może popadać oraz możliwe są burze m.in. w Wołowie czy w Legnicy.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę Świątek, Piątek, Niedziela. Ksiądz Boguś dalej wyjaśnia. To druga część bestsellerowej publikacji księdza Bogusława Kowalskiego, w której autor z humorem i prostotą odpowiada na pytania związane z wiarą, liturgią i codziennym życiem Kościoła. Książka prowadzi czytelnika przez cały rok liturgiczny i pomaga lepiej zrozumieć sens takich tematów jak Adwent, Komunia Święta, symbolika w Kościele czy nieważność małżeństwa. To pozycja dla osób, które lubią rzeczowe wyjaśnienia podane lekko, cierpliwie i bez nadęcia. Książka ma charakter praktycznego, przystępnego poradnika, który czyta się z uśmiechem. Jeśli szukasz lektury, która porządkuje kościelne wątpliwości i jednocześnie zachowuje pogodny ton, to ta publikacja może być dobrym wyborem. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Już 6 minut po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim, którzy teraz dopiero włączyli radioodbiorniki z Wrocławia. Nadajemy prosto z Ostrowa Tumskiego. Jesteśmy na 92 FM. Dziś upalnie we Wrocławiu. Wkrótce też dużo ciekawych wydarzeń odbędzie się w naszym mieście, m.in. Wrocławska Noc Literatury 22 sierpnia. Za chwilę opowiem więcej. Przypominam też, że dzisiaj kończy się piesza pielgrzymka wrocławska na Jasną Górę. Będziemy transmitować mszę o godzinie 16, ale o tym więcej na pewno opowie Natalia Wójcik, teraz Marek Kościkiewicz na antenie Radia Rodzina i Tylko Błękit.

0: A zamiast Błękitu może was wciągnąć jutro muzyka Vivaldiego. Jeszcze zaproszenia czekają. I teraz zmieniamy nieco zasady tego konkursu. Za chwileczkę usłyszymy fragment filmu, rozmowy z filmu. I waszym zadaniem jest odgadnąć, co to za film. Podpowiem, że to tytuł z lat 70. i bardzo koresponduje z dzisiejszą pogodą za oknem. Za chwileczkę wysłuchamy pierwszego fragmentu, a potem kolejnych. Słuchajcie.
1: Panowie, żar leje się z nieba.
2: Taka spiekota w mieście to piekło.
3: W niedzielę wybiorę się nad zalew.
4: Piolu, pojechałaby pani ze mną.
0: Czy macie pomysł, co to za film? To dość znany tytuł i jakże humorystyczny. Jeśli wiecie, 71-48 zaczynamy od słowa rodzina, a za chwileczkę wysłuchacie kolejnego fragmentu.

0: Już 15 minut po godzinie 11. Chcecie wybrać się na jutrzejszy koncert Vivaldi Experience. Cztery pory roku i niezwykła orkiestra. Dodatkowo 400 obrazów mistrzów malarstwa, które będziecie mogli zobaczyć w Oratorium Marianum już jutro o godzinie 19. Wystarczy napisać do nas 7148, jaki jest tytuł filmu, którego fragment usłyszycie już teraz, a bardzo koresponduje on z tym, co dzieje się za oknami we Wrocławiu.
1: Panowie, żar leje się z nieba.
2: Taka spiekota w mieście to piekło.
3: W niedzielę wybiorę się nad zalew.
4: Piolu, pojechałaby pani ze mną?
5: Moi znajomi mają syrenkę. Umówiłam się z nimi na wycieczkę. To miłe młode małżeństwo.
4: Nas pani nie oszuka. To pani miłe małżeństwo jest wysokim brunetem.
6: Chciałbym, żeby wicherek na jutro zapowiedział deszcz.
5: Nie jestem z cukru, nie obawiam się deszczu. Mam znakomitą parasolkę, wyrób krajowy. Kupiłam w centralnym domu towarowym. Śmiało więc mogę wyruszyć za miasto.
7: Brzydko jest być zazdrosnym, panie Janku.
0: No. To rok 1970. Panowie, żar leje się z nieba, tak? Rozpoczyna się ten znany tytuł, który zapadł wszystkim w pamięć. I żar leje się z nieba także we Wrocławiu. 71:48. Zaczynamy od słowa rodzina. Podwójne zaproszenie na Vivaldi Experience. Czekam.

0: 24 minuty po godzinie 11, 22 sierpnia odbędzie się kolejna edycja wrocławskiej, Europejskiej Nocy Literatury we Wrocławiu. To 10 miejsc, w tym roku osiedle Borek, tam będzie się odbywała właśnie ta noc. 10 wyjątkowych głosów odczyta fragmenty 10 książek. Czytania będą powtarzać się 10 razy od godziny 18. Każdy uczestnik otrzymuje mapę i sam ustala kolejność odwiedzanych miejsc. W studiu Radia Rodzina o tym wydarzeniu rozmawialiśmy z jego koordynatorką Barbarą Lisik. Europejska Noc Literatury jest z nami od 2013 roku, mówi koordynatorka Barbara Lisik.
1: Europejska Noc Literatury jest z nami od 2013 roku, więc tych edycji już całkiem sporo za nami. No i ona pojawiła się jako element obchodów, tytułu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i jej charakter, taki główny element nie uległ zmianie. Mamy 10 miejsc, jest 10 książek i 10 osób czytających. W każdym miejscu dana osoba czyta wybrany dla niej tekst. Wszystkie czytania zaczynają się o godzinie 18 we wszystkich miejscach, każde kolejne co 30 minut, więc około 15 minut mamy na przejście do kolejnego czytania. Każdy z nas, jako uczestnik, tą mapę czytań, udziału w nich wybiera sobie samodzielnie. Staramy się jako organizatorzy tutaj dobrać te lokalizacje w taki sposób, żeby można było zdążyć do wszystkich.
0: Kuratorem tegorocznej edycji wydarzenia jest Filip Zawada, pochodzący z Wrocławia artysta związany z literaturą, muzyką i sztukami wizualnymi. Barbara Lisik przybliża nam znaczenie tegorocznego hasła przewodniego wydarzenia, jakim jest wspólnota.
1: Wspólnota, czyli jak odnaleźć to, czego nigdy się nie zgubiło. No ta wspólnota w ENL-u to są te wszystkie osoby, które w jednym miejscu, trochę jak na takim koncercie, uczestniczą we wspólnym słuchaniu literatury. Na co dzień każdy z nas jest w wielu różnych, większych, mniejszych wspólnotach. No i właśnie o tym, tych wspólnot będziemy szukać w tych tekstach i je odkrywać.
0: Podczas Europejskiej Nocy Literatury 22 sierpnia usłyszymy fragmenty 10 książek. Będzie to m.in. Szyja żyrafy Judith Szalański czy Puchar od Pana Boga Oty Paweł.
1: Szyja żyrafy, Judith Szalański. I tutaj myślę, że to taki temat wspólnoty bliskiej każdemu z nas, bo szkoła. Przechodząc przez karty tej książki na pewno niejednokrotnie poczujemy właśnie ten powrót do siedzenia w ławce. Ale jest to też taki obraz, portret małego miasteczka, z którego młodzież właśnie ucieka. Osebol to jest książka autorki Marit Kapli. I są to takie poetyckie reportaże powstałe z rozmów z mieszkankami i mieszkańcami wsi Osebol, która mierzy się z takimi problemami globalizacji. Księga Ziół Sandora Marajego to jest źródło kojących i wspaniałych rad na życie. Co jeszcze? Na przykład Puchar od Pana Boga. Tutaj autor Ota Paweł. To będzie taki element sportu, czyli tej wspólnoty kibiców. Taki element też się pojawi.
0: Usłyszymy m.in. Lecha Dyblika, Maszę Wągrodzką, Mateusza Jańskiego, Olafa Lubaszenko czy Renatę Pałys. To oni będą czytać fragmenty 10 książek 22 sierpnia. Europejska Noc Literatury to także ciekawe, nie zawsze publicznie dostępne przestrzenie, które tego dnia stają przed nami otworem, które miejsca odwiedzimy w tym roku.
1: My zawsze szukamy miejsc, które udźwigną już potrzeby tutaj publiczności, czyli będą dosyć duże, bo zwykle odwiedza nas na jednym czytaniu tak 80, 90, 100 osób, często, gęsto. Więc tak, na pewno szkoły się pojawią. Będą to dwie szkoły na osiedlu Borek, numer 4 imienia generała Stanisława Maczka, to jest szkoła przy Powstańców Śląskich, numer 47 imienia Noblistów Polskich, to jest szkoła przy ulicy Januszowickiej, ale też zwiedzimy wnętrza zajezdni tramwajowej Borek, więc no to już tu totalnie niedostępne miejsce na co dzień. Oczywiście zajezdnia się otwiera w ramach różnych wydarzeń, ale będzie u nas też taka okazja. Park Południowy, o którym już wspomniałaś, będą też drugi taki plener, to ogród przy siedzibie Wrocławskiego Teatru Pantomimy przy ulicy Alei Dębowej 16. No i też będzie element również książkowy, bo zajrzymy do wnętrz Miejskiej Biblioteki Publicznej numer 44 filia przy ulicy Powstańców Śląskich.
0: Więcej informacji o Europejskiej Nocy Literatury znajdziecie na jej stronie internetowej nocliteratury.pl. Na naszej stronie w zakładce Wrocław znajduje się cała rozmowa z Barbarą Lisik, koordynatorką wydarzenia. Ja przypominam, że to już 22 sierpnia we Wrocławiu na dzielnicy Borek.

Już 35 minut po godzinie 11 to dobry moment, by zapowiedzieć zbliżające się na naszej antenie intencje o godzinie 11.45. Zapraszamy do tego, by łączyć się z nami telefonicznie pod numer 71 322 2022. Pod tym numerem czekamy na Wasze połączenia. Już teraz możecie wysyłać do nas SMS-y ze swoimi intencjami. Należy wybrać numer 71 48, a wiadomość poprzedzić słowem intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

11.45 rozpoczynamy intencje, czas wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 2022 lub pisać do nas pod numer 71 48. Wiadomość należy poprzedzić słowem intencje.

0: mamy pierwsze połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, chciałem się pomodlić w intencjach dzień czynno-błagalny. Wiadomo jest Panu Bogu. Zapłać.
0: Bóg zapłać, dziękujemy, przyłączamy się do tych intencji i pozdrawiamy. Otrzymaliśmy już kilka wiadomości z intencjami. Pierwsza z nich: proszę o modlitwę w intencji księdza Stanisława Orzechowskiego, który przez wiele lat był niestrudzonym pielgrzymem i przewodnikiem pieszej pielgrzymki wrocławskiej, aby mógł wędrować po niebiańskich szlakach razem z innymi pielgrzymami, którzy odeszli do Pana. Anna. Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
2: Szczęść Boże, ja chcę się modlić i prosić o wspólną modlitwę z podziękowaniem za wszystkie łaski, jakie otrzymujemy od Pana Boga i o błogosławieństwo na dalsze 40 i więcej lat małżeństwa dla moich, dla naszych dzieci, dla Sławka i Grażynki, oby długo, długo żyli w szczęściu, zdrowiu, pomyślności boskiej. Szczęść Boże, jak zwykle, dla Radia Rodzina, wszelkich łask. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Przyłączamy się oczywiście do tych intencji i życzymy wielu, wielu lat razem. Pozdrawiamy naszego słuchacza.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, Maria z parafii Szkodle. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za duszę czyści cierpiących, za wszystkich podróżujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof czuwa nad wszystkimi. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za pana Jerzego, panią Halinkę, panią Bogusię. Niech Maria wyprasza wszystkim potrzebne łaski. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życząc dobrego dnia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem również życzymy dobrego dnia. Przyłączamy się do tych wszystkich intencji i pozdrawiamy naszą stałą słuchaczkę.

Otrzymaliśmy kolejne wiadomości z intencjami. Proszę o modlitwę za zmarłych Jacka w 35. rocznicę, jak i za jego rodzeństwo i rodziców, aby mogli cieszyć się życiem wiecznym.

Przypominam, że do godziny 12 na antenie Radia Rodzina trwają intencje. To czas wspólnej modlitwy. Możecie dzwonić do nas ze swoimi intencjami, prośbami. 71 322 20 22. Pod tym numerem czekamy na wasze połączenia. Możecie także do nas pisać. 71 48, to jest numer, jaki należy wybrać. Wiadomość poprzedzamy słowem intencje.

Otrzymaliśmy kolejne wiadomości z intencjami o radość życia wiecznego i przebaczenie grzechów dla Heleny za zmarłych z rodziny i za duszę w czyśćcu cierpiące oraz kolejną proszę o modlitwę o deszcz dla

W intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, wszystkich katastrof, wojen, wypadków za ojczyznę i pokój na świecie, za szczęśliwe powroty pielgrzymów i błogosławione owoce pielgrzymki, za zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące, to prośba od naszego słuchacza. Jeszcze przez chwilę do godziny 12 trwają intencje na naszej antenie. To czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 2022 lub napisać do nas pod numer 71 48, zaczynając wiadomość od słowa intencje.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV, a także wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólną modlitwę.

0: Pierwszy dzwonek po wakacyjnej przerwie niebawem, a dyrektorzy mają problem. Poseł PiS zawieszony za współpracę z Grzegorzem Braunem. Policyjny apel do rolników. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Tysiące wakatów i coraz mniej chętnych do nauczania. Szkoły na 3 tygodnie przed pierwszym dzwonkiem mają poważny problem kadrowy. Jest ponad 15 tysięcy ofert pracy. Dyrektorzy coraz częściej proszą kuratorów o zgodę na zatrudnienie osób bez pełnych kwalifikacji. Skala problemu jest duża, mówi dyrektor Liceum Limanowskiego w Warszawie Andrzej Wrozemski.
1: Szukamy przez stowarzyszenia, wśród studentów. Pierwszy raz mamy taką sytuację, że nie mamy już komu przydzielić tych godzin, które pozostały.
0: Problemem są przede wszystkim zarobki. ZNP zapowiada na koniec sierpnia protest i domaga się powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową. Ryszard Czarnecki, były europoseł Prawa i Sprawiedliwości, został zawieszony w prawach członka partii za współpracę z Grzegorzem Braunem. W ugrupowaniu toczy się postępowanie o wykluczenie z niego Czarneckiego. Zwrócił się to sam prezes Jarosław Kaczyński, mówi rzecznik dyscyplinarny w PiS-ie Karol Karski.
2: Było to związane z tym, że taka konferencja międzynarodowa, której uczestniczył jednocześnie Grzegorz Braun i Ryszard Czarnecki jako osoby współprowadzące.
0: To już drugie postępowanie dyscyplinarne wszczęte wobec Czarneckiego. Pierwsze dotyczy afery w Collegium Humanum. Kończą się tegoroczne żniwa. Dla rolników to czas wzmożonych prac polowych. Dla ich dzieci czas wolny od szkoły i nauki. Dlatego służby apelują, by szczególnie zadbać teraz o ich bezpieczeństwo, bo spiętrzenie sezonowych prac w gospodarstwie zwiększa ryzyko wypadków.
3: Gospodarstwo rolne to miejsce pracy, w którym występuje wiele zagrożeń, szczególnie dla dzieci, które nie zawsze dostrzegają niebezpieczeństwo. Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
0: Przypominał młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Co najmniej 12 osób zginęło, a 39 zostało rannych w wyniku ukraińskiego ataku dronowego na cele przemysłowe i cywilne w Tartastanie, republice wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej, podała agencja Reutera, powołując się na informacje mera miasta i rosyjskich mediów. W ataku ucierpiała tamtejsza rafineria, jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie w Rosji. W ostatnich miesiącach Ukraina zintensyfikowała ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej w ramach kampanii, która spowodowała niedobory paliwa w wielu częściach Rosji.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. 31 stopni na termometrach, w odczuciu 33. Dziś jeszcze termometry wskażą nam maksymalnie 34 stopnie we Wrocławiu, więc dziś bardzo ciepły dzień. Dziś też może zagrzmieć, szczególnie w okolicach Wołowa. Tam również może popadać deszcz. Synoptycy przewidują, że ta burza pojawi się w okolicach godziny 19. I pomimo tego na Dolnym Śląsku dziś słonecznie i przyjemnie.
6: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Witajcie po godzinie 12. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Rozpoczynamy kolejny tydzień z Radiem Rodzina. Kolejne popołudnie w poniedziałek. No i dużo dobrej muzyki przed nami, a także i między innymi studio pielgrzymkowe, ale też zapraszamy Was dzisiaj na godzinę 16 na transmisję mszy świętej z Jasnej Góry. Mszy świętej, która będzie odprawiana z okazji tego, że właśnie pierwsza pielgrzymka wrocławska weszła już dziś na Jasną Górę, czy wejdzie, bo to wejście dopiero przed nami, ale więcej szczegółów już niebawem w studiu pielgrzymkowym, także zapraszam bardzo serdecznie, a tymczasem na antenie Radia Rodzina Dawid Podsiadło i kawałek Sezon.

Trwają wakacje, a wraz z nimi i wakacyjne przygody. I zdarzyć się może, że podczas różnych wypraw możemy znaleźć się w niebezpieczeństwie. Tutaj z pomocą przyjdzie nam kilka faktów, które mogą uratować nam życie. Jednym z nich to dla tych, którzy wybierają się albo są nad morzem. Otóż jeśli porwie nas morski prąd, no to nie możemy wtedy płynąć pod prąd, tak jak się mówi. Oczywiście, że nie płyń pod prąd. Płyniemy w bok. A dlaczego? Ponieważ gdy będziemy płynąć równolegle do brzegu, wydostaniemy się z wiru. Jest takie duże prawdopodobieństwo. Teraz taka ciekawostka, informacja dla tych, którzy być może będą przebywali na jakichś otwartych terenach, czy to pustyniach, czy to łąkach wielkich, czy w każdym innym miejscu. Gdy zauważymy, że włosy stają nam dęba, wtedy nie zastanawiamy się, uciekamy. Jest to znak, że powietrze jest naelektryzowane, a piorun może uderzyć w każdej chwili. Tutaj też taka rada, należy kucnąć, nie kłaść się na ziemi i trzymamy stopy razem. To na razie takie dwie ciekawostki, które mogą pomóc nam uratować się z niebezpieczeństwa. Z kolejnymi wrócimy już niedługo.

Podczas wakacyjnych wojaży zapewne nieraz zdarzy nam się zajść do lasu. Otóż w lesie również mogą czyhać na nas pewne niebezpieczeństwa. Możemy się zgubić, a jak już zgubimy się i nie mamy wody, no to już w ogóle można by powiedzieć kiszka. Jeżeli zgubimy się w lesie, no to wtedy takim sposobem na odnalezienie kierunku jest szukanie mrowiska. Otóż mrówki budują kopce po południowej stronie drzew i pni, a to może pomóc nam w określeniu kierunków świata bez kompasu. Jeżeli jesteśmy bez wody w lesie, a chciałoby nam się pić, no to wtedy trzeba zwrócić swój wzrok ku otoczeniu. Otóż trzeba obserwować ptaki, a te często lecą w stronę źródła wody. To często się dzieje o świcie i zmierzchu, więc jeśli gdzieś tam na noc utkniemy i nie będziemy mieć czego się napić, obserwujmy ptaki. Doprowadzą nas do źródła.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja. You know.

Czy zdarzało się wam mieć gęsią skórkę, na przykład podczas słuchania muzyki? Jeśli tak, no to słuchajcie, jest to oznaka tego, że wasz mózg ma unikalną strukturę, bo właśnie taka gęsia skórka podczas słuchania muzyki wynika z tego, że właśnie pomiędzy mózgiem a ośrodkiem emocjonalnym jest wyjątkowa silna sieć połączeń nerwowych. Gęsia skórka może, słuchajcie, pojawić się nawet podczas czytania książki czy słuchania inspiracji, a niektórzy nigdy nie doświadczają gęsiej skórki. Co ciekawe, gęsia skórka częściej pojawia się u osób z bardzo aktywnym układem nerwowym, który łatwo reaguje na stres lub ekscytację, a także u osób bardziej empatycznych, wrażliwych na muzykę i sztukę, mocno przeżywających emocje. Ja myślę tak sobie, że tak czuję, że jakby mi taka gęsia skórka wychodziła na skórze, ale to chyba raczej spowodowane jest przez ten wiaterek, który wpada akurat w tym momencie. Tak się dzieje. Nie mówię, że tak jest zawsze.

sercu moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Prawo i Sprawiedliwość chce, by Polska wyszła z systemu ETS. Wisła na granicy rekordowo niskiego stanu wody. Papież z wakacyjnym przesłaniem do młodych. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Wyjście z unijnego systemu ETS zakłada projekt ustawy, jaki przedstawili politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jak twierdzą, system handlu uprawnieniami do emisji CO2 podnosi ceny energii, co przekłada się na nasze rachunki. ETS uderza w polską gospodarkę, w polskie firmy, mówi Jacek Sasin z PiS.
1: Szczególnie w te branże zwane energochłonnymi, nie bez powodu zwanymi energochłonnymi, ponieważ rzeczywiście potrzebują do swojej działalności, do swojej produkcji ogromnej ilości energii. To przede wszystkim przemysł chemiczny, przemysł metalurgiczny, zbrojeniowy. Dzisiaj te branże są w całej Europie w potężnym kryzysie, a można powiedzieć, że w naszej części Europy uległy likwidacji.
0: Rządzący twierdzą, że wyjście z systemu ETS oznaczałoby wyjście z Unii Europejskiej. Wisła na warszawskim odcinku prawie wysycha. Wodowskaz bulwaru pokazuje obecnie 104 cm. To tylko centymetr więcej od najniższego poziomu w historii pomiarów, który został ustanowiony w ostatni czwartek. Promy turystyczne nie kursują. Mimo prognozowanych w stolicy burz z deszczem, szansa na poprawę sytuacji jest niewielka, bo do podniesienia poziomu Wisły potrzebne są długotrwałe opady na południu Polski. To już kolejny rok z niskim stanem Wisły w stolicy, a sytuacji nie poprawiła nawet mroźna zima, mówi warszawski pełnomocnik do spraw Wisły Jan Piotrowski.
2: Mogło nam się wydawać, że tego śniegu było więcej, natomiast to był śnieg, który spadł, a potem utrzymywał się bardzo długo mróz. Nam potrzebne są roztopy, nam potrzebne są opady śniegu stałe, które pojawiają się, potem one topnieją i dostarczają tej wody.
0: Z niskich stanów cieszą się jedynie archeolodzy, bo Wisła odsłania przed nimi artefakty i zabytki, które przez lata były ukryte.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Areszt na 3 miesiące. Rolnik, który w piątek zaorał blisko 200 metrów świeżo położonego asfaltu w Gliwickiej Ostropie, trafił do aresztu. 60-latkowi grozi nawet 10 lat więzienia, bo usłyszał zarzut niszczenia mienia o znacznej wartości. Gliwicki Zarząd Dróg Miejskich szacuje straty na blisko 400 tysięcy złotych. Prezydent miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że to nie pierwszy raz, gdy mężczyzna zniszczył własność publiczną. Zamieściła też nagranie ze zdarzenia. Według rolnika miasto buduje drogę częściowo na jego ziemi. Urzędnicy jednak dementują te informacje. Papież zachęca młodych, by czerpali przykład ze świętych. Wczoraj z okna Biblioteki Pałacu Apostolskiego zwrócił się do nich, do młodych, którzy w czas wakacji poświęcają na formację duchową i budowanie przyjaźni.
4: W tych dniach kalendarz liturgiczny stawia przed nami kilkoro wspaniałych postaci świętych mężczyzn i kobiet. Zachęcam was, byście lepiej ich poznali. Wielkiego świętego Dominika, założyciela zakonu kaznodziejskiego, świętą Teresę Benedykty od Krzyża, świętego Wawrzyńca, świętą Klarę z Asyżu. Drodzy młodzi, dajcie się porwać przykładowi tych wspaniałych świadków Ewangelii.
0: Miniony czwartek papież modlił się z młodymi ludźmi na międzynarodowym spotkaniu w Asyżu.
5: Już czas na prognozę pogody. W Radiu Rodzina 32 stopnie na termometrach, w odczuciu 34, robi się nam coraz cieplej. Mniej więcej w okolicach godziny 15 termometry wskażą taką maksymalną dzisiejszą temperaturę we Wrocławiu, czyli 34 stopnie. 34 stopnie nie tylko we Wrocławiu, ale również w Oławie, Oleśnicy, Wołowie, w pozostałych miejscowościach 32, 33, czyli generalnie bardzo ciepło, dziś też bardzo słonecznie.
6: Reklama.
7: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
9: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Już prawie 6 minut po godzinie 13. Natalia Wójcik, witam Was ponownie. Już za chwileczkę zapraszam Was na studio pielgrzymkowe. O 13.10 rozpoczynamy. No i sprawdzimy, jak blisko Jasnej Góry są już pielgrzymi, ale też i porozmawiamy oczywiście troszkę z pielgrzymami. Na koniec zapraszam też na rozważania dla pielgrzymów duchowych. Jednak na początek tej godziny Anita Lipnicka, kawałek Moje oczy są zielone już teraz na naszej antenie.

0: 13.10 już na zegarach, a więc zapraszam Was już teraz na Studio Pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Studio Pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: przyszłam odprowadzić wszystkich młodych ludzi i tych takich, którzy są też po 50, którzy zawierzyli po prostu swoje życie Panu Bogu i razem z Panem Bogiem chcą podążać. Nie mam specjalnie osoby, którą bym odprowadzała, ale bardzo jestem z nimi tak duchowo i na pewno będę pielgrzymować razem z aplikacją.
1: Dlaczego pielgrzymujecie? Dlaczego idziecie w tym roku na pielgrzymkę i który to już jest wasz raz?
2: Kacper.
3: Kuba.
2: Pierwszy.
3: Ja trzeci.
2: No ja poprzednie 2 lata chciałem iść, ale nie miałem możliwości, a w tym roku w końcu się udało i tak wyszło. Chciałem zobaczyć, jak to jest i sprawdzić siebie, czy dam radę.
3: W mojej rodzinie wszyscy pielgrzymowali, dlatego poszedłem pierwszy raz, bo chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Spodobało mi się, akurat pielgrzymowałem pierwszy raz też przed maturą i obiecałem sobie, że jak zdam, to pójdę jeszcze raz. No i zdałem, więc poszedłem drugi raz. No, a w tym roku brat chciał iść, więc znowu jest okazja, żeby iść i idę trzeci raz.
1: A z której jesteście grupy?
3: Czwartej.
1: Co jest fajne w pielgrzymowaniu?
3: Mnie od początku zachwyciło to, jaka wspólnota tu się tworzy. Jak jest, każdy jest dla siebie życzliwy, miły, pomocny. To mnie urzekło najbardziej.
4: Filip z 4 i 7 jednocześnie.
1: Wow, 2 w 1. Dlaczego idziesz na pielgrzymkę i który to już twój raz?
4: Który to jest mój raz? To jest świetne pytanie. 19, ponieważ to jest mój sposób na życie. To jest mój kościół, taki, który kocham. Kościół pielgrzymujący, kościół w drodze, kościół żywy, kościół młody. I chcę go doświadczać w jego najpiękniejszej formie. Myślę, że droga. To droga jest najpiękniejsza i to droga, którą tworzymy wspólnie.
5: Łucja i drugi albo trzeci.
1: Co jest fajne w pielgrzymowaniu?
5: Iście do Częstochowy i spanie w namiocie.
6: Cześć, jestem Kuba. Na pielgrzymce jestem Oranem. Musiałbym szybko policzyć, nie pamiętam, ale chyba już 4, 5, może jakoś tak. Dlaczego pielgrzymuję? Bo kocham ten klimat oraz to, że mogę być tu przy bliskich dla mnie osobach. Jedną z nich jest Bóg. Ale poza nim oczywiście są moi przyjaciele. Ja myślę, że ta radość, jaką niesie wspólnota i wspólny cel oraz przestrzeń na to, żeby poukładać sobie samego siebie duchowo, jeżeli chodzi o relacje i tak dalej.
1: Anna, który raz na pielgrzymce?
7: Wrocławskiej 2.
1: Dlaczego pani pielgrzymuje?
7: Bo to jest taka moja, wiem, potrzeba. Mam różne intencje. Chciałabym też przede wszystkim podziękować za otrzymane łaski w tym roku. No i powierzyć się Maryi kolejne lata swojego życia.
1: Ola.
8: Kasia.
1: Który raz na pielgrzymce?
8: Pierwszy.
9: Też pierwszy.
8: Miałyśmy taki pierwszy rok studiów, więc taki trochę cięższy czas i tak trochę powierzyłyśmy sobie te trudy, sesje i właśnie powiedziałyśmy, że jak damy radę, to właśnie no tak podziękujemy i pójdziemy na tą pielgrzymkę, więc zdecydowałyśmy się właśnie i jesteśmy tutaj.
9: Tak, no właściwie to taki sam mamy powód i też uznałyśmy, że razem pójdziemy, że będzie fajnie i no jesteśmy.
1: A co studiujecie?
8: Ja socjologię.
9: A ja budownictwo.
1: Co was zachwyca w tym pielgrzymowaniu?
8: Na pewno taka trochę ekscytacja. Na pewno bardzo mi się podoba, że tu jest tak wiele ludzi i w różnym wieku, że to właśnie tak trochę zrzesza. Mam wrażenie te pokolenia, że tu widziałaś, nie rozmawialiśmy z jakąś starszą panią, że właśnie my jesteśmy studentkami, że tu jest w ogóle dużo dzieci, ludzi w średnim wieku i właśnie to jest po prostu niesamowite, że naprawdę ci wszyscy ludzie jakby idą w jednym celu i jesteśmy tutaj razem. Bardzo to jest fajne.
9: I że właśnie też ludzie idą taką dużą odległość, a pomimo tego i tak no dają radę. I myślę, że to jest bardzo też takie zachęcające na następne właśnie wyjścia, że pomimo tego, że jest ciężko, to potem się i tak dobrze wspomina i chce się pójść jeszcze raz.
1: A z której jesteście grupy?
8: Z 7.
1: Dlaczego 7?
9: No bo właściwie z Wrocławia i my też jesteśmy z Wrocławia i z okolic, więc...
8: Przeczytałyśmy opis, nam się spodobał, tak. Więc zapisałyśmy. Przeglądałyśmy i stwierdziliśmy, tak, że jest najfajniejszy.
10: Pierwszy, dlatego miałam taką potrzebę. Musiałam, dziękuję Bogu za to, że tu mogę iść. Radość wszystkich uczestników. Chciałam zobaczyć, zawsze podziwiałam jakoś, nigdy się nie mogłam wybrać. Jestem szczęśliwa, że idę, tylko żebym doszła.
11: Pierwszy, Alicja. I chciałam pójść na pielgrzymkę, no bo chciałam spędzić jakby dużo czasu z Bogiem i z rodziną.
1: I jak ci się podoba?
11: Bardzo mi się podoba. Fajnie jest.
12: My tylko kawałek.
1: No i bardzo dobrze, i ten kawałek też się liczy.
12: Tylko podprowadzamy takie ładowanie akumulatorów. I ta atmosfera taka, no udziela się, nie? Śpiewy, modlitwy, to wszystko jest takie, no w październiku drugi raz.
13: Julia.
1: Który raz na pielgrzymce?
13: Drugi.
14: To jest radość i wspólnota. Mam intencje od różnych i ludzi i od siebie też.
15: Diakon Szymon Gil, salezjanin. Czwarty, jeżeli chodzi o taką pełną pielgrzymkę. Dlaczego warto? Bo na pielgrzymce widać pięknie, czym jest Kościół, że wspólnie idziemy razem do Pana Jezusa, do Matki Bożej i w ten sposób też możemy właśnie tworzyć tą wspólnotę, doświadczyć tego Kościoła. Dziękujemy przede wszystkim za modlitwę. Cieszymy się, że razem z nami się łączycie i też mam jakieś takie przekonanie, że no, udział tych pielgrzymów jest rzeczywiście taką wielką łaską, że Pan Bóg też na to bardzo pięknie patrzy. No i dziękujemy Wam za każdy miły gest, każdą modlitwę, za wszelkie dobro, jakie robicie dla pielgrzymki.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Mamy dziś 8 dzień pieszej pielgrzymki wrocławskiej, czyli dzień, na który wszyscy pielgrzymi czekali. Piesza pielgrzymka wrocławska jest już w Częstochowie, a ze mną na łączach telefonicznych ksiądz Tomasz Płukarski, główny przewodnik pieszej pielgrzymki wrocławskiej. Halo, halo, szczęść Boże!
2: A szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam z Częstochowy. Z daleka widać już wieże Jasnej Góry. Jeszcze nam zostało kilka kroków do Alei Najświętszej Maryi Panny, kiedy na wprost pielgrzymi wejdą, ale no to, co się teraz tu dzieje na ulicach Częstochowy, słowami wydaje mi się jest trudno opisać, bo radość pielgrzymów po tych 8 dniach wędrowania na Jasną Górę jest po prostu ogromna. Ja sobie tak myślę, skąd ci pielgrzymi mają tyle siły? Przecież 3 pierwsze dni ogromny upał. Kolejne dni ta też nie oszczędzały, a pielgrzymi cały czas idą z radością, z uśmiechem, z intencjami do Maryi i naprawdę piękna, wspaniała atmosfera.
1: My tą radość troszeczkę w tle coś słyszymy, jakieś odgłosy, ale właśnie, powiedział ksiądz, że już niedaleko na Jasną Górę, jak przechodzicie tak ulicami Częstochowy, czy mieszkańcy tego miasta wychodzą, witają was jakoś?
2: O tak, jest bardzo miło, bardzo serdecznie. Machają kierowcy, którzy przejeżdżają samochodami. Teraz przechodzę koło sklepu, no znanego, Biedronka. Ludzie patrzą i również pozdrawiają. Także w tej części Częstochowy, w której my wchodzimy, właściwie jest tylko 2-3 duże pielgrzymki. Przechodzą, także ta część miasta rzeczywiście tak na co dzień nie widzi pielgrzymów idących, a my jesteśmy rzeczywiście no bardzo, bardzo sporą pielgrzymką. Niektóre grupy mają w tej chwili ponad 200 pielgrzymów, a grup razem ze służbami jest 12 grup.
1: Nie da się więc nie zauważyć pielgrzymki.
2: Oczywiście, że tak.
1: Wspomniał ksiądz, że na Jasną Górę już bardzo blisko. Na którą godzinę planowany jest moment wejścia?
2: Przed godziną 14, myślę, że może tak za 5, za 10, koło pielgrzymki pojawi się w figurze Matki Bożej przed samymi wałami. Około 14, myślę, że w miarę punktualnie rozpocznie się prezentacja grup, przywitanie pielgrzymów i wtedy pielgrzymi przejdą do kaplicy Matki Bożej i około 14:20 wejdą do kaplicy. Oczywiście te 12 grup będzie przechodziło około godziny czasu przez kaplicę, tak aby spojrzeć Matce Bożej na chwilę w oczy i być takimi właśnie dziećmi, które przyszły do swojej mamy.
1: Czyli każdy z pielgrzymów będzie miał chwilę, tak sam na sam, że tak powiem, w kaplicy.
2: O tak, o tak. Ta chwila niestety nie może być za długa, bo pielgrzymów w ogóle, wiadomo, jest sporo, również takich indywidualnych. Ojcowie Paulini dali nam taką właśnie godzinę z malutkim hakiem i ten czas wykorzystamy, aby pielgrzymka przeszła.
1: Tak jak powiedzieliśmy dziś, ten najbardziej wyczekiwany dzień, bo Jasna Góra jest już tak blisko, ale myślę, że dziś również nie brakowało konferencji w drodze. Nad czym szczególnie pochylaliście się dziś podczas konferencji, podczas modlitwy?
2: Tak, dzisiejszy dzień rzeczywiście jest takim typowym dniem pielgrzymkowym. 4 etapy, 3 odpoczynki, które ten czas jest właśnie bardzo takim czasem dziękczynienia. Oczywiście ostatnie słowo, ale też rano, jak zawsze, godzinki, śpiew, modlitwa uczniom. Natomiast konferencje szły generalnie w temacie dziękczynienia. Takiego dziękczynienia, aby otworzyć serca przed Panem Bogiem za to wszystko, co On dobrego dla nas zrobił. Rzeczywiście to się dzieje.
1: Ksiądz jako główny przewodnik wędrował po grupach podczas tej pielgrzymki. O czym mówili pielgrzymi, gdy ksiądz z nimi rozmawiał?
2: Ja każdą grupę odwiedziłem, nawet, no wiadomo, niektóre kilka razy. Odwiedziłem na to, żeby też uczyć się od pielgrzymów. To nie jest tak, że tylko księża, tylko konferencjoniści głoszą słowo, ale też widać, jak pielgrzymi chłoną wiarę, chłoną Pana Boga, bo przecież pielgrzymka jest taką piękną przestrzenią, której warto, znaczy bardzo łatwo dostrzec. doświadczyć Pana Boga i dlatego oni też o tym się dzielą, o tym mówią. Myślę, że też wiele osób się wyspowiadało. Nie tylko w czasie nabożeństw pokutnych, tu uwielbienia, nie tylko stacjonarnie przed mszą świętą, ale najwięcej pielgrzymów wyspowiadało się w trasie, kiedy księża idą na końcu grup i rzeczywiście służą w konfesjonałach takich ruchomych.
1: Czy jest coś, co właśnie wziął ksiądz od pielgrzymów, od tego, co oni mówili?
2: Ja jako ksiądz, który szedł z innymi pielgrzymami, odbieram takie proste rzeczy. Pokój, dobro, ogromną życzliwość, dobroć. I no, jestem księdzem, który oczywiście no, nie jest tam bliżej organizacji, ale to jest tak, właśnie to tak wraca, taka dobroć, życzliwość. Ludzie pozdrawiają. Taka naturalna dobroć, której być może nam czasami w codziennym życiu brakuje.
1: 46. Pierwsza Pielgrzymka Wrocławska no już wielkimi krokami dobiega końca. Jaka ona jest i jak ją ksiądz zapamięta? Takie słowo podsumowania.
2: Ja ją zapamiętam jako bardzo spokojną. Bo zawsze te sprawy organizacyjne, no oczywiście nas organizatorów obciążają. No drobnostki się zawsze się zdarzają. Natomiast od tej strony organizacyjnej bardzo dla mnie to była spokojna pielgrzymka. I za to jestem Panu Bogu bardzo wdzięczny. Natomiast takie rozmowy z pielgrzymami, jeśli ktoś przychodzi i mówi, proszę księdza, ten wieczór modlitwy był dla mnie najważniejszy, bo spotkałem Pana Boga, to ten cały wysiłek, ogromny trud, który my jako pielgrzymi podejmujemy, jest jakby potwierdzeniem tego, że rzeczywiście Pan Bóg jest, działa i ludzie przez pielgrzymkę są rzeczywiście podniesieni.
1: I jak możemy podsumować 46. Pierwszą Pielgrzymkę Wrocławską w liczbach?
2: Podobnie jak w ubiegłym roku, w pierwszej pielgrzymce wrocławskiej przyszło w tym roku około 1500 osób w 12 grupach i diecezjalnych, i zakonnych, pod przewodnictwem księży i sióstr zakonnych. Bardzo sporo jest dzieci, młodzieży. Mam wrażenie, że coraz więcej na naszej pielgrzymce mamy właśnie młodych ludzi. To rodzi ogromną nadzieję. Natomiast ci, którzy są, można powiedzieć, weteranami naszej pielgrzymki, bardzo dzielnie idą, pomagają, wspomagają i dają nam też taką nadzieję, że to, co czynimy dla pielgrzymki, ma ogromny sens.
1: Czy zdarzyło się coś, co szczególnie jakby zapadnie księdzu w pamięć? Jakiś taki może drobny moment, drobny gest?
2: Ja bardzo lubię słuchać intencji różańcowych. I w jednych z intencji, nie pamiętam, w której grupie szedłem, słyszę taką intencję. Panie Boże, proszę o łaskę czwartego dziecka. W tym roku, jak powiednik, jest bardzo dużo rodzin, ale ja mam wrażenie, że ten rok jest

0: Możemy powiedzieć, że rośnie nam naprawdę wielu młodych pielgrzymów.
1: A to tak, jak najbardziej. Bardzo dużo dzieci. Tak sobie trochę myślę żartobliwie, że może by się jakieś przedszkole pielgrzymkowe przydało kiedyś na pielgrzymce, zwłaszcza może na jakimś etapie odpoczynku, żeby też dzieciom no tak umilić ten czas odpoczynku, prawda? Bo czasami jest las, nie ma placu zabaw, prawda? Także jakby był jakiś przenośny plac zabaw, to ja bym bardzo chętnie go tutaj dzieciom na pielgrzymce podarował, żeby dobrze się czuły.
0: To tak na koniec naszego dzisiejszego łączenia. Jakie przesłanie lub myśl z dzisiejszego dnia możemy przekazać słuchaczom Radia Rodzina i pielgrzymom duchowym?
1: Myślę, że na Jasną Górę do Matki Bożej przychodzimy rzeczywiście jako uczniowie i misjonarze. Umocnieni słowem, czyli naszą wiarę, przesłuchanie słowa, konferencje, oczywiście kazań księży biskupów. Czujemy się umocnionymi uczniami, ale jednocześnie misjonarzami posłanymi w świat. Pewnie nie pojedziemy ani do Afryki, ani do Ameryki Południowej jako tacy typowi misjonarze, ewangelizatorzy, ale każdy z nas od jutra, od wtorku, w swoim domu, środowisku może świadczyć o Panu Bogu. I to proste słowa, proste gesty, uczenie się tego, że tematy, o których rozmawiamy, mogą być różne i również temat bardzo ważny, jakim jest rozmowa o Panu Bogu. I myślę, że tego w tym roku na pielgrzymce się uczyliśmy, żeby rozmowa o Panu Bogu była dla nas naturalna.
0: I myślę, że z tym przesłaniem możemy zostawić słuchaczy Radia Rodzina i pielgrzymów duchowych. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten czas, który spędziliśmy z wami w drodze, choć towarzysząc przez fale radiowe. No i też prosimy o modlitwę w czasie mszy świętej, która dziś o godzinie 16.
1: Rozpocznie się na wałach jasnogórskich pod przewodnictwem naszych księży biskupów. I oczywiście pamiętamy w modlitwie o całej archidiecezji na czele z księdzem arcybiskupem.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za relację stresy. Ksiądz Tomasz Płukarski, główny przewodnik pierwszej pielgrzymki wrocławskiej, był z nami na łączach telefonicznych. Dziękujemy, no i wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże, szczególnie wszystkich duchowych uczestników naszej pierwszej pielgrzymki, którzy otaczali nas modlitwą. Bardzo, bardzo za to wam dziękujemy.
2: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Konferencje dla duchowych uczestników pieszej pielgrzymki wrocławskiej Uczeń Misjonarz. Dzień 8. 10 sierpnia. Jezioro do Jasnej Góry. Kościół w drodze, żar świadectwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oto dochodzimy do ostatniego dnia naszej wspólnej duchowej wędrówki. Chociaż ta konferencja nie ma mieć charakteru pełnego podsumowania, warto dokonać pewnego krótkiego zestawienia tego, cośmy razem przeszli. Coś już dokonało się w każdym pielgrzymie, w jakiś sposób się przemienił, a teraz powróci do swojej codziennej rzeczywistości. Od nas samych zależy, czy ta przemiana zaowocuje w naszym dalszym życiu. Ta ostatnia konferencja ma służyć umocnieniu świadomości potrzeby świadczenia we własnym środowisku jako pierwszej i najważniejszej przestrzeni ewangelizacyjnej. Chcemy dziś zachęcić do troski o własne wnętrze i własną wciąż trwającą przemianę, a dopiero później do podejmowania działań skierowanych na zewnątrz. Bardzo ważne jest wezwanie do odwagi, zamiast stałego lęku przed niedostateczną formacją osobistą, który potrafi paraliżować wielu ludzi dobrej woli. Słowo Boże. Fragment dnia z Dziejów Apostolskich. Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu, a wierzących coraz bardziej przybywało, tłumy mężczyzn i kobiet dla Pana. Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. Ten fragment zaczyna się od wzmianki o znakach i cudach, które w większym bądź mniejszym stopniu mogą być udziałem działań każdego z nas, pielgrzymów. Bo nawet najdrobniejszy gest może być znakiem miłości Boga do ludzi i udziałem w Jego ofiarności. Nie potrzeba spektakularnych cudów, by być narzędziem Bożej łaski w życiu drugiego człowieka. Dalej wskazanie na jedność wspólnoty jest wciąż aktualnym wezwaniem do troski o wspólnotę, w tym w szczególności o wspólnotę parafialną, do której każdy z nas powróci po tej pielgrzymce. Ostatecznie taka postawa świadczenia, podobnie jak w Dziejach Apostolskich, sprawi wzrost wspólnoty. Nawet jeśli będzie to wzrost mniej dynamiczny, mniej widoczny na pierwszy rzut oka niż w pierwotnym kościele. Teksty paralelne. Pierwszym z proponowanych tekstów jest fragment z proroctwa Jeremiasza, w którym prorok zmaga się ze swoim powołaniem. Ma to nam wykazać, że misja zawsze jest pewnym zmaganiem w trzech wymiarach. Z tym, który posyła, z samym sobą, zwłaszcza z kwestionowaniem własnych zdolności i brakiem odwagi, oraz z tymi, do których jesteśmy posłani, a którzy niekoniecznie chcą nas słuchać. Ewangelia świętego Mateusza wzmacnia ten przekaz, ukazując, że wszelkie, nawet drobne cierpienie jest udziałem w życiu samego Jezusa. Przywołanie listu do Galatów: już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus, winno służyć wskazaniu, że w pewnym sensie nie ma już powrotu do stanu sprzed tej łaski. Zarówno chrzest i bierzmowanie, jak i sama przebyta pielgrzymka sprawiają, że mamy dziś świadomość bycia uczniem misjonarzem. Kościół w drodze. Warto podkreślić, że ta pielgrzymka uwypukliła, a wielu z nas na nowo zarysowała obraz Kościoła, który jest w drodze. Różne momenty szlaku, trud, deszcz, radość wspólnego śpiewu, chwile ciszy, rozmowy przy ognisku, czegoś nas nauczyły w odniesieniu do całokształtu życia wiary i wspólnoty. Uczeń misjonarz jest powołany właśnie do takiego życia, przepełnionego prostotą i byciem w drodze, przez co nie jest on przywiązany do niczego poza tym, co konieczne. Żar świadectwa. Pielgrzym w jakimś momencie szlaku może doświadczyć chwili, którą roboczo można nazwać doświadczeniem Boga. Tego drobnego doświadczenia duchowego, które rozpala serce. Ten żar trzeba podtrzymać, wracać do tej chwili i budować na niej dalsze życie duchowe. Podkreślenie tego nie może jednak prowadzić do sentymentalizmu, do zamknięcia tego przeżycia wyłącznie dla siebie. Ma ono pobudzać do dzielenia się z innymi. Pielgrzymka stała się strugą światła, wędrującą z Wrocławia do Częstochowy. A każdy pojedynczy pielgrzym i każdy z nas, duchowy uczestnik, jest pochodnią, zdolną zapalić kolejne, jeśli tylko wytrwa w tej żarliwości po powrocie do codzienności. Podsumujmy to wszystko wezwaniem do przetworzenia w sobie wszystkiego, co zaszło przez te dni, aby ta pielgrzymka trwała nadal i owocowała w naszym życiu aż do kolejnej pielgrzymki za rok. Nie pozwólmy, by te dni zostały zamknięte w pięknych wspomnieniach. Niech staną się fundamentem konkretnych postanowień, częstszej modlitwy, zaangażowania w parafii, odwagi w dzieleniu się wiarą. Niech Maryja, Matka Kościoła, która czeka na nas na Jasnej Górze, przyjmie tę duchową i fizyczną drogę każdego z nas i uczyni z każdego prawdziwego ucznia misjonarza swojego Syna. Amen.
0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

6 minut pozostało nam do godziny 14. O 14 w Radio Rodzina zapraszam Was na Radiowy Klub Seniora. No i już teraz powiem Wam, o czym będziemy rozmawiać. Naszym gościem będzie Katarzyna Uczkiewicz, rzeczniczka prasowa Ossolineum. No i właśnie porozmawiamy o ofercie dla odwiedzających Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, a także Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, bo są to m.in. wystawy stałe i czasowe, warsztaty międzypokoleniowe, a także cykl muzealni, pasjonaci i bezpłatne kino. No i troszeczkę tutaj na ten aspekt seniorów oczywiście uwagę zwrócimy bardzo serdecznie. Zapraszam Was o 14.10. Rozpoczynamy.

0: Prawo i Sprawiedliwość chce, by Polska wyszła z systemu ETS. Wisła na granicy rekordowo niskiego stanu wody. Papież z wakacyjnym przesłaniem do młodych. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Wyjście z unijnego systemu ETS zakłada projekt ustawy, jaki przedstawili politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jak twierdzą, system handlu uprawnieniami do emisji CO2 podnosi ceny energii, co przekłada się na nasze rachunki. ETS uderza w polską gospodarkę, w polskie firmy, mówi Jacek Sasin z PiS.
1: Szczególnie w te branże zwane energochłonnymi, nie bez powodu zwanymi energochłonnymi, ponieważ rzeczywiście potrzebują do swojej działalności, do swojej produkcji ogromnej ilości energii. To przede wszystkim przemysł chemiczny, przemysł metalurgiczny, zbrojeniowy. Dzisiaj te branże są w całej Europie w potężnym kryzysie, a można powiedzieć, że w naszej części Europy uległy likwidacji.
0: Rządzący twierdzą, że wyjście z systemu ETS oznaczałoby wyjście z Unii Europejskiej. Wisła na warszawskim odcinku prawie wysycha. Wodowskaz bulwaru pokazuje obecnie 104 cm. To tylko centymetr więcej od najniższego poziomu w historii pomiarów, który został ustanowiony w ostatni czwartek. Promy turystyczne nie kursują. Mimo prognozowanych w stolicy burz z deszczem, szansa na poprawę sytuacji jest niewielka, bo do podniesienia poziomu Wisły potrzebne są długotrwałe opady na południu Polski. To już kolejny rok z niskim stanem Wisły w stolicy, a sytuacji nie poprawiła nawet mroźna zima, mówi warszawski pełnomocnik do spraw Wisły Jan Piotrowski.
2: Mogło nam się wydawać, że tego śniegu było więcej, natomiast to był śnieg, który spadł, a potem utrzymywał się bardzo długo mróz. Nam potrzebne są roztopy, nam potrzebne są opady śniegu stałe, które pojawiają się, potem one topnieją i dostarczają tej wody.
0: Z niskich stanów cieszą się jedynie archeolodzy, bo Wisła odsłania przed nimi artefakty i zabytki, które przez lata były ukryte.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Areszt na 3 miesiące. Rolnik, który w piątek zaorał blisko 200 metrów świeżo położonego asfaltu w Gliwickiej Ostropie, trafił do aresztu. 60-latkowi grozi nawet 10 lat więzienia, bo usłyszał zarzut niszczenia mienia o znacznej wartości. Gliwicki Zarząd Dróg Miejskich szacuje stratę na blisko 400 tysięcy złotych. Prezydent miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że to nie pierwszy raz, gdy mężczyzna zniszczył własność publiczną. Zamieściła też nagranie ze zdarzenia. Według rolnika miasto buduje drogę częściowo na jego ziemi. Urzędnicy jednak dementują te informacje. Papież zachęca młodych, by czerpali przykład ze świętych. Wczoraj z okna Biblioteki Pałacu Apostolskiego zwrócił się do nich, do młodych, którzy w czas wakacji poświęcają na formację duchową i budowanie przyjaźni.
4: W tych dniach kalendarz liturgiczny stawia przed nami kilkoro wspaniałych postaci świętych mężczyzn i kobiet. Zachęcam was, byście lepiej ich poznali. Wielkiego świętego Dominika, założyciela zakonu kaznodziejskiego, świętą Teresę Benedykty od Krzyża, świętego Wawrzyńca, świętą Klarę z Asyżu. Drodzy młodzi, dajcie się porwać przykładowi tych wspaniałych świadków Ewangelii.
0: Miniony czwartek papież modlił się z młodymi ludźmi na międzynarodowym spotkaniu w Asyżu.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie 33 stopnie temperatury cały czas i jeszcze rosną dziś wysokie temperatury w okolicach 35 stopni na Dolnym Śląsku. Jednak kolejne dni, to już myślę dobra wiadomość, będą nieco chłodniejsze, bo jutro do 24 stopni, w środę 25, no i dopiero pod koniec tygodnia temperatury powrócą w okolice 30 stopni.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Trylogia Sercowska to seria książek Weroniki Pawlak. Trylogię tworzą tytuły Nie całuj się pod kapliczką, Pokochaj mnie pod uniwersytetem oraz Poślub mnie nad rzeką. Młodzieżowa historia łączy wątki szkolne, rodzinne i duchowe z wyraźnym akcentem na relacje, przyjaźń oraz dojrzewanie bohaterów. Opowieści pełne niezapomnianych spotkań i ukradzionych pocałunków, a zarazem historii z tajemnicą, która stopniowo odsłania bardziej złożone rodzinne tło wydarzeń. To propozycja dla tych, którzy szukają lekkiej w formie, ale niebanalnej opowieści o uczuciach, wartościach i trudnych wyborach. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
3: Tu Radio Rodzina. Rodzina. Rodzina.
5: Witam was serdecznie po godzinie 14. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już teraz zapraszam was na Radiowy Klub Seniora, który o 14.10, a naszym gościem będzie Katarzyna Uczkiewicz, rzeczniczka prasowa Ossolineum, i porozmawiamy o ofercie Ossolineum i Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu dla odwiedzających. Bardzo serdecznie zapraszam. O 14.10 rozpoczynamy audycję.

0: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
1: Ossolineum we Wrocławiu to nie tylko skarbnica bezcennych zbiorów, ale także tętniące życiem centrum kulturalne z wystawami, konferencjami i warsztatami dla każdego. O tym dziś porozmawiamy z rzeczniczką Ossolineum, dr Katarzyną Łuczkiewicz, która jest z nami w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Jaka jest główna misja Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, czyli Ossolineum we Wrocławiu?
2: Główna misja Ossolineum jest tak naprawdę taka sama od 200 lat, czyli gromadzenie i upowszechnianie zbiorów, które nasi fundatorzy Józef Maksymilian Ossoliński i Henryk, książę Lubomirski, tą misję zapisali, jakby te zbiory zapisali narodowi polskiemu.
1: Czyli to jest dziedzictwo narodowe.
2: Zdecydowanie, dlatego Zakład Narodowy. Oni tak naprawdę już 200 lat temu wymyślili sobie taką formę, którą dzisiaj nazywamy organizacją pozarządową czy NGO-sem. A więc coś, co ma służyć pożytkowi publicznemu, nawet jeżeli nie jest stricte instytucją państwową, czy powołaną przez państwo. Oczywiście na początku XIX wieku państwo polskie nie istniało, a więc to się rozpoczęło jako inicjatywa prywatna jakby tych dwóch osób. Z czasem rozrosło się do jednej z największych instytucji kultury, która przed wojną w połowie XIX wieku i potem przed II wojną światową działała we Lwowie, a po zakończeniu II wojny światowej została przeniesiona do Wrocławia.
1: Czy możemy chwilę się skupić na tym fakcie, bo dzisiaj mamy Ossolineum we Wrocławiu, ale tak jak pani wspomina, przez lata to był Lwów. Mówi się zresztą, że to są miasta siostrzane.
2: Oczywiście Wrocław i Lwów bardzo wiele łączy. Łączy nas historia, łączy to, że wielu Polaków po II wojnie światowej właśnie ze Lwowa przeprowadziło się do Wrocławia. Nawet jeżeli nie była to większość Polaków mieszkających we Wrocławiu bezpośrednio po II wojnie światowej, tam te liczby są różne, nie przekraczają raczej około 20%, ale także częściowo były to po prostu elity miejskie, czyli profesorowie, właśnie pracownicy Ossolineum, intelektualiści, którzy stworzyli tak naprawdę ten kulturalny i naukowy Wrocław po II wojnie światowej. Oni budowali Uniwersytet Politechnikę i oni także odtworzyli we Wrocławiu Ossolineum. W tym roku świętujemy 80-lecie istnienia Ossolineum we Wrocławiu i właśnie z tego powodu jest to rok Ossolineum w naszym mieście.
1: Wrocławianie oczywiście znają to miejsce, natomiast ja tak obserwuję, jesteśmy w środku sezonu wakacyjnego i niezmiennie ogrody Ossolineum, sam budynek, zbiory biblioteczne i warsztaty oraz wystawy, które państwo organizują, przyciągają odwiedzających.
2: Zdecydowanie tak. Zawsze mówię, że pracuję w miejscu, które ma najpiękniejszy ogród w centrum miasta. To jest tak naprawdę Ossolineum ma aż dwa ogrody. Ten główny budynek znajduje się na zbiegu ulicy Szewskiej i Grodzkiej i z tyłu od strony Maciejówki, parafii Świętego Macieja, mamy ogród barokowy. On jest ogólnodostępny stale dla mieszkańców Wrocławia. Natomiast wewnątrz już samego Ossolineum mamy także barokowy dziedziniec, który jest otwarty wtedy, kiedy otwarte są nasze wystawy, kiedy otwarta jest biblioteka. Jest to miejsce bardzo piękne, ale także, co jest ważne, wakacje ocienione, dlatego że jest to de facto patio, prawda? Wewnątrz budynku z czterech stron mamy ściany, więc poza takim samym południem, kiedy słońce rzeczywiście centralnie świeci z góry, zawsze jest takie miejsce, zawsze jest taka ławka, która stoi w cieniu. Dlatego też szczególnie w upały bardzo często goście Wrocławia chętnie do nas przychodzą po prostu po to, żeby sobie w cieniu posiedzieć.
1: Tak sobie myślę, że to też jest świetny plener zdjęciowy, na przykład dla małżeństw czy na sesje narzeczeńskie.
2: Zdecydowanie tak. Sesji nowożeńców mamy bardzo dużo w sezonie, ale nie tylko nowożeńców. Generalnie jest to, zapraszamy zawsze do nas, można przyjść, zrobić sobie świetne zdjęcia. Mamy bardzo pięknie utrzymaną zieleń i to wbrew pozorom nie jest wcale taka odległa sprawa od naszej misji, dlatego że zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w czasie zmiany klimatu, bardzo zwracamy uwagę na to, żeby zieleń występowała w centrum miasta. Ona obniża temperaturę, ona zwiększa komfort życia, a taka koegzystencja, wspólne istnienie architektury, zwłaszcza zabytkowej, i zieleni, która jest zaprojektowana specjalnie i jakby żyje w relacji z tą architekturą, to jest też wyzwanie dla dzisiejszych miast, ale to jest też bardzo taki mikroekosystem, który jest na naszym dziedzińcu, jest bardzo wyjątkowy. Tam jest po prostu chłodniej niż na rozpalonych ulicach.

0: Dzisiaj zapraszamy Państwa do odwiedzenia Ossolineum nie tylko na zewnątrz, ale przede wszystkim w środku. To miejsce przyciąga osoby, które chcą korzystać z bogatej oferty wydarzeń. Ich od początku roku jest dosyć dużo w harmonogramie. Znakomita część już za nami, w związku również z rokiem Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Ale chcemy zaprosić naszych słuchaczy, zwłaszcza seniorów, do udziału w warsztatach międzypokoleniowych oraz w oprowadzaniu po wystawach. I tutaj poprosimy Panią Rzecznik, żeby podzieliła się z nami, co jeszcze przed nami, z czego będzie można w najbliższym czasie skorzystać.
1: Zanim zaczniemy, to jeszcze chcę wspomnieć o naszej drugiej siedzibie. Nasza druga siedziba jest niedaleko tej głównej, to znaczy w Rynku. W Rynku dosłownie naprzeciwko fontanny, czyli adres Rynek 6, znajduje się Muzeum Pana Tadeusza. To jest muzeum, które świętuje w tym roku dziesięciolecie. Powstało w 2016 roku jako taka rama architektoniczna dla jednej z naszych najcenniejszych pamiątek, czyli rękopisu pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Ten oryginał jest u nas, na co dzień jest przechowywany w sejfie, pokazujemy go kilka razy do roku, natomiast na co dzień można także nie tylko oglądać jego odręczną kopię, ale także szereg bardzo cennych zbiorów dotyczących Adama Mickiewicza, dotyczących romantycznej Europy i także polskiej historii XIX wieku na wystawie właśnie wokół rękopisu pana Tadeusza. A dodatkowo właśnie w Muzeum Pana Tadeusza odbywają się cykliczne, różne zajęcia, warsztaty, oprowadzania, spotyka się klub książkowy, mamy także pokazy filmowe bezpłatne.
0: Bo jest kino na dole.
1: Jest także na dole kino, więc to jest rzeczywiście taki najbardziej, jeżeli chodzi o wydarzenia pojedyncze czy też cykliczne, najbardziej dynamiczna część Ossolineum. W naszym gmachu głównym natomiast głównie mamy wystawy. To jest taka podstawa. Pokazujemy tam przede wszystkim, czym jest Ossolineum. Już od jakiegoś czasu mamy wystawę o Ossolineum, Skarbiec pod kopułą. Ona opowiada w skrócie historię Ossolineum, ponieważ w czasie tej audycji ja nie mogę Państwu wszystkich tych niesamowitych zresztą faktów opowiedzieć, w jaki sposób ta instytucja powstawała, jakie były jej losy. Ona jest tak skomplikowana jak historia Polski i jest bardzo dobrym takim odzwierciedleniem historii Polski. Na tej wystawie to wszystko pokazujemy, a poza tym pokazujemy także najcenniejsze obiekty, które tę historię opowiadają. Ona częściowo jest stała, nam są elementy stałe, ale także zmienia się co jakiś czas. Na przykład teraz pokazujemy rękopis, czy też pierwodruki Mikołaja Reja. Ale jakby stale się te obiekty zmieniają. Tam można przyjść, to jest takie pierwsze spotkanie, jeżeli ktoś chciałby sobie przypomnieć historię Ossolineum albo po prostu ją poznać, to jest dobry sposób. Pierwsze spotkanie codziennie od wtorku do niedzieli. Wystawa jest otwarta, wystawa jest darmowa. Co więcej, dodatkowym jej atutem jest to, że mieści się w naszej najpiękniejszej sali i w ogóle w jednej z najpiękniejszych barokowych sal we Wrocławiu, czyli w sali pod kopułą. Ponieważ budynek Ossolineum został wybudowany jako klasztor krzyżowców z czerwoną gwiazdą na początku XVIII wieku w stylu baroku munieckiego i sam w sobie jest perełką architektoniczną. Później, po tym jak Wrocław przeszedł w ręce pruskie, tutaj było gimnazjum Świętego Macieja, a po II wojnie światowej właśnie przekazano ten budynek Ossolineum, więc sama możliwość obejrzenia naszych sal pod kopułą jest na pewno dodatkowym atutem. Ta wystawa jest darmowa. Na parterze mamy dodatkowo do końca września wystawę Teatru Polskiego, która opowiada o scenografiach, które stworzył dla Teatru Polskiego na początku lat 70. Hasior, jeden z najważniejszych polskich artystów plastyków drugiej połowy XX wieku, który w Teatrze Polskim pracował tylko 2 lata. Ale tak naprawdę te jego scenografie to jest tylko pretekst do opowiedzenia o kulturalnym, a szczególnie teatralnym życiu Wrocławia w latach 60., 70. i 80., więc jeżeli Państwo to pamiętają, jeżeli pamiętają Państwo Teatr Pantomimy Tomaszewskiego, wspaniałe premiery Teatru Polskiego, Klub 1212, Festiwal Teatru Studenckiego, różne inne działania teatralne i parateatralne, które wtedy były we Wrocławiu, to można przyjść i sobie po prostu to przypomnieć.
0: Do kiedy czynna jest ta wystawa?
1: Ta wystawa jest czynna do końca września. Także jeszcze jest czas, zapraszamy, ale to jeszcze nie wszystko. Ona także jest darmowa, także w gmachu głównym. Teraz mamy taką wystawę króciutką. która będzie tylko do 16 sierpnia. Jest to wystawa starych fotografii i starych pocztówek przedstawiających Karkonosze. W XIX i na początku XX wieku. W Karkonosze oczywiście zawsze można pojechać, ale no i w ogóle daleko. Jeżeli ktoś nie ma ochoty albo po prostu możliwości, może zapoznać się z tym klimatem starych Karkonoszy. U nas w ramach pokazu Widzimy się w Karkonoszach. Jest to dodatkowo okazja, żeby zobaczyć inną barokową salę osolińską, czyli refektarz. Tam, gdzie mnisi jadali posiłki, dzisiaj jest sala wystawowa, także jedna z naszych najpiękniejszych sal, więc przy tej okazji można ją zobaczyć. I to jest tylko to, co dzieje się w gmachu przy ulicy Szewskiej.
0: Wystawy mają swoich kuratorów, którzy oprowadzają, opowiadają o szczegółach, przygotowaniu, zdobyciu danych artefaktów, które pojawiają się na ekspozycji. Czy z takiej możliwości jeszcze można skorzystać?
1: Oczywiście tak. Szczegółowe informacje na temat oprowadzań pojawiają się na naszej stronie internetowej i pojawiają się w naszych mediach społecznościowych. Dzisiaj media społecznościowe, zwłaszcza to jest domena ludzi w każdym wieku. I też bardzo dobrze wiemy, że także na przykład wrocławscy seniorzy intensywnie z nich korzystają. My sami mamy szereg klubów seniora, czy też grup senioralnych, z którymi regularnie się między innymi w ten sposób komunikujemy. I tam zawsze aktualności na ten temat są. Podobnie, jeżeli chodzi o oprowadzania w naszej drugiej siedzibie, czyli przy wrocławskim rynku, w Muzeum Pana Tadeusza. Tam także bywają oprowadzania kuratorskie, ale na bieżąco informacje po prostu wrzucamy na stronę, wrzucamy do mediów społecznościowych.
2: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

0: Wydarzenia historii Polski zostały uwiecznione również dzięki wystawom w Muzeum Pana Tadeusza. Jednym z przykładów jest Misja Polska, czyli takie specjalne pokazy fotografii i pamiątek związanych z Powstaniem Warszawskim, a pochodzą one z Ossolineum i łączą losy dwóch darczyńców Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Opowiedzmy o tej historii.
1: Misja Polska to jest nasza druga wystawa stała w Muzeum Pana Tadeusza. Są tam pamiątki z Powstania Warszawskiego, oczywiście dlatego też, że nasi dwaj darczyńcy, czyli Jan Nowak-Jeziorański oraz Władysław Bartoszewski, to są jedne z najważniejszych postaci drugiej połowy XX wieku w historii Polski. I ich udział w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a potem także w odzyskaniu jakby wejściu Polski do demokratycznej Europy jest nie do przecenienia, więc ta wystawa jest troszkę szersza niż tylko historia wojenna. Obaj panowie, a właściwie oni i ich żony, przekazali nam swoje całe kolekcje.
0: W testamencie.
1: W testamencie. Zarówno Jan i Jadwiga Nowak-Jeziorańscy, jak i Władysław i Zofia Bartoszewscy. Opowiadamy o nich dlatego, że to są niezwykle istotne postaci. Nie trzeba ich przedstawiać, ale ich rola w choćby procesie demokratycznym w Polsce, ale także w całej Europie Środkowej jest nie do przecenienia, więc jest to zbiór niezwykle cenny. Mamy tam na przykład nie tylko takie poważne pamiątki historyczne, jak ich odznaki, czy właśnie ich różne pamiątki związane z Powstaniem Warszawskim. Teraz mamy rocznicę Powstania Warszawskiego, ono trwało do października, więc pamiętamy o tym wydarzeniu przez wszystkie te dni, nie tylko tego 1 sierpnia. Za chwilę rocznica II wojny światowej. To są tragiczne wydarzenia, ale też skłaniają nas do tego, żeby trochę o tej historii Polski jeszcze nie tak bardzo dawnej, bo niecałe 100 lat wstecz sobie przypomnieć. I są tam niekiedy bardzo wzruszające obiekty, na przykład obrączki Nowak-Jeziorańskich, którzy wzięli ślub w czasie Powstania Warszawskiego. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o biżuterię, mamy także spinki do mankietów, które Jan Nowak-Jeziorański dostał od prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc obiekty bardzo, bardzo, bardzo różne. A Jan Nowak-Jeziorański zapisał nam wszystko łącznie ze swoimi meblami. Więc stoją tam także fotele. Można poczuć się jak gość Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Taką trzecią postacią z tej nowszej historii Polski, którą promujemy w Muzeum Pana Tadeusza, jest Tadeusz Różewicz, ponieważ także jego spuściznę mamy. Dlaczego w Muzeum Pana Tadeusza? Dlatego, że zarówno Nowak-Jeziorański czy Bartoszewski, ale także Tadeusz Różewicz nawiązywali do tej polskiej tradycji romantycznej, która była nie tylko tradycją literacką, ale także tradycją powstańczą, tradycją walki o wolność. A o Różewiczu niekiedy mówi się, że to był ten poeta, który rozmontował ten polski romantyczny mit. Więc wszystko to, wszystkie te wystawy się jakby układają w całość bardzo spójną wraz z Muzeum Pana Tadeusza i z tą romantyczną wystawą. Szczególnie teraz zapraszamy, żeby je odwiedzić. Zwłaszcza, że w Muzeum Pana Tadeusza także

0: podróżników, która potrwa do 30 września, to są 16-wieczne ilustracje, drzeworyty pokazujące życie na dawnej islandzkiej wsi i tą przyrodę islandzką, którą on wtedy zaobserwował, więc trochę takie, nie tylko działa klimatyzacja, więc można przyjść też. To jest też w ogóle ciekawa rzecz, że zawsze warto w upały przyjść do muzeum, bo działa klimatyzacja, więc to jest jedna rzecz, a dodatkowo jeszcze ta Islandia, trudno wyobrazić sobie miejsce chłodniejsze. I to są wszystkie wystawy, które w tym niewielkim stosunkowo budynku się mieszczą.
1: A proszę nam powiedzieć, jak ze wstępem. Czy on jest biletowany, czy wolny?
0: Wstęp jest biletowany. Oczywiście dla seniorów są, zgodnie z ogólnymi zasadami, są zniżki lub wstęp darmowy, podobnie dla posiadaczy karty dużej rodziny i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi, to dotyczy Muzeum Pana Tadeusza. Tam bilety są, natomiast część z nich także jest darmowa, tam są te limity wiekowe. Jeżeli chodzi o wydarzenia, które się odbywają w Muzeum Pana Tadeusza, one są w lwiej większości także za darmo, natomiast są na zapisy. Zapisy są na stronie internetowej info@osolina.pl albo bezpośrednio w kasach także można przyjść, a zajęć i cykli różnych warsztatów, wydarzeń, spotkań jest bardzo, bardzo wiele. Spotkania autorskie na przykład zazwyczaj mają, jest na nie wstęp wolny, poza pojedynczymi przykładami.
1: I one najczęściej odbywają się tam na dziedzińcu.
0: Tak, większość z tych wydarzeń, z tych spotkań autorskich odbywa się na dziedzińcu. Jeszcze w sierpniu będziemy mieć spotkanie wokół książki o ostatniej miłości Adama Mickiewicza, czyli o Ksawerze. Spotkanie z jej autorem Robertem Kowalskim, ale także we wrześniu będzie spotkanie Tajwan, Polska i Różewicz z, bardzo przepraszam, jeżeli pomylę nazwisko, Wai Yun Lin Górecką. I także spotkanie wokół książki, która budzi zainteresowanie, to znaczy osób, które interesują się historią, wokół książki poświęconej Wołyniowi i nie tylko Wołyniowi, czyli W cieniu Wołynia, spotkanie z autorem Damianem Markowskim. Mówię o tym dlatego, że kilkukrotnie już je zapowiadaliśmy i ono było kilkukrotnie przesuwane. Więc teraz będzie miało miejsce 3 września. Wiem, że Państwo o to pytają, bo do nas też są telefony, pytania, kiedy to spotkanie w końcu.
1: To jest czwartek. O której godzinie?
0: O godzinie 17. Mhm. Większość z tych naszych spotkań to jest godzina 17:30. Spotkań autorskich jest dużo więcej w ramach cykli Popiół i Diament, ale także Tłumacz w muzeum. Do października będziemy mieć między innymi spotkanie wokół książki, przepraszam za brzydkie pismo, pani Antoniny Tosiek, nie wiem czy państwo ją znają, to jest świetna książka, to są pamiętniki kobiet wiejskich. I naprawdę jest bardzo znana i bardzo też ciekawa, bo pokazuje inną stronę naszej historii, to znaczy pokazuje życie zwykłych kobiet, które żyły sobie w Polsce w XX wieku i takie życie, którego nie odnajdziemy na kartach wielkich historii, w wielkich jakichś serialach. Po prostu kobiet, które piszą o swoim życiu, o swoich przemyśleniach dotyczących często bardzo prostych rzeczy, czyli na przykład jak nauczyć rodzinę codziennego mycia rąk, prawda? Czy jakiś tego
1: rodzaju. To jest literatura na kanwie tych pamiętników.
0: To jest nawet nie tyle literatura, to nie jest fikcja literacka. To jest książka przedstawiająca właśnie te różne zapiski. Mamy warsztaty pisarskie z Urszulą Glęsk, panią profesor z Uniwersytetu Wrocławskiego, więc wokół tej literatury dzieje się bardzo dużo, a takie myślę, że wydarzenie, które jest najbardziej znane, które właśnie odbędzie się także u nas, to będzie Narodowe Czytanie. W tym roku czytamy Dziady Adama Mickiewicza w całej Polsce, a we Wrocławiu Dziady czytać będziemy 5 września o godzinie 12 właśnie na dziedzińcu Muzeum Pana Tadeusza.

0: Jedną z ofert dla wrocławskich seniorów i seniorek jest cykl spotkań w Muzeum Pana Tadeusza, czyli Muzealni Pasjonaci. To jest taka zaprojektowana inicjatywa, która łączy rozwój kreatywny z integracją społeczną. Część tych wydarzeń już za nami, ale do końca roku jeszcze kilka się odbędzie, między innymi plener fotograficzny. Pani rzecznik, czy takie inicjatywy, gdzie seniorzy, seniorki mogą rozwijać swoje talenty, pasje albo je odkrywać, cieszą się dużym zainteresowaniem?
1: Zdecydowanie tak. Muzealni Pasjonaci to jest jeden z takich naszych cyklów, który jest bardzo popularny, który prowadzimy od lat. I rzeczywiście on jest skierowany szczególnie do tej grupy, ponieważ szereg naszych warsztatów czy spotkań autorskich jest po prostu otwarty dla dorosłych wrocławian, czy też tych, którzy są zainteresowani. Nie traktujemy seniorów jako jakiejś specjalnej grupy, którą w ten czy w inny sposób moderujemy. Oczywiście zarówno cykl Wakacje pod Złotym Słońcem, jak i Muzealny Klub Książkowy, czy Popiół i Diament są dla seniorów tak samo otwarte jak dla innych i także cieszą się bardzo dużą popularnością w tej grupie, ale Muzealni Pasjonaci są szczególnie przeznaczeni dla wrocławskich seniorów. W lipcu zazwyczaj mamy plener malarski kilkudniowy, który odbywa się na dziedzińcu Ossolineum. Muszę powiedzieć, że to jest niezwykle popularny plener nie tylko wśród samych artystów, którzy tworzą, ale także wśród naszych odwiedzających gości. Wszyscy przystają, oglądają te zdjęcia. Powiem nawet tak, że w zeszłym roku podczas Muzealnych Pasjonatów była w Ossolineum pani ministra kultury. Robiła, oczywiście była ze swoją ekipą całą tą medialną, robili zdjęcia, kręcili filmiki, potem je udostępniali. I potem w mediach społecznościowych, pani minister, najwięcej zdjęć było właśnie z Muzealnych Pasjonatów, z naszego pleneru malarskiego. To są głównie panie, głównie seniorki uczestniczą, właśnie seniorki malujące nasz dziedziniec. Co więcej, potem zdjęcia z tego pleneru były wykorzystywane przez Ministerstwo Kultury często przy promowaniu różnych innych wydarzeń seniorskich w całej Polsce. Więc jest to tak piękne wydarzenie, także wizualne, że przyciąga bardzo dużo chętnych, ale w tym roku w sierpniu mamy także jeszcze pomiędzy 17 a 21 sierpnia plener fotograficzny, a we wrześniu pomiędzy 14 a 18 września kurs introligatorski. Na oba cykle trzeba się zapisać, natomiast są one darmowe. Miejsc jest 15, zapisy stale trwają. Informacje można uzyskać pod adresem mailowym info@ossolineum.pl, a samego zapisu dokonać pod adresem zapisy@ossolineum.pl. Jeżeli ktoś woli drogę telefoniczną, to ten numer telefonu jest dostępny w internecie. Co jest ważne, nie trzeba mieć własnego aparatu. To zapewniamy, ale także bardzo prosimy Państwa o to, żeby ubrać się w takie ciuchy robocze po prostu, w takich, których sprzątamy, kopiemy w okrutku, dlatego że będzie można, nawet trzeba się pobrudzić. W Ossolineum wszystko jest bardziej. Wszystko jest jakieś niezwykłe i bardzo często też sięga do przeszłości. I tak samo tu, podczas tego warsztatu, będzie wykorzystany jeden z takich starych barwników stosowanych od kilkuset lat, czyli błękit pruski, którym między innymi w XVIII wieku barwiono mundury marynarki wojennej. Więc należy się spodziewać, że także nasze ubrania mogą zostać zabarwione na niebiesko, tak jak to robiono przez wiele, wiele lat. To jest też specyfika naszych warsztatów ossolińskich, że bardzo często właśnie powracamy do tych klasycznych technik. To jest też tak, że to, co wiemy, że Państwo bardzo sobie w tych warsztatach cenią.
0: Wydarzenie jest rozłożone na kilka dni, czyli ta sama stała grupa będzie się przez kilka dni spotykać.
1: Tak jest.
0: A potem efekty zobaczymy publicznie, bo wykonane fotografie może trafią na wystawę.
1: Oczywiście zawsze jest pokaz tych obiektów, zawsze także robimy dokumentację i to jest dla nas bardzo też piękny projekt, bo faktycznie pokazuje, że sztuka, że kultura jest dla każdego, że zawsze można zacząć i że właśnie jest to pasja. A tak naprawdę Ossolineum trochę po to powstało. Powstało po to, żeby jak najszersza grupa osób mogła z kultury korzystać. Nie tylko dotyczy to wielkich dzieł, wspaniałych rękopisów, ale także tego, w jaki sposób my, zwykli ludzie, w kulturze funkcjonujemy.
0: Jeszcze prosiłabym powiedzieć, jakimi eksponatami dysponuje Ossolineum Muzeum Pana Tadeusza.
1: To jest pytanie trudne, dlatego że w Ossolineum mamy 2 miliony obiektów. To są nasze kolekcje. W tym część tej kolekcji to są pamiątki historyczne. Mamy nie tylko rękopisy, starodruki, dzieła sztuki, ale pamiątki po prostu po ludziach. Jednym z takich najbardziej kuriozalnych może eksponatów jest na przykład pukiel włosów Słowackiego, który mamy taki schowany w takim puzdereczku. Ale mamy także pamiątki osobiste. Mówiliśmy o Nowaku Jeziorańskim, który na przykład przekazał nam meble czy spinki do mankietów. Także tego rodzaju obiekty mamy z kolekcji Tadeusza Różewicza. Jego codzienne życie, które możemy troszkę wejść, prawda, do jego pokoju, poczuć się, jakbyśmy go znali. Zresztą wielu z Państwa go po prostu jeszcze znało. Ale także osób, których zdecydowanie nie znamy. No nie tylko ten pukiel włosów Słowackiego, ale między innymi pamiątki po Adamie Mickiewiczu i po jego rodzinie. Na przykład, jeżeli Państwo pamiętają, początek Pani Twardowskiej, jedzą, piją, lulki palą, Mickiewicz był nałogowym palaczem fajki. I na przykład zestaw jego fajek jest w Ossolineum, ale także różne inne drobne przedmioty życia codziennego. Możemy poczuć trochę, że obcujemy z tym wieszczem, że go trochę tak znamy z takiego życia codziennego. Ja wiem, że bardzo to lubimy. No mamy takie, dzisiaj jest nam łatwo, kiedy mamy dzisiejszych celebrytów, oni pokazują wszystko w mediach społecznościowych, jak wygląda ich kuchnia, co jedzą, prawda, co robią. Wtedy tego nie było. My możemy to poznać poprzez te przedmioty, które co prawda za szybą, ale jednak możemy, no prawie możemy ich dotknąć.
0: Również poprzez teksty, bo pamiętam, że w zbiorach bibliotecznych Ossolineum są przecież bardzo obszerne katalogi, najczęściej korzystają z nich studenci, na przykład kierunku Filologia Polska, a tam można zapoznać się chociażby z tym, jak żyli i o czym pisywali do siebie w listach filomaci, filareci, czyli też Adam Mickiewicz
1: w czasach
0: studiów.
1: Dział w ogóle w rękopisach, ten dział korespondencji prywatnej, zapisków prywatnych jest bardzo ciekawy. Nie tylko studenci czy naukowcy na tym pracują, ale także na przykład pisarze, którzy piszą o innych pisarzach. To nie są tylko XIX-wieczni pisarze. Mamy na przykład korespondencję Marka Chłaski, jego dziennik, ale także na przykład Witkacego, Wańkowicza. Mamy bardzo dużo różnych tego typu zbiorów. Jeżeli chodzi natomiast o romantyków, to nie tylko listy filaretów, filomatów, ale na przykład słynny taki notes Słowackiego, gdzie na jednej stronie mamy z pamiętnika Zofii Bobrówny, a na drugiej stronie wykaz jego operacji giełdowych, które dokonał. Więc tam jest takie pomieszanie, tak jak możemy sobie wyobrazić, dzisiaj raczej to mamy w telefonie, prawda? Wszystkie sprawy w jednym miejscu i on to wszystko zapisywał. Różne zapiski prywatne i na przykład rysunki, które robił odręcznie na marginesach Sienkiewicz. To wszystko u nas jest. Nie możemy tego udostępniać stale, dlatego że to jest papier, który podlega ochronie konserwatorskiej, ale regularnie na naszych wystawach staramy się je prezentować takim niezwykle pięknym i bardzo lubianym przez naszych gości, ale niestety rzadko możemy go pokazywać. Obiektem jest album kwiatowe Elizy Orzeszkowej. Eliza Orzeszkowa bardzo kochała Niemen, mieszkała nad Niemnem i zbierała rośliny z nad Niemna, suszyła je, a następnie tworzyła takie kolaże. Jest to bardzo piękne, wtedy jeszcze właśnie mówiono w rodzaju niejakim, piękne album. To są takie karty różnokolorowe, gdzie są naklejone kompozycje z płatków, z kwiatów, z ziół, roślin z Nadniemna. Jest to bardzo ciekawe także ze względu na przykład ekosystem, ponieważ mamy opracowanie, które mówi o tym, co to są za rośliny. Osoby, które na przykład pasjonują się ogrodnictwem, tutaj one kochają zazwyczaj ten album. Część z tych roślin na przykład już teraz nad Niemnem nie występuje ze względu na zmiany klimatyczne, a wtedy były. I to jest więc tego rodzaju dotknięcia prywatności także w Ossolineum mamy. Regularnie je pokazujemy. Proszę sprawdzać nasze wydarzenia, nasze wystawy, bo zawsze taki elemencik staramy się wprowadzić, bo wiemy, że to jest to, co zbliża nas po prostu do tych wielkich ludzi, którzy niekiedy żyli kilkaset lat temu.
0: Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Ossolineum, Muzeum Pana Tadeusza i do odkrywania tego bogactwa, które mamy we Wrocławiu na wyciągnięcie ręki. A gościem audycji była dr Katarzyna Łuczkiewicz, rzeczniczka Ossolineum we Wrocławiu.
1: Dziękuję Państwu bardzo.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Siedem minut pozostało już do godziny 15. O 15 w Radiu Rodzina oczywiście koronka do miłosierdzia Bożego. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam Was do wspólnej modlitwy w godzinie miłosierdzia. A teraz rozpoczynamy takie muzyczne przygotowanie przed tą wspólną modlitwą.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Pieniądze dla firm poszkodowanych przez powódź pod dupą CBA. O krok od tragedii w Łomży rośnie liczba Polaków, którzy mieszkają sami. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. CBA i Ministerstwo Rozwoju zajmują się sprawą wydatkowania pożyczek dla powodzian i związanych z tym nieprawidłowościami. Chodzi o sprawę trzech firm, które dostały 4,5 miliona złotych z pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez wielką wodę w 2014 roku. Środki przyznawała Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, a trafiły one m.in. do trzech podmiotów z jednej okolicy powiązanych z wiceprezeską agencji, działaczką KO. Na dodatek nie ma żadnych dowodów, by nieruchomości należące do tych firm w ogóle ucierpiały w powodzi. Kontrola CBA trwa już kilka miesięcy. Jeżeli wykaże nieprawidłowości, sprawą zajmie się prokuratura, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Jeśli zostało złamane lub naruszone prawo, jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
0: Działaczka Koalicji Obywatelskiej została już zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński. O krok od tragedii w Łomży. 4-latek zwisał po zewnętrznej stronie balkonu na 5 piętrze, po czym spadł na ziemię. Przytomnością wykazali się sąsiedzi, którzy zdążyli złapać dziecko, mówi Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji.
2: Sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii i 4-latek przytomny został zabrany do szpitala.
0: Według ustaleń policji podczas zdarzenia matka spała w mieszkaniu, miała 0,7 promila alkoholu we krwi. 16-latek z Kamiennej Góry podejrzewany o napaść z nożem na 15-latka trafił do schroniska dla nieletnich. Decyzją sądu spędzi tam 3 miesiące. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem. Zaatakowany 15-latek w poważnym stanie trafił do szpitala.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polaków jest coraz mniej, a to może zmienić rynek mieszkaniowy. Rośnie liczba singli, którzy mieszkają sami. W 2006 roku takie gospodarstwa domowe to było 22%, a w zeszłym roku już 35%. Ale nie wszędzie Polacy będą chcieli mieszkać, zwraca uwagę Anton Bubiel z Sonar Home.
4: Prognozy wskazują, że do grona długoterminowych beneficjentów należą przede wszystkim Warszawa, Kraków, Wrocław i Trójmiasto. Znacznie większe ryzyko stagnacji lub realnych spadków cen dotyczy ośrodków pozbawionych silnych funkcji akademickich i gospodarczych.
0: Rosnąć będzie popyt na małe mieszkania, spadać na te duże potrzebne rodzinom z dziećmi.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy już taką maksymalną prawie, że temperaturę dzisiejszego dnia, a dziś przypomnę do 34-35 stopni będą nam towarzyszyły takie temperatury. Dzisiejsza noc również taka nie do końca. Chłodne temperatury w okolicach 20 stopni będą się utrzymywały, jednakże jutrzejszy dzień będzie słoneczny, aczkolwiek nieco chłodniejszy niż dziś, do 24 stopni. Witam Was serdecznie po godzinie 15. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już teraz witam Was w tej nieco krótszej godzinie, ale też i chciałam Was już teraz zaprosić. O godzinie 16 będziemy transmitować uroczystą mszę świętą, która zostanie odprawiona na wałach jasnogórskich z okazji właśnie tego, że pierwsza pielgrzymka wrocławska dotarła dziś na Jasną Górę. Słyszeliśmy chwilę temu, pielgrzymi byli już właściwie po godzinie 13, byli już bardzo blisko Jasnej Góry. W tym momencie już tam są, już byli w kaplicy Matki Jasnogórskiej, ale niedługo będą uczestniczyć we wspólnej mszy świętej, która odbędzie się właśnie na wałach i my będziemy tę mszę transmitować. Bardzo serdecznie zapraszam Was właśnie na tą Eucharystię.

0: To był Zbigniew Wodecki i kawałek Opowiadaj mi tak na antenie Radia Rodzina. A ja już teraz przychodzę do Was z taką być może inspiracją, bo słuchajcie, w wakacje również można zrobić coś dobrego. Od tego myślę, nie ma urlopu, nie ma odpoczynku. Każdy nasz gest może przynieść dobro. No i właśnie takim gestem może być chociażby wybranie się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i oddanie krwi. Bo tak się składa, że w tym momencie brakuje krwi dla osób z grupami 0 RH-, RH+, a także ARH-. No i właśnie RCKiK we Wrocławiu apeluje właśnie o oddawanie tych grup krwi. Jacek Blicharski, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, podkreśla też, że sezon urlopowy nie oznacza mniejszego zapotrzebowania na krew, a wręcz przeciwnie, latem częściej dochodzi do zdarzeń, które wymagają natychmiastowych transfuzji krwi.
1: My mamy wakacje, ale choroby nie mają wakacji, wypadki samochodowe nie mają wakacji, a wręcz jest ich więcej w związku z przemieszczaniem się ludzi, którzy wyjeżdżają na wypoczynek wakacyjny. I w związku z tym dochodzi do masowych krwawień i wtedy potrzeba tej krwi znacznie więcej i potrzeba jej na już. Nie można poczekać, bo podanie od razu jest tą gwarancją uratowania komuś życia po prostu. A krwiodawcy są na wyjazdach. Więc właśnie w wakacje jest to bardzo istotne, żeby ci, którzy mogą, którzy

0: nie wyjechali, a nawet jak są na urlopie, mogą przyjść do nas i podzielić się tą krwią.
1: Tak jak wspomniałam, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do osób, które mają właśnie grupę 0RH+, 0RH-, a także ARH-. Jednak tutaj trzeba pamiętać też, że ta sytuacja jest dynamiczna i zmienia się na bieżąco, a aktualne informacje o właśnie tym aktualnym zapotrzebowaniu można sprawdzać na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Ale no właśnie, powiedzmy sobie, bo dzisiejsze temperatury, no to takie są dość wysokie, upalne można by rzec. No właśnie, jak przygotować się do oddawania krwi w upalny dzień. Tutaj szczególnego znaczenia nabiera nawodnienie organizmu, a także przyda się i zjedzenie lekkiego posiłku, bycie wypoczętym, a także unikanie używek przed donacją.
0: W każdej porze roku, w każdej chwili jest bardzo ważne, żeby się dobrze przygotować do oddania krwi, bo to gwarantuje nam po prostu dobre samopoczucie i to, że my możemy tą krew od danej osoby pobrać. A w takie upały jest to szczególnie ważne, bo musimy jeszcze więcej się nawodnić, dużo, bo normalnie trzeba co najmniej 1,5-2 litry wcześniej wypić przez 2 dni, ale w takie upały no to szczególnie istotne, żeby dobrze się nawodnić. No nie zapominajmy również o lekkostrawnym posiłku, bo my nie przychodzimy oddać krwi na badania, my tu cholesterolu nikomu nie będziemy wyznaczać, jaki ma, tylko chodzi o to, żeby organizm był nieosłabiony, odpowiednio przygotowany, także dużo pijemy, szczególnie właśnie w te upały. Powstrzymujemy się od picia alkoholu. W tym dniu najlepiej też nie palić papierosów. Być wypoczętym, bardzo jest istotne też, żeby organizm był wypoczęty.
1: Sam proces oddawania krwi jest bardzo prosty. Rozpoczyna się od rejestracji, wypełnienia ankiety i kwalifikacji lekarskiej. Po tej pozytywnej decyzji lekarza pobieranie pełnej krwi trwa dosłownie bardzo krótko, bo około 8 minut, a po zakończeniu pamiętajcie o tym, że należy przez chwilę odpocząć. To, co jest ważne, to takie jednorazowe oddanie krwi może uratować aż 3 osoby. A w jaki sposób? No to właśnie to tłumaczy Jacek Blicharski, dyrektor RCKiK we Wrocławiu.
0: Jeśli oddajemy krew pełną, bo trzeba jeszcze powiedzieć, że można oddawać same składniki, czyli same płytki krwi lub samo osocze, ale w przypadku krwi pełnej, tą krew my rozdzielamy na składniki, czyli na koncentrat krwinek czerwonych, czyli krwinki czerwone, to co tak widzimy w szpitalach nieraz, że jest podawane pacjentowi, to nie jest taka krew, którą bezpośrednio pobieramy i podajemy, tylko to są właśnie te same krwinki czerwone. Następnie możemy uzyskać z tego osocze, i możemy uzyskać również płytki krwi, czyli 3 składniki, które można podać 3 różnym osobom i te 3 różne osoby mogą w ten sposób mieć uratowane zdrowie lub życie.
1: Jeżeli sam fakt, że można uratować komuś życie, nie jest dla Was wystarczającą zachętą, no to i tak dodam tylko, że jest taka wakacyjna akcja, która promuje krwiodawstwo. Ona trwa do 31 sierpnia i nosi tytuł Oddaj krew, odwiedź gastro, a osoby, które oddadzą krew z wyjątkiem czwartków, otrzymują voucher do wykorzystania u partnerów akcji, m.in. w lokalach gastronomicznych, które oferują rabaty lub darmowe produkty. Dodam tylko też, że jeżeli nie ma Was we Wrocławiu, a jesteście gdzieś na Dolnym Śląsku czy gdziekolwiek w Polsce, no to Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, ale i nie tylko to we Wrocławiu, organizują liczne akcje wyjazdowe. Harmonogram wraz z lokalizacjami można również znaleźć na stronie internetowej.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Dziesięć minut pozostało do godziny 16. O 16 zapraszam Was na mszę świętą, która odbędzie się, zostanie odprawiona na wałach jasnogórskich dla pieszej pielgrzymki wrocławskiej, która, przypomnę, dziś dotarła na Jasną Górę.

Rozpoczyna się msza święta na Wałach Jasnogórskich, msza święta pierwszej pielgrzymki wrocławskiej. Ja tylko dodam, że sygnał jest udostępniany dzięki Radiu Jasna Góra.

0: Słowa pozdrowienia skieruje do nas pod przeor Jasnej Góry ojciec Bernard Wulczyński.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imieniu jasnogórskiej wspólnoty, ojca przeora, wszystkich ojców i braci, witamy was serdecznie, drodzy pielgrzymi, pielgrzymki wrocławskiej w domu Matki. Witamy was po dniach drogi, modlitwy, zmęczenia, radości, wzajemnej troski o siebie, licznych spotkań. Witamy was w czasie waszych rekolekcji w drodze. Szczególne słowa powitania pragnę skierować do obecnych wśród nas księży biskupów, przewodniczącego tej mszy świętej, księdza biskupa Jacka Kicińskiego, a także księdza biskupa Macieja. Dobrze, że z nami jesteście, że z wami jesteście. Macie naprawdę bardzo dobrych biskupów. Znam ich co prawda krótko, ale jestem w stanie to powiedzieć i mam nadzieję, że wy również. Oczywiście duchową naszą modlitwą pozdrawiamy i obejmujemy księdza arcybiskupa Józefa. Słowa powitania, ale też i podziękowania pragnę skierować do tych wszystkich, dzięki którym tu jesteście. Szczególnie wszystkim kapłanom na czele z księdzem Tomaszem Płukarskim, głównym sprawcą zamieszania. Jak mówił ksiądz biskup, dzięki niemu doszliście na Jasną Górę cali i zdrowi. Księże Jacku, bardzo ci dziękuję. Tomasz. Przepraszam, ja tu jestem nowy, więc proszę mi pozwolić się też pomylić. Witamy wszystkie siostry zakonne, wszystkie osoby życia konsekrowanego, każdego z was, i młodszych, i starszych, wszystkie służby i muzyczne, i medyczne. Tworzyliście przepiękną wspólnotę drogi. Tak, wspólnotę to ważne słowo. Ale jeszcze słowa powitania pragnę skierować do tych, których tutaj nie ma, którzy całą drogę towarzyszyli wam duchowo. Chcieli z wami być, ale różne przeszkody, w tym też i zdrowie, nie pozwoliło im na to, żeby wyruszyć w drogę. Pielgrzymi grupy 16, grupy duchowej, dziękujemy wam za waszą modlitwę i dzisiaj my tu u tronu Matki Bożej, dziękując wam za to, modlimy się w waszych intencjach. Szliście w tym roku do Matki Bożej pod hasłem uczniowie misjonarze. To jest piękne, ale jednocześnie trudne zobowiązanie. Bo uczeń najpierw słucha, idzie za mistrzem, pozwala mu się kształtować i formować, a potem to, co w nim się pojawia, niesie dalej. Ten dar, który otrzymał, jest darem, którym misjonarz powinien się podzielić. Więc nie kończycie dzisiaj tutaj swojego pielgrzymowania, właściwie zaczynacie pełnić misję misjonarzy. Miejcie siłę, którą tutaj ze spotkania z Matką Bożą zaczerpniecie, do tego, aby przemieniać środowiska, do których wrócicie. Bądźcie prawdziwymi uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa na wzór najpiękniejszej z uczennic i misjonarek naszej Matki Jasnogórskiej Królowej. Drodzy pielgrzymi, nie przedłużam. Czujcie się tutaj jak u siebie w domu. Jasnogórska Matka przyjmuje was z miłością, a ta Eucharystia niech będzie dziękczynieniem za przebytą drogę, a jednocześnie źródłem siły na dalsze pielgrzymowanie, misyjne pielgrzymowanie przez całe wasze życie. Witamy was serdecznie. Szczęść Boże.

Bardzo serdecznie dziękujemy ojcu Bernardowi za to piękne, pełne ciepła powitanie, bo rzeczywiście jesteśmy w domu Matki. Jeszcze przed chwilą spoglądaliśmy na cudowny obraz i tą chwilę myślę, że każdy z nas i każda gdzieś głęboko w sercu zapamiętamy. Składamy na ołtarzu te wszystkie intencje, które są w naszych sercach, z którymi pielgrzymowaliśmy, a msza święta sprawowana jest w następujących intencjach.

0: w intencji pielgrzymów grupy 20 kapłanów w naszej grupie idących, naszych dobrodziejów oraz za młodzież ze wspólnoty Fileo.
1: W intencjach parafian ze Smulca oraz grupy 20.
2: Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej dla pielgrzymów z grup 6 i 7.
3: O błogosławieństwo Boże dla Mateusza i Madzi o dar wiary, aby mogli przekazywać go z miłością swoim dzieciom, Alanowi i Zosi.
4: O przymnożenie wiary dla rodziny, o łaskę dobrej spowiedzi dla Piotra.
5: W intencjach, które na Jasną Górę przyniosła grupa 4 i cała grupa Kombo, z którą pielgrzymowaliśmy.
6: Dziękczynna za 23 lata małżeństwa Marioli i Mariusza, z prośbą o błogosławieństwo dla nich oraz synów Krystiana, Kamila i Korneliusza.
7: W intencji pielgrzymów z Żernik, także tych duchowych oraz wszystkich parafian księdza proboszcza, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
8: Dziękczynna w 43. rocznicę ślubu Marii i Adama, o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9: W intencji wspólnoty Oratorium Lubin Centrum, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla młodych i ich rodzin.
10: Za zmarłego świętej pamięci Zbigniewa Karcza, Starnowca, parafia Zawonia, opakuj wieczne.
11: O zdrowie, o uleczenie z choroby nowotworowej dla Magdy, siły dla męża Pawła, za lekarzy, personel medyczny oraz za grupę wsparcia Magdy, o Twoje prowadzenie.
12: O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi.
13: W intencji młodzieży salezjańskiej w Polsce, o głębokie doświadczenie miłości Pana Boga.
14: W intencji parafian parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chocianowie, w intencji odnowy i rozwoju dzieła księdza Bosko w Chocianowie.
15: Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej z okazji 43. rocznicy ślubu Elżbiety i Andrzeja i ich rodziny, o łaskę zdrowia dla żony Dominiki i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
1: Dziękczynna za księdza przewodnika Tomasza Płukarskiego od pielgrzymów z parafii Brzezia Łąka.
12: Dziękczynna za Barbarę i Roberta oraz ich dzieci Agatę wraz z mężem Kamilem i córką Łucją oraz za Pawła i Zuzię o potrzebne łaski na dalsze lata.
16: W intencji pielgrzymów i w intencji służby zdrowia.
17: W intencji parafian, parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa we Wrocławiu Pawłowicach.
18: W intencji parafian i pielgrzymów duchowych, parafii Odkupiciela Świata we Wrocławiu oraz za zmarłego Stefana.
12: Intencja dziękczynna w 33. rocznicę sakramentu małżeństwa Joanny i Piotra Pańczyk z grupy 12 z prośbą o błogosławieństwo na dalsze lata i opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha Świętego dla ich dzieci i wnuków.
6: Intencja dziękczynna za 35 lat małżeństwa Adama i Małgorzaty z prośbą o więcej.
19: W intencjach grupy Czarnej Trzynastki i w intencji parafii świętego Karola Boromeusza.
20: W intencji Stefanii Kasztelaniec z prośbą o zdrowie, siły, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej na każdy dzień.
19: O potrzebne łaski dla Marzeny i Leszka i całej ich rodziny.
12: W intencji dziękczynno-błagalnej za Renatę Piszczek, a także w intencji jej dzieci i ich rodzin.
21: Za całą wspólnotę Polskiej Misji Katolickiej w Telewirze, szczególnie za wszystkich, którzy polecali się modlitwą.
12: Dziękczynna w intencji Katarzyny o łaskę wiary i światło Ducha Świętego.
22: O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla rodzin Kuriatów, Nawrotów, Łuczaków i Giedzińskich.
23: W intencjach poleconych przez pielgrzymów grupy 15.
24: We wszystkich intencjach grupy 16, czyli duchowych pielgrzymów.
12: W intencji pielgrzymów grupy 14, pielgrzymów duchowych tej grupy, w intencji dobrodziejów, szczególnie pana Marcina Olka i pracowników piekarni Krośnice.
1: Za siostry Faustynę, Joannę, Miriam, Annę ze wspólnoty błogosławieństw, o Boże prowadzenie na drodze powołania i za dzieła, które prowadzą.
12: O życie wieczne dla Stanisława.
25: W intencji parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Brzegu Dolnym, za parafian, ale też za bliskich z rodziny, przyjaciół i tych, którzy prosili o modlitwę.
26: W tej mszy świętej dziękuję za dar pielgrzymki tegorocznej,
0: za księdza Tomasza Płukarskiego, głównego przewodnika naszej pielgrzymki, wypraszając dla niego dalszą Bożą opiekę. Dziękuję za dar życia kapłaństwa Orzechan, twórcy naszej pielgrzymki, prosząc o jego wieczne zbawienie.
2: W intencji duchowych pielgrzymów z obu parafii w Obornikach Śląskich.
3: W intencji parafian i duchowych uczestników parafii Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy Wrocław Muchobór Mały.
4: We wszystkich intencjach parafian z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Wrocław Klecina, wszystkich pielgrzymów, pielgrzymujących pieszo i pielgrzymów duchowych.
5: W intencji dziękczynnej za wszystkich dobrodziejów, gospodarzy, którzy nam na trasie naszej pielgrzymki pomagali, w intencji wszystkich służb pielgrzymkowych oraz o dobre przygotowanie przyszłorocznej sierpniowej pielgrzymki.
7: W intencji naszej archidiecezji o Boże błogosławieństwo na nowy rok pracy, a szczególnie o dobrą realizację postanowień synodu.
26: Ja modlę się również w intencjach naszej archidiecezji wrocławskiej, w intencjach naszego metropolity, wszystkich pielgrzymów. Składam na ołtarzu te wszystkie intencje, w których pielgrzymowaliśmy. Także modlę się w intencji pielgrzymów duchowych. Na początku tej mszy świętej stajemy w postawie pokory, świadomi naszej ludzkiej słabości. Dlatego pragniemy przeprosić dobrego Boga za wszystko, co nas od Niego oddala, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę przenajświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
27: i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
26: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
27: Amen.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna. Spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

0: Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta oblaczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12, a jest brzemienna i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak ukazał się na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów. A ogon jego zmiata 3 część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, które wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do Jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto słowo Boże.
1: Niech będą dzięki.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będzie.

tymczasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi.

Moi kochani, na początku to po raz kolejny was bardzo serdecznie pozdrawiam i chcę się zapytać, czy jeszcze macie w sobie odrobinę radości. Tak myślałem, za dużo jej nie ma. Moi kochani, jesteśmy w domu naszej matki i tak jak bodajże w Oleśnie powiedziałem, że w miarę dobrze wyglądacie, to dzisiaj naprawdę korzystnie wyglądacie. Tak. Kończy się ten piękny czas. Już nie będziemy słyszeć tych słów. Dwudziestka przygotowuje się do wyjścia. Tak jak zawsze, nic się nie ruszyli. Będzie nam tego brakowało i każda grupa. Dlatego dzisiaj w domu matki dziękujemy sobie nawzajem za ten piękny, pielgrzymi czas stawania się uczniami, misjonarzami. Warto sobie też uświadomić, że nasze pielgrzymowanie połączone jest z piękną uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, którą będziemy obchodzić 15 sierpnia. Dawniej to się mówiło, pielgrzymują na wniebowziętą. Bo rzeczywiście Maria, wzięta cała do nieba ciałem i duszą, ona podnosi nasz wzrok ku górze, a ten wzrok bardzo często zatopiony jest w doczesności. Dobiega końca też nasz trud, bo tegoroczny trud naprawdę był poważnym trudem. Rzadko kiedy tak się zdarzało, by doświadczyć cudownego powiewu wiatru. Ale ten trud ma sens. Jeśli pielgrzymowanie ma sens, to nie ma takich sytuacji, których byśmy nie pokonali. Trud był nie tylko fizyczny. Dla wielu z nas był to trud duchowy. Trud walki duchowej, zmagania się z różnymi intencjami i sytuacjami, na które nie mamy wpływu. Wiemy doskonale, że ten trud duchowy o wiele jest boleśniejszy niż ten trud fizyczny. Ale przyszliśmy tutaj we wspólnocie modlitwy, wspólnocie wiary, wspólnocie Kościoła. Ktoś by powiedział, 8 dni pielgrzymować, by 8 minut popatrzeć na Maryję. Ale nawet dla tych 5 minut warto pielgrzymować. Bo tego spojrzenia nie da się zapomnieć. Przybyliśmy tutaj, by powiedzieć tak naprawdę 3 słowa. Jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam. A z drugiej strony, bądź Maryjo przy mnie,

pamiętaj o mnie i czuwaj nade mną. Być, pamiętać i czuwać. Być tak zwyczajnie, po prostu, do dyspozycji Boga. Otwierać się na Jego działanie, na Jego miłość. A nie jest to łatwe. Pamiętać o tym, co Bóg uczynił dla nas. I wreszcie czuwać, by nie utracić tego, co otrzymaliśmy w tym pięknym czasie. A tych Bożych darów naprawdę było dużo. Może niektórych nie rozumieliśmy, ale Bóg w czasie wyjaśni. Maryja pokazuje nam wszystkim, co znaczy obecność. Obecność to świadectwo miłości, ale obecność to również wykorzystanie czasu, który Bóg nam daje. I pielgrzymka była tym pięknym czasem, czasem Boga. Pamiętać to rozważać. Rozważać dzieła Boże i jak Maryja zachowywać w swoim sercu. My bardzo często zapominamy, bardzo szybko zapominamy o tych pięknych chwilach, a zwłaszcza wtedy, gdy doświadczamy ciemności serca. I wreszcie czuwać, stawać do dalszej drogi, być wrażliwym na Słowo Boże. Zobaczmy, że Maryja dzisiaj pokazuje i nadaje sens naszemu pielgrzymowaniu, bo po zwiastowaniu Maryja nie zatrzymuje się na sobie, ale idzie z pośpiechem do krewnej Elżbiety. Maryja idzie z radością po to, by jej służyć. Prawdziwa miłość zamienia się w służbę. Ten, kto kocha, umie służyć. Słowo służyć bardzo często kojarzone jest z pewną formą upokorzenia. Ten, kto kocha, pochyla się nad drugim człowiekiem. Gdy Maryja weszła do domu Elżbiety, pozdrowiła Elżbietę. I co się dzieje? Obie kobiety są świadkami wydarzeń po ludzku niemożliwych, napełnione Duchem Świętym, zaczynają wielbić Boga. Ten, kto jest napełniony Duchem Świętym, nie myśli o sobie, wielbi Boga z wielką radością, ze śpiewem i tańcem. One są obecne. One są obecne i rozważają dzieło Boże. Radość Maryi i Elżbiety zamienia się w uwielbienie Boga. One nie zatrzymują się na sobie. Wielbią Boga, bo wiedzą, co Bóg dla nich uczynił. Maryja w wielkim zachwycie miłości wypowiada wszystko, co Bóg uczynił dla niej i dla całego świata. Człowiek, który odpowiada na Boże wezwanie, jest darem dla Kościoła i świata. Maryja mówi: oto błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, Jego miłosierdzie nad tymi, którzy się Go boją. Spełniła się obietnica Boża, obiecana ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. I po tym pięknym uwielbieniu
Maryja zostaje 3 miesiące u Elżbiety po to, by jej służyć. Moi kochani, drodzy pielgrzymi, uczniowie, misjonarze, pielgrzymka była dla nas czasem słuchania i rozważania Słowa Bożego, czasem zatrzymania, nie fizycznego, ale zatrzymania się przy Słowie. To był piękny czas, ale i trudny. Trzeba nam również zapamiętać, rozważać to wszystko i wracać do tych chwil, któreśmy przeżyli na pielgrzymim szlaku. Dziś jest czas radości. I myślę, że wszyscy mamy radość w sercu, bo doszliśmy do domu naszej Matki, a przed nami czas dzielenia się, czas świadectwa wiary. I zdaję sobie sprawę, że wracając do naszych domów, wracamy do różnych środowisk, totalnie innych niż ta pielgrzymka. Ale Maryja nas posyła, abyśmy dzisiaj wraz z nią wrócili do krewnej Elżbiety, a krewną Elżbietą są nasze rodziny, nasze wspólnoty, miejsca pracy, szkoła, studia, diecezja, parafia i nasze życie. Tam jest nasza krewna Elżbieta, która czeka na naszą obecność i pomoc. Jesteśmy posłani, by dzielić się radością spotkania z Jezusem, żywym i prawdziwym. I proszę was, nie wolno nam utracić tej radości, którą doświadczyliśmy na pielgrzymce. Radości płynącej z wiary, z tego czasu stawania się uczniem, misjonarzem. I pamiętajmy, że nadal jesteśmy uczniami, misjonarzami w szkole Maryi, Matki Słowa Bożego. Warto sobie zapamiętać te proste 3 słowa na zakończenie pielgrzymki. Jestem, pamiętam i czuwam. Jestem otwarty, otwarta na Boży plan. Nie uciekam, nie chowam się, ale jestem do Bożej dyspozycji. Może czasem ten plan przekracza nasze możliwości. Nie bójmy się odpowiedzieć na Boże zaproszenie. Pamiętam, rozważam i żyję Słowem Bożym. I wreszcie czuwam. Jestem gotowy do dalszej drogi. Po to, by dzielić się radością wiary i służyć innym. Kochani pielgrzymi, bracia i siostry, niech Maryja, Matka nasza, pierwsza uczennica i misjonarka, ma nas w swojej opiece. Amen.

0: Powstańmy, moi kochani, odpowiedzią na Słowo Boże niech będzie też w tym miejscu nasze wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga,
1: Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i stąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
0: Za przyczyną Najświętszej Marii Panny, czczonej w jasnogórskim wizerunku, zanieśmy do dobrego Boga nasze pokorne prośby.
2: Módlmy się za cały Kościół Święty, za pasterzy Kościoła Wrocławskiego, arcybiskupa Józefa, biskupa Jacka oraz biskupa Macieja, aby wiernie i odważnie prowadzili lud Boży do zbawienia.
3: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
4: Módlmy się za głównego przewodnika, księdza Tomasza, za wszystkie służby pielgrzymkowe, za pielgrzymów biorących udział w 46. pieszej pielgrzymce wrocławskiej na Jasną Górę. Ufając we wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, prośmy jej Syna o potrzebne dla nich łaski.
3: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
5: Módlmy się o pokój na świecie, aby ustały wszelkie konflikty i wojny, a w sercach ludzkich zapanowały miłość i zgoda.
3: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
6: Módlmy się za tych, którym powierzono władzę w naszej Ojczyźnie, aby stali na straży sprawiedliwości i poszanowania ludzkiej osoby.
3: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
7: Módlmy się za tych, którzy odeszli do wieczności, za zmarłych pielgrzymów, za wszystkich zmarłych z naszych rodzin, aby razem z niebowziętą mogli się cieszyć chwałą Jezusa Chrystusa.
3: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za nas wszystkich uczestniczących w tej Eucharystii, aby Chrystus, który jest drogą, prowadził nas do Królestwa Niebieskiego.
3: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
0: Wszechmogący Boże, raz wysłuchać naszych próśb za przyczyną Najświętszej Marii Panny. Prowadź nas bezpieczną drogą do zbawienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę z Twojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, niech zniesie się do Ciebie ofiara naszego oddania i przedstawienictwo Najświętszej Marii Panny w niebo wziętej. Niech nasze serca rozpalone ogniem miłości nieustannie dążą do Ciebie przez Chrystusa.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzisiaj została wzięta do nieba Bogu Rodzica Dziewica. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła chwale. A dla pielgrzymujących, dla pielgrzymującego ludu, źródłem pociechy i znakiem nadziei. Nie chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała dziewica, która wydała na świat Twojego Syna, dawcę wszelkiego życia. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

ponownie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem, biskupem Kościoła Wacławem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Wawrzyńcem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
2: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Za chwilę kapłani z Najświętszym Sakramentem udadzą się na plac przed szczytem, dlatego pozostańmy na swoich miejscach. Komunia Święta będzie udzielana przy chodniku, począwszy od figury Maryi Niepokalanej w kierunku wałów jasnogórskich oraz przy wałach jasnogórskich. Wszystkich stojących przy wałach jasnogórskich bardzo proszę o przejście na stronę placu. Trwajmy w dziękczynieniu i uwielbiajmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego za to, że objawił nam swoją miłość w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, który stał się dla nas pokarmem dającym życie wieczne.

0: Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, który daje zbawienie. Prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej doprowadził nas do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
1: Słowa pozdrowienia skieruje do nas ksiądz Marian Janus, koordynator pierwszych diecezjalnych pielgrzymek na Jasną Górę przy Konferencji Episkopatu Polski.
2: Papież Leon XIV skierował w audiencji generalnej słowa do pielgrzymów polskich. Mówił: niech świadectwo wasze, trud waszej drogi, wspólna modlitwa, oddanie czci Matce Najświętszej umocni waszą wiarę i nadzieję w budowaniu wspólnoty rodziny, w budowaniu każdej wspólnoty. Ekscelencje księża biskupi Jacku, księże biskupie Macieju, księże Tomaszu, współbracia kapłani pielgrzymi, drodzy siostry i bracia pielgrzymi, w imieniu Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw turystyki i pielgrzymek, w tej wielkiej wspólnocie rodziny pielgrzymującej, pragnę wyrazić wam najpierw wdzięczność za realizację tego programu nakreślonego przez Ojca Świętego, przez Konferencję Episkopatu Polski, przez waszych księży biskupów i wskazania Synodu Archidiecezji Wrocławskiej, której realizowaliście na szlaku pątniczym. Za to świadectwo wiary, miłości i troski o drugiego wyrażamy naszą wdzięczność. Pragnę równocześnie w imieniu wszystkich pątników zdążających na Jasną Górę i tych, którzy już oddali pokłon Pani Jasnogórskiej, przekazać te wielkie, serdeczne pozdrowienia od wielkiej rodziny pielgrzymiej wszystkich polskich diecezji. To wasze pielgrzymowanie jest uznaniem wobec wszystkich, że dajecie wzór i przykład naszej Ojczyźnie, bo stawaliście się na drodze pielgrzymiej świadkami Chrystusa, będąc uczniami, będąc misjonarzami. Równocześnie za to świadectwo wiary, dziękując wam, wyrażam serdeczne podziękowanie na Ojca Podprzeora za to, że Jasna Góra dla nas wszystkich pielgrzymów jest zawsze domem Matki. Niech Boże błogosławieństwo, które przyjmiemy od księży biskupów, ich posłanie słowami idźcie, staną się dla nas posłaniem do realizacji naszej drogi jako pielgrzymów do niebieskiej Ojczyzny. I niech te słowa posłania umocnią nas w przyjęciu orędzia, posłania, które kieruje do nas Pani Jasnogórska, Matka z tego miejsca, Matka, która przychodzi do nas i powtarza nam wciąż na Jasnej Górze. Mówi: skany naszego narodu, wszystko, co mój syn wam powie, czyńcie. Szczęść Boże.
3: Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy księdzu prałatowi za te słowa pozdrowienia i takiego nas uszanowania. Ksiądz prałat, jak dobrze pamiętam, ma chyba około 50 pieszych pielgrzymek z diecezji kieleckiej do Jasnej Góry. Kochani, nasze ogłoszenia, no tak to wygląda, że ostatnie w tym roku na pielgrzymce. Uwaga, odbiór bagaży, te, które pojechały do Wrocławia, jutro od godziny 10 do 11 i 19 do 20 duszpasterstwo Wawrzyny przy ulicy Bujwida. Drugi dzień to środa, ale tylko wieczorem, 19:20. Te godziny będą także podane w aplikacji. Samochód już pojechał, te bagaże już tam są, ale dopiero można je jutro i w środę odebrać. Do południa 10:11, wieczorem tylko środa 19:20. Natomiast te bagaże, które ktoś zostawił w samochodzie, aby dotarły tutaj na Jasną Górę, od razu po mszy świętej proszę udać się na parking do sektora D. Autobusy pielgrzymkowe A, B, C odjadą z sektora D za około 40 minut, czyli od błogosławieństwa, które mniej więcej będzie za kilka minut, czyli 18:10, te autobusy pielgrzymkowe. Księża, którzy organizują sami autobusy, zapewne już podali godzinę odjazdów. Ksiądz Michał z Wrocławia, z parafii Wrocław-Brochów, ma około 20 miejsc w autobusie do Wrocławia. Gdyby ktoś chciał, to ksiądz Michał będzie bezpośrednio po mszy czekał przy pomniku kardynała Wyszyńskiego. Myśmy dzisiaj tam przychodzili. Gdyby ktoś chciał wrócić z księdzem Michałem do Wrocławia, jest taka możliwość. Po pielgrzymce, jak wrócimy, odpoczniemy, wszystkie rzeczy dobrze wypierzemy, to zapraszam, żeby przejrzeć galerię zdjęć, vlogów, filmów w internecie na stronie pielgrzymka.pl, na stronie Gość Niedzielny Edycja Wrocławska, na stronie na Facebooku Niedziela Wrocławska i oczywiście nasz Facebook Pielgrzymki Wrocławskiej. Bardzo serdecznie zapraszam. Już niedługo, bo 17 października, sobota, epilog naszej pielgrzymki. Idziemy do sanktuarium świętej Jadwigi w Trzebnicy. Zapraszam na 6 rano do katedry. Trasę już znamy, lubimy i zapraszam na nasze wspólne pielgrzymowanie. Biuro Rzeczy Znalezionych na ulicy Bujwida. W tych godzinach jak bagaże, czyli wtorek, środa, jest szansa, być może, że coś się znajdzie. Na pewno należą się jakieś dobre, zimne lody, bo przecież 8 dni takich upałów. Na pewno należy się dobry sen. No i wrócimy do domu. I co dalej? To może święty Augustyn nam podpowie, że domem Boga jest nasze serce. To już od jutra się tak zacznie.

Moi kochani, ja wiem, że jesteśmy wszyscy zmęczeni, bo ja też to czuję w nogach, ale chciałbym, żebyśmy, nie pomijając nikogo, wzajemnie sobie podziękowali.

0: Jeszcze krótkie słowo posłania od biskupa Macieja, a później błogosławieństwo.
1: Gdy wychodziliśmy z katedry, latał po niej gołąb. Dzisiaj na zakończenie przyleciały dwa. Też tutaj w okolicy ołtarza. Przyjmijmy to za znak Ducha Świętego, który działa w Kościele i chce nas przemieniać.
0: Niech się tak stanie. Nie no, wstajemy. Pan z

17.40 już na zegarach, zwykle o godzinie 17.10 na antenie Radia Rodzina. Rozpoczynamy audycję Oblicza Wrocławia. Dziś ze względu na transmisję mszy świętej, którą zakończyliśmy chwilę temu, audycja została przeniesiona na godzinę 18. Zapraszamy, by być z nami właśnie o 18.10, bo sprawdzimy, jak Wrocław pilnuje czystości swoich rzek i zbiorników. Porozmawiamy o nowej sieci stacji pomiarowych jakości wody, czyli o 6 punktach, które monitorują aż 21 parametrów od temperatury po substancje ostrzegające przed zakwitem sinic. Gościem Radia Rodzina i Łukasza Ligorowskiego będzie Robert Bednarski, dyrektor do spraw Smart City Urzędu Miejskiego Wrocławia, i zapytamy m.in. o to, jak wygląda taka pływająca bojka, ale więcej szczegółów już o 18.10 w audycji Oblicza Wrocławia.

10 minut pozostało już do godziny 18. Ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólnie spędzone popołudnie i mówię Wam dobrego popołudnia i dobrego wieczoru. Natalia Wójcik, do usłyszenia niebawem i zapraszam też przy okazji na 18.10 na audycję Oblicza Wrocławia.

0: Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku 16-latka na skuterze wodnym. Katoliccy zakonnicy wyszli na ulicę Seulu. Procesy wytaczane bankom przez frankowiczów mają iść sprawniej. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku 16-latka na skuterze wodnym. Wszczęła je prokuratura w Giżycku. Wszystko wydarzyło się wczoraj na jeziorze Jagodne w Warmińsko-Mazurskim. Płynący skuterem wodnym chłopak zderzył się z motorówką, którą płynęło małżeństwo. Wiadomo, że 47-latek miał patent sternika motoru wodnego. Był trzeźwy. Jest zielone światło dla Instytutu Pamięci Narodowej na poszukiwania kolejnych polskich ofiar w Wołynia. Strona ukraińska zgodziła się na ekshumację w Hucie Pieniackiej i w Ugłach. W kolejce czeka jeszcze 12 innych wniosków, mówi zastępca prezesa IPN-u Karol Polejowski.
1: Czekamy na rozpatrzenie tych wniosków przez stronę ukraińską. Opieramy się tutaj z nadzieją na deklaracji prezydenta Władimira Zełenskiego, który zapowiedział między innymi przyspieszenie całej procedury wydawania zezwoleń na poszukiwania i ekshumację.
0: Instytut Pamięci Narodowej przewiduje, że prace na terenie Huty Pieniackiej, gdzie ukraińscy nacjonaliści zabili około 850 Polaków, mogłyby ruszyć wiosną przyszłego roku.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Katoliccy zakonnicy weszli na ulicę Seulu, by opowiedzieć mieszkańcom o swojej wierze, powołaniu i działalności. Dwudniowe targi były sprawdziane przed Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w przyszłym roku w stolicy Korei Południowej. Więcej na ten temat Karol Darmoros z Vatican News.
3: Przy pałacu Doksugung stanęły stoiska blisko 50 zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego. Odwiedzający poznawali historię katolicyzmu w Korei, rozmawiali z siostrami i zakonnikami w kawiarni powołaniowej, a także uczestniczyli w warsztatach, koncertach i grach. Przygotowano również miejsca modlitwy i spowiedzi. Targi przyciągały przypadkowych przechodniów, także tych, którzy niewiele wiedzą o Kościele. Wydarzenie było zarazem sprawdzianem organizacyjnym w warunkach blisko 40-stopniowych upału i wysokiej wilgotności.
0: Światowe Dni Młodzieży w Seulu odbędą się w dniach od 3 do 8 sierpnia 2027 roku. Procesy wytaczane bankom przez frankowiczów mają iść sprawniej. Tak zakładają nowe przepisy, które właśnie weszły w życie. Zmiany obejmują zarówno procedury w sądach, konsumentów, jak i instytucje finansowe. Jak zapewnia Aneta Wiewiórowska-Domagalska, pełnomocniczka ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta, klienci banków wyraźnie na tym skorzystają.
4: To stanowi rok szybciej i to jest założenie, na którym została oparta ustawa. Umożliwić sądom szybsze procedowanie. Czyli ustawa wychodzi z założenia, że szybkie otrzymanie wyroku, rozstrzygnięcie sprawy jest takim dobrym interesem prawnym konsumenta, który zasługuje na ochronę.
0: Chociaż szczyt nowych tego typu spraw wpływających do sądów już minął, to wciąż poważnie obciążają one wymiar sprawiedliwości. W tej chwili 7 na 10 spraw cywilnych w sądach apelacyjnych to właśnie procesy o kredyty frankowe.
5: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dzisiejszy dzień jest bardzo ładny i bardzo ciepły. Temperatura w okolicach 30 kilku stopni. Jeżeli natomiast chodzi o ten tydzień, no to on zapowiada się w miarę przyjemnie. 24 stopnie jutro, 25 w środę. Dopiero czwartek, piątek temperatury zbliżą się nam w okolice 30 stopni. Jednak cały tydzień będzie bardzo słoneczny, a opady, no cóż, dopiero w przyszłą niedzielę.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Podwójne wychylenie ojca Adama Szustaka to książka, która zaprasza do pogłębienia osobistej modlitwy i budowania trwałej relacji z Bogiem. To przewodnik po świecie modlitwy osobistej, oparty na Piśmie Świętym i codziennym doświadczeniu, napisany lekko i z humorem. Publikacja jest kierowana do osób, które chcą żyć bardziej świadomie duchowo i szukają wsparcia w modlitwie oraz w codzienności. To propozycja dla tych, którzy chcą odpowiedzieć na Boże wychylenie się ku człowiekowi własnym otwarciem serca. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Gościem Obliczy Wrocławia jest Robert Bednarski, dyrektor do spraw Smart City Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Panie dyrektorze, niedawno pojawiła się w przestrzeni publicznej, w informacjach, taka ważna chyba rzecz, że Wrocław zwiększa ilość stacji pomiarowych, ale też i ilość badanych parametrów, jeżeli chodzi o jakość wody w rzekach i zbiornikach Wrocławia. Dlaczego to robimy?
2: Robimy to przede wszystkim po to, żeby uzyskać stałą i bieżącą informację na temat parametrów jakościowych wody. Do tej pory rzeczywiście mierzyliśmy na dwóch stacjach pomiarowych na Odrze te parametry. Natomiast w tym momencie zwiększyliśmy ilość urządzeń, które będą w naszych akwenach, bo to będzie 6 urządzeń, które badają w sposób ciągły te parametry. I też rozlokowaliśmy je troszkę inaczej w stosunku do tego, co było do tej pory, więc jest teraz jeden punkt pomiarowy na Odrze. Mamy 3 punkty pomiarowe w fosach miejskich, mamy w jeziorze Pawłowickim oraz w Parku Szczytnickim w Ogrodzie Japońskim tam w Stawie. I z tych 6 lokalizacji mierzymy w sposób ciągły, bo właściwie to jest klucz wszystkiego, jakie są parametry jakościowe wody. To
1: ja się tutaj wtrącę, bo muszę dopytać. Śledzimy czasami doniesienia medialne na Odrze, też pamiętamy takie duże śnięcie ryb na Odrze i tutaj jakoś sobie to układam, że jest to nam bardzo potrzebne. Dlaczego tu się pojawiają zbiorniki, które mamy we Wrocławiu? Dlaczego je też badamy, te parametry sprawdzamy?
2: Sprawdzanie na parametrów tych jakościowych wody na naszych akwenach, czyli fosach, jest niezwykle istotne z punktu widzenia też parametrów i też zamkniętych obiektów, czyli tam są zupełnie inne warunki, które panują i tak naprawdę organizmy, które tam żyją, mikroorganizmy, które tworzą ekosystem tych zbiorników, mają w cudzysłowie, mogę powiedzieć, trochę ciężej, ponieważ jest mniej tlenu rozpuszczonego, ta woda bardziej stoi, są zupełnie inne parametry. To, co się pojawia też w tych zbiornikach, też czasami nie może wypłynąć stamtąd, więc takie badanie jest jakby bardzo istotne z punktu widzenia tego ekosystemu.
1: Moja ciekawość, mam nadzieję, też słuchaczy została zaspokojona w pełni. Zajrzyjmy tak technicznie do tego systemu. Co to właściwie jest taka stacja pomiarowa? To jest jakaś bojka, która pływa? Co zrobić, jak gdzieś pływamy może na przykład Odrą czy jakimś kanałem rekreacyjnie? Nie zbliżamy się do tego, omijamy to z jakiejś odległości?
2: Najlepiej omijać, w sensie to jest urządzenie, które rzeczywiście przypomina trochę boję, wystaje z wody, jest oznaczone. Na górze mamy do tego doczepione panele fotowoltaiczne po to, żeby ona była cały czas zasilana, bo nie możemy podpiąć do niej prądu. Właściwie całe oprzyrządowanie znajduje się pod wodą i dokonuje pomiarów w sposób ciągły, a mówimy, że to są właściwie urządzenia, które są takimi małymi laboratoriami, które pływają w naszej Odrze, bo badają aż 21 parametrów wody, więc tych parametrów jest naprawdę sporo.
1: Wymienimy niektóre z nich, bo może nie wszystkich, ale...
2: Tak, oczywiście. Jest to tak podstawowe rzeczy jak temperatura, jak przewodność, pH, tlen rozpuszczony, niezwykle istotny, jeżeli chodzi na przykład o przepuchę i dla zwierząt, dla organizmów w ogóle jest bardzo, bardzo istotny. Poprzez zasolenie też przewodność. Mamy tam też elementy związane z azotami, chlorkami, no i te rzeczy, które są też nowe, no to mamy chemiczne zapotrzebowanie na tlen, biochemiczne zapotrzebowanie na tlen, węgiel organiczny, też badamy fikocyjaniny, które powodują powstawanie sinic, mamy mętność, mamy substancje ropopochodne.

0: bardzo ważne parametry. Mam wrażenie, że to jest niesamowicie cenna wiedza, którą otrzymujemy chyba w czasie rzeczywistym, bo chyba taki jest też cel. Ale co wynika z tych pomiarów, tak? Czy my jesteśmy w stanie reagować, że na przykład miasto dostaje jakiś alert, że coś złego się dzieje, szukamy rozwiązania, patrzymy, co się wydarzyło?
1: No tak, oczywiście po to montujemy, ale przede wszystkim montujemy to po to, żeby zobaczyć też pewne trendy, które w takich zbiornikach są widoczne. I to jest dla nas clue, ponieważ te parametry mogą czasami punktowo być przekroczone, czyli te parametry mogą zostać przekroczone, natomiast my patrzymy bardziej pod kątem trendów, czyli tego, jak wygląda ogólna sytuacja. I teraz taka informacja dla służb, która jest przez wysyłana nie punktowo, że płyniemy, pobieramy wodę, oddajemy do laboratorium, tylko jakby mamy to online cały czas dostępne, no to też widzimy, jak ona się zmienia. Czy to jest już coś, co zagraża organizmom?
0: Skalę chyba też widzimy.
1: Widzimy też skalę, tak. Więc możemy też jakby budować systemy na podstawie tego, które będą na przykład napowietrzały, czy możemy zareagować dużo szybciej. Jakby służby mają dużo większy zakres możliwości działania i widzą, czy te rozwiązania, które też mogą być zastosowane, sprawdzają się w sposób właściwy, tak, żeby przeciwdziałać jakimś szkodom, które mogłyby być takim ekologicznym szkodom.
0: Dzisiaj dużo dobrych wiadomości w naszej audycji, bo temu tematowi, który dzisiaj poruszamy, również towarzyszy temat współpracy. Do projektu dołączył polski startup WaterSense, którego rozwiązanie zdobyło uznanie samego Jamesa Dysona.
1: Tak, zgadza się.
0: Więc to są chyba ważne informacje. Jak to było? Miasto zaprosiło do współpracy startup? Czy to startup przyszedł z gotowym projektem i przekonał Urząd Miasta do swojego pomysłu?
1: To było tak, że startup zbudował na Politechnice Warszawskiej całą technologię dotyczącą właśnie badania parametrów jakościowych wody. Ta technologia była później sprawdzana i testowana przez MPWiK wrocławski, więc jakby mieliśmy pewność odnośnie tego, że ta technologia sprawdza się, działa. No i postanowiliśmy w tym roku skorzystać z polskiego startupu, który został zbudowany, stworzony jakby od podstaw tutaj i ma bardzo dobrą technologię, więc nas to też bardzo cieszy, że taka polska myśl technologiczna, gdzie tych rozwiązań dotyczących boi analitycznych nie jest dużo, jeżeli chodzi o cały przekrój taki rynkowy. Bardzo nas cieszy, że budujemy jako Polacy też tego typu rozwiązania, które sprawdzają się, które są dobre jakościowo. Rzeczywiście te czujniki też są bardzo, bardzo dobre, przetestowane
0: i też możemy, dostrzegane też, tak?
1: Tak, dostrzegane jakby na całym świecie, więc cieszy nas niezmiernie, że możemy z czegoś takiego skorzystać.
0: Znalazłem informację, że po raz pierwszy będą prowadzone też te pomiary zimą, aż do grudnia. Co to zmienia? Co to znaczy dla nas?
1: Ta technologia w ogóle jest odporna na zmiany temperatur, więc umieszczenie takiego urządzenia też pozwala nam badać to, co się dzieje w okresach jesienno-zimowych, gdzie te parametry też się zmieniają w sposób zupełnie inny w stosunku do tego, co mamy w lecie, więc jakby mamy też szerszy zakres i możliwość sprawdzania trendów, parametrów również w tym okresie zimowym, co też jest nowością jakby w zakresie tego rynku.
2: Radio Rodzina Kotlina Kłodzka 107,2 FM.

0: Zapowiadaliście Państwo też, że dane będą po kalibracji wysyłane do ogólnego dostępu za pośrednictwem portalu wrocław.pl, pewnie to się będzie działo, ale też te dane będą trafiały do instytucji. Co to dla nas znaczy? Czy my jako mieszkańcy Wrocławia, tak jako pasjonaci, możemy sobie zerknąć i sprawdzić te dane i sobie je porównywać? Czy to ma jakiś szerszy kontekst? A druga część pytania to o instytucje. Kto będzie z tego korzystał, no już w celach takich praktycznych?
1: Tak, oczywiście z tego się nie wycofujemy i mieszkańcom będziemy chcieli te dane prezentować, więc za chwilę one będą trafiały na nasz portal miejski wrocław.pl, gdzie mieszkańcy po prostu będą mogli wejść i zobaczyć, jak wygląda sytuacja dotycząca tych parametrów, więc będą mogli sprawdzić, będą mogli porównywać. Chcemy dzielić się też tymi informacjami z mieszkańcami.
0: Nie boi się pan, panie dyrektorze, tych Polacy się na wszystkim znają, od piłki przez medycynę, teraz na rzekach i na tych wszystkich.
1: Oczywiście, jakby, ale to są dane, które też chcemy prezentować mieszkańcom, okay, żeby mieli świadomość. To jest też pewnego rodzaju projekt edukacyjny, tak? Mm-hmm. Im więcej wiemy, oczywiście możemy się doktoryzować w tym zakresie, natomiast jakby chcemy cały czas udostępniać, to są publiczne dane, chcemy się dzielić, chcemy, żeby ta świadomość też rosła, bo wtedy też ograniczamy ilość pytań, które są niewłaściwe, no bo okay, osoby też jakby mają szersze pole i szerszą jakby świadomość tego, co się dzieje.
0: Dobrze, a jeżeli chodzi o instytucje miejskie, to kto będzie korzystał z tych danych?
1: Jeżeli chodzi o instytucje, to oczywiście nasz Zarząd Zieleni Miejskiej, bo to jest też pod Zarząd Zieleni Miejskiej zbudowany projekt po to, żeby dostawał informacje te, które dotyczą właśnie tych parametrów w akwenach, ale to jest też gro instytucji, z którymi będziemy się dzielili tymi danymi po to, żeby w sposób bardzo szeroki, nawet nasze Centrum Zarządzania Kryzysowego będzie wyposażone też w takie informacje po to, żeby do służb centralnych też wysyłać informacje dotyczące przekroczenia stanów i parametrów, no bo musimy wiedzieć, że Odra nie jest w jakby własności miasta, tylko brzegami zarządzają odpowiednie instytucje, więc też na podstawie tych danych i tych elementów, które otrzymamy jakby z tego punktu pomiarowego na Odrze, będziemy oczywiście też starali się te służby centralne informować o tym, co się dzieje. Mhm.
0: Ten projekt, o którym dzisiaj rozmawiamy, te punkty pomiarowe, to jeden z wielu projektów Smart City, które pan koordynuje we Wrocławiu, od inteligentnego transportu po sztuczną inteligencję w zarządzaniu miastem. Jak monitoring wody wpisuje się w tą szerszą jakąś wizję inteligentnego miasta? Czy to jest jakiś tylko element, który jest dodatkiem, czy to się wspina w jakąś większą całość?
1: Oczywiście, że to się wspina, no bo to są dane, które pozyskujemy. Na podstawie tych danych możemy też zarządzać miastem, a to jest element smart miasta, bo smart miasto, to warto też powiedzieć, to są rozwiązania technologiczne, które usprawniają funkcjonowanie miasta, poprawiają jakość życia mieszkańców, więc to są każdego rodzaju nowinki technologiczne, dzięki którym możemy albo pozyskać dane, albo zmienić też sposób patrzenia czy funkcjonowania mieszkańców i jakby pozyskując i akcelerując, czy też wdrażając takie rozwiązania, też dostarczamy nową jakość, może tych samych funkcji, ale jakby w zupełnie inny sposób. No i w tym kierunku idziemy też w ramach tego projektu, tylko tutaj zaczynamy chronić środowisko, czyli patrzymy na ekosystem pośrednio, który jest w takim bardzo zurbanizowanym, tak jak we Wrocławiu, środowisku, też mocno degradowany przez nas, więc musimy poświęcić temu więcej czasu. Jeżeli mamy technologię, która może współdziałać jakby i możemy dostawać informacje na ten temat, no to też możemy przeciwdziałać po to, żeby nie degradować go w sposób jeszcze większy.
0: Jest to budujące, że nowe technologie nam pomagają właśnie w tym, ale też mam nadzieję, że nie zwalniają nas od tej odpowiedzialności, troski o środowisko, o bezpieczeństwo wokół nas. Co możemy robić, albo jak powinniśmy się zachować jako społecznicy, aktywni mieszkańcy tego miasta, jeżeli zobaczymy coś niepokojącego na wodzie? Czy te urządzenia pomiarowe nie zwalniają nas, rozumiem, z takiej czujności, z obserwacji, ewentualnie z jakiejś interwencji, nie, z zadzwonienia gdzieś do służb i tak dalej?
1: Oczywiście zawsze musimy patrzeć, no jakby to jest uzupełnienie pewnego systemu i też informacje, które dostajemy od mieszkańców, czy elementy, które dotyczą jakichś zagrożeń, które widzą i tak dalej, no to jest u nas Centrum Zarządzania Kryzysowego i służby, które które monitorują w sposób ciągły. To jest właściwie do tego, żeby badać i wykrywać pewne elementy, które są, które dotyczą ekosystemu, który możemy zniszczyć nieodwracalnie, po prostu zniszczyć. I po to mamy te urządzenia. Natomiast każde działanie, które zauważymy i tak dalej, powinno być oczywiście zgłaszane, no bo po to budujemy społeczeństwo, takie informacyjne społeczeństwo, które może też przeciwdziałać i opiekować się naszym miastem.
0: Panie dyrektorze, ja jestem zachwycony tymi nowymi stacjami pomiarowymi, tymi danymi, które one zbierają. Czekamy na te wyniki, żeby móc zerknąć, jak to wszystko wygląda. No i chcę wierzyć, że przyczyni się to do właśnie troski o nasze środowisko i jeszcze lepiej pozwoli zarządzać całym miastem. I też bardzo dziękuję za podzielenie się już tak szczegółową wiedzą odnośnie tych wszystkich urządzeń, które od niedawna funkcjonują w szerszym zakresie we Wrocławiu. Gościem dzisiejszych Obliczy Wrocławia był Robert Bednarski, dyrektor do spraw Smart City Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję ślicznie.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Prawo i Sprawiedliwość chce stanowczych działań rządu w sprawie ETS. Sejmowa jedność ponad podziałami. Za chwilę powiemy, w jakiej sprawie. Kolejne unijne miliardy popłyną do Polski. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Wraca temat cen energii. Prawo i Sprawiedliwość chce stanowczych działań rządu w sprawie ETS, unijnego systemu handlu emisjami CO2. Zdaniem opozycji ten system powoduje wysokie ceny energii. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, nawiązał przy tym do niedawnej decyzji Senatu.
1: Po tym skandalu, kiedy Senat odmówił narodowi wypowiedzenia się w sprawie obniżenia cen energii, my składamy nasz projekt ustawy o wyjściu z ETS-u. Wyjściu z ETS-u.
0: Ustawa złożona przez PiS ma uchylić ustawy przyjęte w 2009 i 2015 roku. Sejmowa jedność ponad podziałami w sprawie nocnej prohibicji w całym kraju. Posłanka Violetta Tomczak z Polski 2050 z Sejmowej Komisji Zdrowia twierdzi, że za jest też prezydent. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu nie objąłby jedynie stacji paliw. Maciej Kluczka na ten temat.
2: To spory zwrot akcji, bo wcześniej w koalicji, szczególnie w Koalicji Obywatelskiej, przeważało zdanie, że zakaz wprowadzony powinien być oddolnie w samorządach, a nie przez przepisy ogólnokrajowe. Wybieramy jednak tę drugą opcję, mówi Violetta Tomczak z Polski 2050.
3: Mamy ponad polityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju, czyli wszędzie w Polsce między godziną 22 a 6 rano nie będzie można zakupić alkoholu.
2: Nocna prohibicja obowiązuje już w wielu gminach i miastach w Polsce, między innymi w Katowicach, Krakowie i Warszawie.
3: Mieliśmy tak wysokie poparcie społeczne dla potrzeby wprowadzenia zmian.
2: Posłowie przepisami zajmą się jesienią.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kolejne unijne miliardy popłyną do Polski. Komisja Europejska dała właśnie zielone światło na wypłatę blisko 8 miliardów euro w ramach piątego wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. W ramach tego wniosku Polska kupiła też blisko 90 tramwajów dla Krakowa, Poznania czy Wrocławia. Od jutra w części szpitali onkologicznych zacznie obowiązywać cyfrowa karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego eDILO. Karta istnieje już od 2015 roku. Jej cyfrowa wersja ma przyspieszyć ścieżkę leczenia, mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii.
5: Przede wszystkim sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy placówkami czy lekarzami i tym samym ten czas, przede wszystkim skrócenie czasu diagnostyki i leczenia dla pacjenta jest, zwłaszcza diagnostyki, jest bardzo ważny i powinien być korzyścią dla pacjenta.
0: Początkowo karty eDILO będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się 1 października.
6: Już teraz zapraszam Was na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dzisiejszy dzień taki, powiedziałam, dość upalny, 34, a nawet i miejscami 35 stopni. Sporo słońca, no i troszeczkę chmur w niektórych miejscach Dolnego Śląska się pojawia. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, jutro pełnia słońca, chmur niewiele, tak przynajmniej zapowiadają synoptycy, a temperaturowo do 24 stopni. Najchłodniejszym miejscem będzie rejon Szklarskiej Poręby, tam do 20.
7: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii i chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
11: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
11: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
11: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
12: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina.

To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Prawo i Sprawiedliwość chce stanowczych działań rządu w sprawie ETS. Sejmowa jedność ponad podziałami. Za chwilę powiemy, w jakiej sprawie. Kolejne unijne miliardy popłyną do Polski. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Wraca temat cen energii. Prawo i Sprawiedliwość chce stanowczych działań rządu w sprawie ETS, unijnego systemu handlu emisjami CO2. Zdaniem opozycji ten system powoduje wysokie ceny energii. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, nawiązał przy tym do niedawnej decyzji Senatu.
1: Po tym skandalu, kiedy Senat odmówił narodowi wypowiedzenia się w sprawie obniżenia cen energii, my składamy nasz projekt ustawy o wyjściu z ETS-u. Wyjściu z ETS-u.
0: Ustawa złożona przez PiS ma uchylić ustawy przyjęte w 2009 i 2015 roku. Sejmowa jedność ponad podziałami w sprawie nocnej prohibicji w całym kraju. Posłanka Violetta Tomczak z Polski 2050 z Sejmowej Komisji Zdrowia twierdzi, że za jest też prezydent. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu nie objąłby jedynie stacji paliw. Maciej Kluczka na ten temat.
2: To spory zwrot akcji, bo wcześniej w koalicji, szczególnie w Koalicji Obywatelskiej, przeważało zdanie, że zakaz wprowadzony powinien być oddolnie w samorządach, a nie przez przepisy ogólnokrajowe. Wybieramy jednak tę drugą opcję, mówi Violetta Tomczak z Polski 2050.
3: Mamy ponad polityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju, czyli wszędzie w Polsce między godziną 22 a 6 rano nie będzie można zakupić alkoholu.
2: Nocna prohibicja obowiązuje już w wielu gminach i miastach w Polsce, między innymi w Katowicach, Krakowie i Warszawie.
3: Mieliśmy tak wysokie poparcie społeczne dla potrzeby wprowadzenia zmian.
2: Posłowie przepisami zajmą się jesienią.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kolejne unijne miliardy popłyną do Polski. Komisja Europejska dała właśnie zielone światło na wypłatę blisko 8 miliardów euro w ramach piątego wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. W ramach tego wniosku Polska kupiła też blisko 90 tramwajów dla Krakowa, Poznania czy Wrocławia. Od jutra w części szpitali onkologicznych zacznie obowiązywać cyfrowa karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego eDILO. Karta istnieje już od 2015 roku. Jej cyfrowa wersja ma przyspieszyć ścieżkę leczenia, mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii.
5: Przede wszystkim sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy placówkami czy lekarzami i tym samym ten czas, przede wszystkim skrócenie czasu diagnostyki i leczenia dla pacjenta jest, zwłaszcza diagnostyki, jest bardzo ważny i powinien być korzyścią dla pacjenta.
0: Początkowo karty eDILO będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się 1 października.
6: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dzisiejszy dzień jest bardzo ładny i bardzo ciepły. Temperatura w okolicach 30 kilku stopni. Jeżeli natomiast chodzi o ten tydzień, no to on zapowiada się w miarę przyjemnie. 24 stopnie jutro, 25 w środę. Dopiero czwartek, piątek temperatury zbliżą się nam w okolice 30 stopni. Jednak cały tydzień będzie bardzo słoneczny, a opady, no cóż, dopiero w przyszłą niedzielę.
4: Radio Rodzina.

0: przyszłam odprowadzić wszystkich młodych ludzi i tych takich, którzy są też po 50, którzy zawierzyli po prostu swoje życie Panu Bogu i razem z Panem Bogiem chcą podążać. Nie mam specjalnie osoby, którą bym odprowadzała, ale bardzo jestem z nimi tak duchowo i na pewno będę pielgrzymować razem z aplikacją.
1: Dlaczego pielgrzymujecie? Dlaczego idziecie w tym roku na pielgrzymkę i który to już jest wasz raz?
2: Kacper.
3: Kuba.
2: Pierwszy.
3: Ja trzeci.
2: No ja poprzednie 2 lata chciałem iść, ale nie miałem możliwości, a w tym roku w końcu się udało i tak wyszło. Chciałem zobaczyć, jak to jest i sprawdzić siebie, czy dam radę.
3: W mojej rodzinie wszyscy pielgrzymowali, dlatego poszedłem pierwszy raz, bo chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Spodobało mi się, akurat pielgrzymowałem pierwszy raz też przed maturą i obiecałem sobie, że jak zdam, to pójdę jeszcze raz. No i zdałem, więc poszedłem drugi raz. No, a w tym roku brat chciał iść, więc znowu jest okazja, żeby iść i idę trzeci raz.
1: A z której jesteście grupy?
3: Czwartej.
1: Co jest fajne w pielgrzymowaniu?
3: Mnie od początku zachwyciło to, jaka wspólnota tu się tworzy. Jak jest, każdy jest dla siebie życzliwy, miły, pomocny. To mnie urzekło najbardziej.
4: Filip z 4 i 7 jednocześnie.
1: Wow, 2 w 1. Dlaczego idziesz na pielgrzymkę i który to już twój raz?
4: Który to jest mój raz? To świetne pytanie. 19, ponieważ to jest mój sposób na życie. To jest mój kościół, taki, który kocham. Kościół pielgrzymujący, kościół w drodze, kościół żywy, kościół młody. I chcę go doświadczać w jego najpiękniejszej formie. Myślę, że droga. To droga jest najpiękniejsza i to droga, którą tworzymy wspólnie.
5: Łucja i drugi albo trzeci.
1: Co jest fajne w pielgrzymowaniu?
5: Iście do Częstochowy i spanie w namiocie.
6: Cześć, jestem Kuba. Na pielgrzymce jestem Oranem. Musiałbym szybko policzyć, nie pamiętam, ale chyba już 4, 5, może jakoś tak. Dlaczego pielgrzymuję? Bo kocham ten klimat oraz to, że mogę być tu przy bliskich dla mnie osobach. Jedną z nich jest Bóg. Ale poza nim oczywiście są moi przyjaciele. Ja myślę, że ta radość, jaką niesie wspólnota i wspólny cel oraz przestrzeń na to, żeby poukładać sobie samego siebie duchowo, jeżeli chodzi o relacje i tak dalej.
1: Anna, który raz na pielgrzymce?
7: Wrocławskiej 2.
1: Dlaczego pani pielgrzymuje?
7: Bo to jest taka moja, wiem, potrzeba. Mam różne intencje. Chciałabym też przede wszystkim podziękować za otrzymane łaski w tym roku. No i powierzyć się Maryi kolejne lata swojego życia.
1: Ola.
8: Kasia.
1: Który raz na pielgrzymce?
8: Pierwszy.
9: Też pierwszy.
8: Miałyśmy taki pierwszy rok studiów, więc taki trochę cięższy czas i tak trochę powierzyłyśmy sobie te trudy, sesje i właśnie powiedziałyśmy, że jak damy radę, to właśnie no tak podziękujemy i pójdziemy na tą pielgrzymkę, więc zdecydowałyśmy się właśnie i jesteśmy tutaj.
9: Tak, no właściwie to taki samy mamy powód i też uznałyśmy, że razem pójdziemy, że będzie fajnie i no jesteśmy.
1: A co studiujecie?
8: Ja socjologię.
9: A ja budownictwo.
1: Co was zachwyca w tym pielgrzymowaniu?
8: Na pewno taka trochę ekscytacja. Na pewno bardzo mi się podoba, że tu jest tak wiele ludzi i w różnym wieku, że to właśnie tak trochę zrzesza. Mam wrażenie te pokolenia, że tu widziałaś, nie rozmawialiśmy już z jakąś starszą panią, że właśnie my jesteśmy studentkami, że tu jest w ogóle dużo dzieci, ludzi w średnim wieku. I właśnie to jest po prostu niesamowite, że naprawdę ci wszyscy ludzie jakby idą w jednym celu i jesteśmy tutaj razem. Bardzo to jest fajne.
9: I że właśnie też ludzie idą taką dużą odległość, a pomimo tego i tak no dają radę. I myślę, że to jest bardzo też takie zachęcające na następne właśnie wyjścia, że pomimo tego, że jest ciężko, to potem się i tak dobrze wspomina i chce się pójść jeszcze raz.
1: A z której jesteście grupy?
8: Z 7.
1: Dlaczego 7?
9: No bo właściwie z Wrocławia i my też jesteśmy z Wrocławia i z okolic, więc...
8: Przeczytałyśmy opis, nam się spodobał, tak. Więc zapisałyśmy. Przeglądałyśmy i stwierdziliśmy, tak, że jest najfajniejszy.
10: Jest, dlatego miałam taką potrzebę. Musiałam dziękuję Bogu za to, że tu mogę iść. Radość wszystkich uczestników. Chciałam zobaczyć, zawsze podziwiałam, jakoś nigdy się nie mogłam wybrać. Jestem szczęśliwa, że idę, tylko żebym doszła.
11: Pierwszy, Alicja. I chciałam pójść na pielgrzymkę, no bo chciałam spędzić jakby dużo czasu z Bogiem i z rodziną.
1: I jak ci się podoba?
11: Bardzo mi się podoba. Fajnie jest.
12: My tylko kawałek.
1: No i bardzo dobrze, i ten kawałek też się liczy.
12: Tylko podprowadzamy takie ładowanie akumulatorów i ta atmosfera taka, no udziela się, nie? Śpiewy, modlitwy, to wszystko jest takie, no w październiku 2.
13: Julia.
1: Który raz na pielgrzymce?
13: Drugi. To jest radość i wspólnota. Mam intencje od różnych i ludzi i od siebie też.
14: Diakon Szymon Gil, salezjanin. Czwarty, jeżeli chodzi o taką pełną pielgrzymkę. Dlaczego warto? Bo na pielgrzymce widać pięknie, czym jest Kościół, że wspólnie idziemy razem do Pana Jezusa, do Matki Bożej i w ten sposób też możemy właśnie tworzyć tą wspólnotę, doświadczyć tego Kościoła. Dziękujemy przede wszystkim za modlitwę. Cieszymy się, że razem z nami się łączycie i też mam jakieś takie przekonanie, że no, udział tych pielgrzymów jest rzeczywiście taką wielką łaską, że Pan Bóg też na to bardzo pięknie patrzy. No i dziękujemy Wam za każdy miły gest, każdą modlitwę, za wszelkie dobro, jakie robicie dla pielgrzymki.

0: pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Mamy dziś ósmy dzień pieszej pielgrzymki wrocławskiej, czyli dzień, na który wszyscy pielgrzymi czekali. Piesza pielgrzymka wrocławska jest już w Częstochowie, a ze mną na łączach telefonicznych ksiądz Tomasz Płukarski, główny przewodnik pieszej pielgrzymki wrocławskiej. Halo, halo, szczęść Boże!
2: A szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam z Częstochowy. Z daleka widać już wieże Jasnej Góry. Jeszcze nam zostało kilka kroków do Alei Najświętszej Marii Panny, kiedy na wprost pielgrzymi wejdą, ale no to, co się teraz tu dzieje na ulicach Częstochowy, słowami wydaje mi się jest trudno opisać, bo radość pielgrzymów po tych 8 dniach wędrowania na Jasną Górę jest po prostu ogromna. Ja sobie tak myślę, skąd ci pielgrzymi mają tyle siły? Przecież 3 pierwsze dni ogromny upał. Kolejne dni ta też nie oszczędzały, a pielgrzymi cały czas idą z radością, z uśmiechem, z intencjami do Maryi i naprawdę piękna, wspaniała atmosfera.
1: My tą radość troszeczkę w tle coś słyszymy, jakieś odgłosy, ale właśnie, powiedział ksiądz, że już niedaleko na Jasną Górę, jak przechodzicie tak ulicami Częstochowy, czy mieszkańcy tego miasta wychodzą, witają was jakoś?
2: O tak, jest bardzo miło, bardzo serdecznie. Machają kierowcy, którzy przejeżdżają samochodami. Teraz przechodzę koło sklepu, no znanego, Biedronka. Ludzie patrzą i również pozdrawiają. Także w tej części Częstochowy, w której my wchodzimy, właściwie jest tylko 2-3 duże pielgrzymki. Przechodzą, także ta część miasta rzeczywiście tak na co dzień nie widzi pielgrzymów idących, a my jesteśmy rzeczywiście no bardzo, bardzo sporą pielgrzymką. Niektóre grupy mają w tej chwili ponad 200 pielgrzymów, a grup razem ze służbami jest 12 grup.
1: Nie da się więc nie zauważyć pielgrzymki.
2: Oczywiście, że tak.
1: Wspomniał ksiądz, że na Jasną Górę już bardzo blisko. Na którą godzinę planowany jest moment wejścia?
2: Przed godziną 14, myślę, że może tak za 5, za 10, koło pielgrzymki pojawi się w figurze Matki Bożej przed samymi wałami. Około 14, myślę, że w miarę punktualnie rozpocznie się prezentacja grup, przywitanie pielgrzymów i wtedy pielgrzymi przejdą do kaplicy Matki Bożej i około 14:20 wejdą do kaplicy. Oczywiście te 12 grup będzie przechodziło około godziny czasu przez kaplicę, tak aby spojrzeć Matce Bożej na chwilę w oczy i być takimi właśnie dziećmi, które przyszły do swojej mamy.
1: Czyli każdy z pielgrzymów będzie miał chwilę, tak sam na sam, że tak powiem, w kaplicy.
2: O tak, o tak. Ta chwila niestety nie może być za długa, bo pielgrzymów w ogóle, wiadomo, jest sporo, również takich indywidualnych. Ojcowie Paulini dali nam taką właśnie godzinę z malutkim hakiem i ten czas wykorzystamy, aby pielgrzymka przeszła.
1: Tak jak powiedzieliśmy dziś, ten najbardziej wyczekiwany dzień, bo Jasna Góra jest już tak blisko, ale myślę, że dziś również nie brakowało konferencji w drodze. Nad czym szczególnie pochylaliście się dziś podczas konferencji, podczas modlitwy?
2: Tak, dzisiejszy dzień rzeczywiście jest takim typowym dniem pielgrzymkowym. 4 etapy, 3 odpoczynki, które ten czas jest właśnie bardzo takim czasem dziękczynienia. Oczywiście ostatnie słowo, ale też rano, jak zawsze, godzinki, śpiew, modlitwa uczniom. Natomiast konferencje szły generalnie w temacie dziękczynienia. Takiego dziękczynienia, aby otworzyć serca przed Panem Bogiem za to wszystko, co On dobrego dla nas zrobił. Rzeczywiście to się dzieje.
1: Ksiądz jako główny przewodnik wędrował po grupach podczas tej pielgrzymki. O czym mówili pielgrzymi, gdy ksiądz z nimi rozmawiał?
2: Ja każdą grupę odwiedziłem, nawet, no wiadomo, niektóre kilka razy. Odwiedziłem na to, żeby też uczyć się od pielgrzymów. To nie jest tak, że tylko księża, tylko konferencjoniści głoszą słowo, ale też widać, jak pielgrzymi chłoną wiarę, chłoną Pana Boga, bo przecież pielgrzymka jest taką piękną przestrzenią, której warto, znaczy bardzo łatwo dostrzec. doświadczyć Pana Boga i dlatego oni też o tym się dzielą, o tym mówią. Myślę, że też wiele osób się wyspowiadało. Nie tylko w czasie nabożeństw pokutnych czy uwielbienia, nie tylko stacjonarnie przed mszą świętą, ale najwięcej pielgrzymów wyspowiadało się w trasie, kiedy księża idą na końcu grup i rzeczywiście służą w konfesjonałach takich ruchomych.
1: Czy jest coś, co właśnie wziął ksiądz od pielgrzymów, od tego, co oni mówili?
2: Ja jako ksiądz, który szedł z innymi pielgrzymami, odbieram takie proste rzeczy. Pokój, dobro, ogromną życzliwość, dobroć. I no, jestem księdzem, który oczywiście no, jest tam bliżej organizacji, ale to jest tak, właśnie to tak wraca, taka dobroć, życzliwość. Ludzie pozdrawiają. Taka naturalna dobroć, której być może nam czasami w codziennym życiu brakuje.
1: 46. Pierwsza Pielgrzymka Wrocławska no już wielkimi krokami dobiega końca. Jaka ona jest i jak ją ksiądz zapamięta? Takie słowo podsumowania.
2: Ja ją zapamiętam jako bardzo spokojną, bo zawsze te sprawy organizacyjne, no oczywiście nas organizatorów obciążają. No drobnostki się zawsze się zdarzają. Natomiast od tej strony organizacyjnej bardzo dla mnie to była spokojna pielgrzymka. I za to jestem Panu Bogu bardzo wdzięczny. Natomiast takie rozmowy z pielgrzymami, jeśli ktoś przychodzi i mówi, proszę księdza, ten wieczór modlitwy był dla mnie najważniejszy, bo spotkałem Pana Boga, to ten cały wysiłek, ogromny trud, który my jako pielgrzymi podejmujemy, jest jakby potwierdzeniem tego, że rzeczywiście Pan Bóg jest, działa i ludzie przez pielgrzymkę są rzeczywiście podniesieni.
1: I jak możemy podsumować 46. pierwszą pielgrzymkę wrocławską w liczbach?
2: Podobnie jak w ubiegłym roku, pierwszej pielgrzymce wrocławskiej przyszło w tym roku około 1500 osób w 12 grupach i diecezjalnych, i zakonnych, pod przewodnictwem księży i sióstr zakonnych. Bardzo sporo jest dzieci, młodzieży. Mam wrażenie, że coraz więcej na naszej pielgrzymce mamy właśnie młodych ludzi. To rodzi ogromną nadzieję. Natomiast ci, którzy są, można powiedzieć, weteranami naszej pielgrzymki, bardzo dzielnie idą, pomagają, wspomagają i dają nam też taką nadzieję, że to, co czynimy dla pielgrzymki, ma ogromny sens.
1: Czy zdarzyło się coś, co szczególnie jakby zapadnie księdzu w pamięć? Jakiś taki może drobny moment, drobny gest?
2: Ja bardzo lubię słuchać intencji różańcowych. I w jednych z intencji, nie pamiętam, w której grupie szedłem, słyszę taką intencję. Panie Boże, proszę o łaskę czwartego dziecka. W tym roku, jak w poprzednich, jest bardzo dużo rodzin, ale ja mam wrażenie, że ten rok jest jakoś rekordowy. Dużo rodzin z dziećmi, rodzin wielodzietnych. Jak przed chwilą się przygotowywałem do przedstawiania grup na Jasnej Górze, to tak sobie patrzę, jak księża pytali, księża przewodnicy, jedna grupa 10 wózków, 7 wózków. To naprawdę jest ogromne wrażenie i wydarzenie, no bo co innego iść samemu, innego zaopiekować się jeszcze dwójką, trójką, czwórką, a czasami piątką dzieci. Dlatego ta intencja, ta myśl pewnej mamy była dla mnie niesamowita. Proszę o łaskę czwartego dziecka.
1: My podczas studia pielgrzymkowego wiele razy pytaliśmy księży przewodników o najmłodszego pielgrzyma, no i możemy powiedzieć, że rośnie nam naprawdę wielu młodych pielgrzymów.
2: A to tak, jak najbardziej. Bardzo dużo dzieci. Tak sobie trochę myślę żartobliwie, że może by się jakieś przedszkole pielgrzymkowe przydało kiedyś na pielgrzymce, zwłaszcza może na jakimś etapie odpoczynku, żeby też dzieciom no tak umilić ten czas odpoczynku, prawda? Bo czasami jest las, nie ma placu zabaw, prawda? Także jakby był jakiś przenośny plac zabaw, to ja bym bardzo chętnie go tutaj dzieciom na pielgrzymce podarował, żeby dobrze się czuły.
1: To tak na koniec naszego dzisiejszego łączenia. Jakie przesłanie lub myśl z dzisiejszego dnia możemy przekazać słuchaczom Radia Rodzina i pielgrzymom duchowym?
2: Myślę, że na Jasną Górę do Matki Bożej przychodzimy rzeczywiście jako uczniowie i misjonarze. Umocnieni słowem, czyli naszą wiarę, przesłuchanie słowa, konferencje, oczywiście kazań księży biskupów, czujemy się umocnionymi uczniami, ale jednocześnie misjonarzami posłanymi w świat. Pewnie nie pojedziemy ani do Afryki, ani do Ameryki Południowej jako tacy typowi misjonarze, ewangelizatorzy, ale każdy z nas od jutra, od wtorku, w swoim domu, środowisku może świadczyć o Panu Bogu. I to proste słowa, proste gesty, uczenie się tego, że tematy, o których rozmawiamy, mogą być różne i również temat bardzo ważny, jakim jest rozmowa o Panu Bogu. I myślę, że tego w tym roku na pielgrzymce się uczyliśmy, żeby rozmowa o Panu Bogu była dla nas naturalna.
1: I myślę, że z tym przesłaniem możemy zostawić słuchaczy Radia Rodzina i pielgrzymów duchowych. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten czas, który spędziliśmy z wami w drodze, choć towarzysząc przez fale radiowe. No i też prosimy o modlitwę w czasie mszy świętej, która dziś o godzinie 16.
2: Rozpocznie się na wałach Jasnogórskich pod przewodnictwem naszych księży biskupów. I oczywiście pamiętamy w modlitwie o całej archidiecezji na czele z księdzem arcybiskupem.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy za relację stresy. Ksiądz Tomasz Płukarski, główny przewodnik pierwszej pielgrzymki wrocławskiej, był z nami na łączach telefonicznych. Dziękujemy, no i wszystkiego dobrego.
2: Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże, szczególnie wszystkich duchowych uczestników naszej pierwszej pielgrzymki, którzy otaczali nas modlitwą. Bardzo, bardzo za to wam dziękujemy.
0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

Chwalony Jezus Chrystus. Oto dochodzimy do ostatniego dnia naszej wspólnej duchowej wędrówki. Chociaż ta konferencja nie ma mieć charakteru pełnego podsumowania, warto dokonać pewnego krótkiego zestawienia tego, cośmy razem przeszli. Coś już dokonało się w każdym pielgrzymie. W jakiś sposób się przemienił, a teraz powróci do swojej codziennej rzeczywistości. Od nas samych zależy, czy ta przemiana zaowocuje w naszym dalszym życiu. Ta ostatnia konferencja ma służyć umocnieniu świadomości potrzeby świadczenia we własnym środowisku jako pierwszej i najważniejszej przestrzeni ewangelizacyjnej. Chcemy dziś zachęcić do troski o własne wnętrze i własną wciąż trwającą przemianę, a dopiero później do podejmowania działań skierowanych na zewnątrz. Bardzo ważne jest wezwanie do odwagi, zamiast stałego lęku przed niedostateczną formacją osobistą, który potrafi paraliżować wielu ludzi dobrej woli. Słowo Boże. Fragment dnia z Dziejów Apostolskich. Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu, a wierzących coraz bardziej przybywało, tłumy mężczyzn i kobiet dla Pana. Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. Ten fragment zaczyna się od wzmianki o znakach i cudach, które w większym bądź mniejszym stopniu mogą być udziałem działań każdego z nas, pielgrzymów. Bo nawet najdrobniejszy gest może być znakiem miłości Boga do ludzi i udziałem w Jego ofiarności. Nie potrzeba spektakularnych cudów, by być narzędziem Bożej łaski w życiu drugiego człowieka. Dalej wskazanie na jedność wspólnoty jest wciąż aktualnym wezwaniem do troski o wspólnotę, w tym w szczególności o wspólnotę parafialną, do której każdy z nas powróci po tej pielgrzymce. Ostatecznie taka postawa świadczenia, podobnie jak w Dziejach Apostolskich, sprawi wzrost wspólnoty. Nawet jeśli będzie to wzrost mniej dynamiczny, mniej widoczny na pierwszy rzut oka, niż w pierwotnym kościele. Teksty paralelne. Pierwszym z proponowanych tekstów jest fragment z proroctwa Jeremiasza, w którym prorok zmaga się ze swoim powołaniem. Ma to nam wykazać, że misja zawsze jest pewnym zmaganiem w trzech wymiarach. Z tym, który posyła, z samym sobą, zwłaszcza z kwestionowaniem własnych zdolności i brakiem odwagi, oraz z tymi, do których jesteśmy posłani, a którzy niekoniecznie chcą nas słuchać. Ewangelia świętego Mateusza wzmacnia ten przekaz, ukazując, że wszelkie, nawet drobne cierpienie jest udziałem w życiu samego Jezusa. Przywołanie listu do Galatów: już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus, winno służyć wskazaniu, że w pewnym sensie nie ma już powrotu do stanu sprzed tej łaski. Zarówno chrzest i bierzmowanie, jak i sama przebyta pielgrzymka sprawiają, że mamy dziś świadomość bycia uczniem misjonarzem. Kościół w drodze. Warto podkreślić, że ta pielgrzymka uwypukliła, a wielu z nas na nowo zarysowała obraz Kościoła, który jest w drodze. Różne momenty szlaku, trud, deszcz, radość wspólnego śpiewu, chwile ciszy, rozmowy przy ognisku, czegoś nas nauczyły w odniesieniu do całokształtu życia wiary i wspólnoty. Uczeń misjonarz jest powołany właśnie do takiego życia, przepełnionego prostotą i byciem w drodze, przez co nie jest on przywiązany do niczego poza tym, co konieczne. Żar świadectwa. Pielgrzym w jakimś momencie szlaku może doświadczyć chwili, którą roboczo można nazwać doświadczeniem Boga. Tego drobnego doświadczenia duchowego, które rozpala serce. Ten żar trzeba podtrzymać, wracać do tej chwili i budować na niej dalsze życie duchowe. Podkreślenie tego nie może jednak prowadzić do sentymentalizmu, do zamknięcia tego przeżycia wyłącznie dla siebie. Ma ono pobudzać do dzielenia się z innymi. Pielgrzymka stała się strugą światła, wędrującą z Wrocławia do Częstochowy. A każdy pojedynczy pielgrzym i każdy z nas, duchowy uczestnik, jest pochodnią, zdolną zapalić kolejne, jeśli tylko wytrwa w tej żarliwości po powrocie do codzienności. Podsumujmy to wszystko

0: wezwaniem do przetworzenia w sobie wszystkiego, co zaszło przez te dni, aby ta pielgrzymka trwała nadal i owocowała w naszym życiu aż do kolejnej pielgrzymki za rok. Nie pozwólmy, by te dni zostały zamknięte w pięknych wspomnieniach. Niech staną się fundamentem konkretnych postanowień, częstszej modlitwy, zaangażowania w parafii, odwagi w dzieleniu się wiarą. Niech Maryja, Matka Kościoła, która czeka na nas na Jasnej Górze, przyjmie tę duchową i fizyczną drogę każdego z nas i uczyni z każdego prawdziwego ucznia misjonarza swojego Syna. Amen.
1: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.
2: Tu Radio Rodzina.

Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Nie ulegaj cyfrowej iluzji. Algorytmy to opium dla mas. Zamiast postów miej wspomnienia. Zamiast lajków wybierz las.

najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być nieśmiertelnością.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Ojciec Święty mianował księdza Piotra Pytlowanego biskupem Karagandy w Kazachstanie. Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży nabierają tempa w Seulu i w Polsce. Pieszo z Maastricht do grobu świętego Piotra. Holenderska pątniczka przebyła samotnie 2800 kilometrów. Dorota Abdelmulawiat, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty mianował księdza Piotra Pytlowanego, dotychczasowego proboszcza parafii katedralnej w stolicy Kazachstanu Astanie, biskupem kazachstańskiej diecezji Karaganda.
2: Biskup nominat ma 57 lat i pochodzi z Brzozowa w archidiecezji przemyskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku, a rok później rozpoczął posługę duszpasterską w Kazachstanie. W latach 2001-2007 i ponownie od roku 2025 był proboszczem stołecznej katedry pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Kierował też międzydiecezjalnym wyższym seminarium w Karagandzie. Od 2018 roku pełnił funkcję rzecznika prasowego Konferencji Biskupów Azji Środkowej.
1: Także dziś, jak informuje biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, Leon XIV przyjął na prywatnej audiencji ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej Adama Kwiatkowskiego. Katoliccy zakonnicy wyszli na ulicę Seulu, by opowiedzieć mieszkańcom o swojej wierze, powołaniu i działalności. Dwudniowe targi były sprawdzianem przed przyszłorocznymi Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w stolicy Korei Południowej.
3: Przy pałacu Doksugung stanęły stoiska blisko 50 zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego. Odwiedzający poznawali historię katolicyzmu w Korei, rozmawiali z siostrami i zakonnikami w kawiarni powołaniowej, a także uczestniczyli w warsztatach, koncertach i grach. Przygotowano również miejsca modlitwy i spowiedzi. Targi przyciągały przypadkowych przechodniów, także tych, którzy niewiele wiedzą o Kościele. Wydarzenie było zarazem sprawdzianem organizacyjnym w warunkach blisko 40-stopniowego upału i wysokiej wilgotności. Karol Darmoros, Watykan News.
1: W sierpniu atmosferę Światowych Dni Młodzieży można też poczuć na Jasnej Górze, gdzie Krajowe Biuro Organizacyjne SDM towarzyszy pielgrzymom i zaprasza do wsparcia młodych Polaków, którzy wybierają się do Seulu.
4: Szczęść Boże, ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży. Pozdrawiam serdecznie z Jasnej Góry, gdzie aktualnie jesteśmy na naszym stoisku promującym Światowe Dni Młodzieży, teraz do Seulu, ale też informujemy o kolejnych edycjach. Zapraszamy młodzież, dzieci, rodziny, które tutaj do nas przybywają, pielgrzymów.
5: Szczęść Boże, tutaj Małgosia. Razem z grupą wolontariuszy możemy porozmawiać z innymi pielgrzymami i zabrać ich intencje i modlitwy w przyszłym roku z nami do Korei. My tutaj rozprowadzamy kalendarze i różne inne gadżety związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, więc bardzo cieszymy się, że możemy tutaj być na Jasnej Górze.
1: 2800 kilometrów i blisko 4 miesiące pieszej samotnej wędrówki. Tak wyglądała pielgrzymka Holenderki Christel Grimberg z Maastricht do grobu świętego Piotra.
2: Holenderska pątniczka jest psychiatrą. Wyruszyła do Rzymu w hołdzie pamięci zmarłej przyjaciółki, ale też zmotywowana wiarą, którą odkryła i przyjęła zaledwie 8 lat temu. Jak podkreśla, podczas samotnej wędrówki wielokrotnie doświadczała Bożej opieki, ale też mocy spotkań z przypadkowymi ludźmi, których życzliwość i wspólna modlitwa przemieniały jej serce. Piotr Kowalczuk, Watykan News.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i na mediach społecznościowych watykannews.pl.

mixtures, rich colors.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: znowu utonę.
1: Radio Lecina.
2: Milicz.
3: Milicz.
2: 88
3: i 5 FM.